0: Autopromocja.
1: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom.

zapamiętać, jakimi językami mówią różne zwierzęta. Jak robi piesek? Au, au.

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: źródełko.polskieradio.pl.
2: Jest! Wystartowało!
3: Nasze muzyczne źródełko?
4: Wasze muzyczne korzenie.
3: Lubisz śpiewać?
4: Grasz na instrumencie?
3: A może potrafisz tak?

0: Bo jeszcze lepiej, muzyka ludowa jest Ci bliska. Znasz piosenkę ze swojego regionu, grasz ją po swojemu albo masz własny muzyczny pomysł? To konkurs dla Ciebie. Możesz zgłosić się solo, z zespołem, z przyjaciółmi, a nawet z całą rodziną. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 15 listopada. Na zwycięzców czekają nagrody i wyjątkowa muzyczna przygoda. Więcej informacji znajdziecie na stronie źródełko.polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio Dzieciom i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
1: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

I my Was witamy w naszym radiowym świecie. Już 7 minut po godzinie 7 i 12 dzień października w kalendarzu. Poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień. Chłód za oknem, proszę się nie zdziwić, tylko kilka stopni powyżej zera. Czuć wilgoć i jesień w powietrzu, więc naprawdę cieplutko, cieplutko się ubieramy. Od samego rana. Proszę słuchać rodziców. Tam nie wiem, czy już czapeczki te rodzice decydują, ale na pewno na cebulkę trzeba się ubierać i nie bagatelizować takiej aury. Tym bardziej, że fruwają różne wirusy i atakują znienacka, więc nie dajmy się. 22 645 2055 numer telefonu, gdybyście chcieli porozmawiać w każdej sprawie, to zapraszam serdecznie. I adres mailowy szybciutko podam, dzieci@polskieradio.pl. Zachęcam, żeby zajrzeć do naszych mediów społecznościowych i na Instagram Polskiego Radia Dzieciom, a także na stronę polskieradiodzieciom.pl i na stronę podcasty polskieradio.pl. A propos podcastów, to oczywiście zachęcamy gorąco do głosowania na podcast Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. To jest podcast, który otrzymał nominację w 6. edycji konkursu Podcast Roku imienia redaktora Janusza Majki w kategorii Nauka, Edukacja, Technologia. Głosować można do 11 listopada na wybrane produkcje i wybierać laureata Nagrody Publiczności. Więc zachęcamy Was gorąco. Znajdziecie ten podcast na stronie podcastypolskieradio.pl. No i oczywiście oprócz głosowania to proszę też słuchać poszczególnych odcinków. Marta na pewno będzie wdzięczna. 8,5 minuty po godzinie 7. Zanim przejdziemy do tematu, to chciałabym jeszcze podziękować za spotkanie sobotnie na koncercie z cyklu Alfabet Orkiestry M jak Mistrz i Uczniowie. Oj, dużo się działo. No, owacje na stojąco, wcale mnie to nie dziwi. Bolero w takim składzie 108 muzyków, to jest naprawdę potęga. Było pięknie. Bardzo dziękuję za wszystkie rozmowy, za uściski łapek. No i mam nadzieję, że spotykamy się w listopadzie, konkretnie 14 listopada na kolejnym koncercie, a to będzie taki temat listopadowo-deszczowy. Na razie jeszcze nie będę zdradzała więcej. Będziemy Wam te informacje powolutku dozować. W tym tygodniu będę Was też zapraszała na spotkania w Gdańsku w ramach Festiwalu Literatury dla Dzieci. Dwie audycje specjalne. Kultura nie śpi, prosto z Gdańska, między 17 a 19. I poranek sobotni, jak ktoś wcześniej wstaje, to może będzie chciał przybiec i wziąć udział w audycji. Będę Wam też opowiadała o szczegółach. A jeżeli chodzi o miejsca na spotkania, na warsztaty w ramach festiwalu, oj, to chyba jakieś pojedyncze dosłownie miejsca zostały, więc proszę łapać, no ewentualnie zapisywać się na listy rezerwowe. Dużo, naprawdę bardzo dużo spotkań, a miejsc już nie ma. Z drugiej strony to bardzo cieszy, że dzieci i młodzież chcą brać udział w spotkaniach z autorami, ilustratorami, w warsztatach i że ten festiwal cieszy się tak ogromną popularnością. Za moment z Anią sprawdzamy pogodę. O 7:30 rodzinny budzik, a jakże. Będą zgadywanki i zadania dla rodziców. Po godzinie 8 będziemy ćwiczyć, a dzisiaj a propos siły i tężyzny fizycznej, to dużo, dużo do godziny 9 się wydarzy. Więc zapraszam Was bardzo gorąco do współtworzenia audycji, do rozmów, do dzielenia się swoimi opowieściami, również dotyczącymi minionego weekendu. Może wydarzyło się coś, o czym chcielibyście opowiedzieć na naszej antenie. To zapraszam serdecznie. Zawsze jest taka możliwość.

0: pogoda.
1: Przed chwilą piosenka z płyty Jazz dla dzieci. Jesteś niesamowity. I jazzu się dobrze słucha, jak pada deszcz i jesień jest doskonała do słuchania takiej muzyki. Dzisiaj pochmurna aura i przelotne opady deszczu w wielu regionach Polski, więc wszystko jest spójne, nawet muzycznie. Na większe rozpogodzenia będą mogli liczyć tylko mieszkańcy zachodniej części kraju, a ile będzie stopni? Już wszystko wam opowiadam, moi drodzy. No dzisiaj, jeszcze raz podkreślę, na zachodzie kraju mogą pojawić się większe rozpogodzenia, ale w pozostałych regionach będzie dominować zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na północy, północnym wschodzie i krańcach wschodnich przelotne opady deszczu. Termometry będą wskazywać, uwaga, od 9 do 13.

13 stopni w ciągu dnia, najchłodniej na północy i w centrum, troszkę cieplej na południu. Wiatr zachodni, północno-zachodni będzie słaby, umiarkowany, nad morzem okresami porywisty. No tak, czyli trzeba się przygotować na to nadmorskie spotkanie w Gdańsku. Kapturek, czapeczka, to nie ma żartów, szalik obowiązkowo. Sprawdzę jeszcze, w którym mieście jest najcieplej. 13 stopni we Wrocławiu, u krasnoludków, w Szczecinie, w Rzeszowie, Poznaniu, w Opolu, Krakowie i Gorzowie Wielkopolskim. Troszkę mniej w Białymstoku, w Bydgoszczy, w Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Toruniu, Warszawie i Zielonej Górze 12, a 11 stopni mamy w Łodzi, w Suwałkach, na naszym biegunie Zimna. O, i tak to wygląda, proszę Państwa. Gdybyście chcieli coś dodać, to zapraszamy. Może ktoś słucha nas w jakimś bardzo ciepłym miejscu na świecie i chciałby nam tutaj wysłać dużo, dużo słoneczka. To bardzo prosimy, bo słońce jest potrzebne. A jak słuchamy radia w poniedziałek po weekendzie, jak mieliśmy okazję odpocząć i trzeba się zebrać do obowiązków codziennych, to wcale nie jest tak łatwo, więc poprosimy tutaj o słońce z każdej strony.

Czy rodzice będą się z nami bawić, to sprawdzimy o godzinie 7.30, w tym momencie 21 minut po godzinie 7. Sprawdzamy, czy śpicie, a szczególnie czy śpią mieszkańcy Wrocławia. Krasnoludki mówią, że wrocławskie krasnoludki już nie śpią. No, ale chyba żaden krasnoludek do nas nie zadzwoni w sprawie zaproszenia do wrocławskiego Teatru Lalek, chociaż w okolicach tego teatru, o ile pamięć mnie nie zawodzi, jakieś krasnoludki spotkać można. A spektakl, na który chciałabym was zaprosić, nosi tytuł Pinokio. Historię tego chłopca chyba dość dobrze znamy, chociaż autorka inscenizacji, reżyserka Agata Kucińska, no i znana publiczności wrocławskiego Teatru Lalek nie tylko jako aktorka, ale też twórczyni przedstawień, między innymi W środku słońca gromadzi się popiół, czy Ile żab waży księżyc. Troszkę tę historię zmieniła. Postać Pinokia, chłopca, który po prostu dojrzewa, doświadcza różnych rzeczy, uczy się na błędach, ale też dzięki temu nabywa odwagi, żeby podążać własną i wyznaczaną już tylko przez siebie drogą. Spektakl jest adresowany do widzów od 8 roku życia, jest grany na dużej scenie, więc jeżeli chcecie się wybrać na Pinokia w sobotę 17 października o godzinie 15 jest grany spektakl, to proszę do nas szybciutko zadzwonić pod numer 22 645 2055 i polecić nam na jesień albo jakiś piękny spektakl do zobaczenia, albo do przeczytania jakąś ciekawą książkę. Jesień wiadomo, że sprzyja nadrabianiu takich zaległości. Życzę wam, żebyście znaleźli czas na to, żeby usiąść w fotelu pod kocykiem z gorącą herbatką i poczytać coś wspaniałego. Więc czekamy już teraz na polecajki. 22 645 2055, a na was czeka podwójne zaproszenie, jeszcze raz podkreślę, do wrocławskiego Teatru Lalek na 17 października na godzinę 15.

0: Antoś błyskawicznie się do nas dodzwonił. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Antosiu, czy ty mieszkasz we Wrocławiu?
1: Nie, w okolicy.
0: W okolicy, czyli jest szansa, że dotrzesz do teatru w najbliższą sobotę. Cudnie. A chciałbyś nam polecić jakiś spektakl albo

0: książkę do przeczytania?
1: Tak.
0: To zamieniamy się w słuch.
1: Kulawa kaczka i ślepa kura.
0: Kulawa kaczka i ślepa kura. To jest znakomita książka. Ja słyszałam, że ten autor napisał jeszcze chyba drugą część, nie pamiętam tytułu, ale bardzo ci dziękuję za przypomnienie tej. A dlaczego ta książka ci się podoba?
1: Bo byłem na spektaklu.
0: Aha. Na spektaklu we wrocławskim Teatrze Lalek, czy w jakimś innym teatrze?
1: Tak.
0: Bo ten tytuł jest grany też między innymi chyba w Teatrze Lalek Gulliver w Warszawie. Jak będziesz kiedyś w stolicy, to też przybiegnij koniecznie. To porównasz to, jak autorzy zupełnie inaczej ten tekst zinterpretowali. Ale bardzo ci dziękuję za tę polecajkę. Oczywiście zachęcamy do czytania jej książki i oglądania spektakli. Krasnalki poprosimy o brawo. No a teraz będziesz mógł wybrać się na Pinokia, bo stałeś się właścicielem podwójnego zaproszenia. Więc ci gratuluję, pozdrawiam cię serdecznie. Oczywiście, jeżeli chcesz kogoś pozdrowić, to bardzo proszę.
1: Pozdrawiam mamę, tatę, siostrę, kota, Polskie Radio Dzieciom i Krasnoludki.
0: Bardzo ci dziękuję i dobrego dnia ci życzę. Jak się masz w poniedziałek rano? Wyspałeś się?
1: Dobrze.
0: Dobrze.
1: Tak.
0: No to cieszę się, to najważniejsze. Dobrego dnia, do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.

0: Zdecydowanie.
1: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
0: Nadszedł moment, żeby zmobilizować rodziców do zatelefonowania do radia 22 645 20 55. Niespodzianka czeka, nie powiem jeszcze jaka. Czekamy na dorosłych. Krasnoludki na posterunku są, to Państwo już słyszeli. Pytania. A, bo ja jeszcze nie zdradziłam, jaki dzisiaj jest temat. Ale to zaraz wszystko się wyjaśni. Państwo się nie denerwują, wszystko będzie dobrze.
2: Jeśli kiszki się Wam skręcą i zechcecie tylko jeść, adres ten zapamiętajcie. Wojska Polskiego 46.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Pan Andrzej i Lila są z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak wam się wstawało dzisiaj? Tak słabiutko tam słychać. Ale cieszę się, że dzwonicie. No dobrze, odpoczęliście trochę w weekend?
2: No, mieliśmy intensywny, bo była impreza urodzinowa Lili, więc

0: Lina odpoczęła, rodzice średnio.
1: A, rozumiem. To teraz jakiś urlop by się przydał, panie Andrzej.
0: No, pewnie.
1: Chociaż ze dwa dni chociaż. Lila, to znaczy, że my ci tu powinniśmy 100 lat zaśpiewać chyba. Tak? Krasnoludki? 100 lat, 100 lat, śpiewać mi tu ładnie. A wstydzą się, mówicie co? Niech żyje, żyje nam. Lila, ile lat skończyłaś?
0: Głośniej za.
2: 7.
1: 7 lat! No to chociaż fanfary zagrajcie, bo one się wstydzą śpiewać. Ale fanfary to potrafią grać głośno. No pięknie. Ale pewnie 100 lat ci wyśpiewała ta ekipa, która przyszła na urodziny. Tak?
0: Było, było.
1: Było. No to... No to cudnie. Zadowolona jesteś z imprezy?
2: Tak.
1: No, to najważniejsze. Jak się czujesz, jak już skończyłaś 7 lat? Coś się zmieniło w twoim życiu? Czy wszystko po staremu? Na razie jeszcze tego nie czuć pewnie. Panie Andrzeju, a pan pamięta, jak miał 7 lat?
0: Coś tam pamiętam.
1: Ja też, ale słabiutko. Jakoś szkoła się zaczynała, no, chyba pierwsza klasa, coś
0: no,
1: tak
0: dokładnie,
1: mi coś
0: dokładnie.
1: Świta. Ja się cieszyłam, że idę do pierwszej klasy, bardzo wtedy.
0: O, a ja nie. A
1: nie,
0: ja
1: pan się nie cieszył.
0: Ja pamiętam, płakałem bardzo.
1: Ojejku, a to przepraszam, to dotknęłam takiej nuty. Ja się cieszyłam, bo nie chodziłam do przedszkola nie chodziłam i bardzo się cieszyłam, że już będę miała wreszcie taką ekipę kolegów i koleżanek, stąd taki entuzjazm. Tak, no dobrze.
0: Ja chodziłem, a później już... Znaczy na początku tylko był jakiś taki chyba strach. Nawet mam takie zdjęcie z pierwszej klasy, tak siedzę w ostatniej ławce.
1: O rany. Ale potem już wszystko było dobrze.
0: Pewnie, tak. Pewnie.
1: Uf.
0: Za to Lilia się bardzo cieszyła. Lilia była wielką entuzjastką pójścia do szkoły. Wyczekiwała tego pierwszego dnia.
1: Lila, czy ten entuzjazm się utrzymuje? Dalej się tak cieszysz na każde wyjście do szkoły? Super. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne. No i pewnie rodzice też mogą odetchnąć, jak dziecko szczęśliwe w szkole.
0: Pewnie.
1: No dobrze, tak wiecie, że was zagaduję, ale trzeba przejść tutaj do zagadek. Panie Andrzeju, 38 minut po 7, a ja jeszcze nie wiem, jak to się stało, ale nie powiedziałam, o czym dzisiaj jest audycja. Także gratulacje już na wstępie za odwagę, że pan tak zadzwonił w ogóle.
0: W ciemno.
1: W ciemno, brawo. Ale wiadomo, że sobie poradzić.
0: Przed chwilką dzwoniliśmy. Próbowaliśmy wcześniej dostać bilety do Katrulalek, bo my z Wrocławia, ale...
1: Bo wy z Wrocławia
0: ubiegł
1: jesteś.
0: Nas kolega.
1: Ach no, był szybszy tym razem. Antek, tak, pozdrawiamy Antka, może następnym razem się uda, ale tutaj zdobędziecie na pewno niespodziankę, więc zawsze to będzie jakaś tutaj atrakcja. No to ja już teraz chyba powiem wszystkim, że dzisiaj będziemy rozmawiać o siłaczach. Znaczy głównie o takich siłaczach ze świata zwierząt, ale ja przewrotnie, żeby nie było to wszystko takie oczywiste, zapytam o siłaczy z baśni i z bajek. I może zaczniemy od takiej dziewczynki, która jest najsilniejszą dziewczynką świata. Domyślacie się, co to może być za dziewczynka? Ma takie dwa warkoczyki rude.
0: Pipi,
1: no pięknie i pierwszy punkt zdobyty. Jest jeszcze taki mocarz z mitologii i z baśni magicznych, znany z nadludzkiej siły. Czy pan się domyśla? Nawet była taka bajka, animacja Walta Disneya. Tutaj może zaraz zagramy jakąś piosenkę z tej bajki, żeby troszeczkę rozjaśnić. O, na przykład się taka...
3: Oto ściele się, ale ja...
1: I kto tam był? Na literkę H.
3: I śpiewajmy 100 lat, 100 lat.
1: Czy pan się domyśla, kto to może być?
0: A, Herkules?
1: Tak, Herkules, no pięknie. Brawo. O, krasnoludki już tu wygoniły Herkulesa, żeby panu brawo zagrać i fanfary. I jeszcze mam taką baśń, taką w zasadzie to jest historia sprzed wielu lat, taka

0: historia ludowa dotycząca siłaczy. Było dwóch braci. Jeden wali góra, potrafił jednym uderzeniem zwalić górę, a ten drugi wyrywał z ziemi najcięższe... Dęby, brawo. Wali górę i wyrwi dom. No pięknie. No i 3 punkty zdobyte i niespodzianka i brawo dla taty. Tata sobie poradził elegancko. A wy dbacie o tężyznę fizyczną? Ćwiczycie?
1: No dbamy. Chodzimy macie na siłownię.
0: Tak? O, pięknie.
1: Tak. Lila też tam trenuje swoje sporty, ale czasem razem też idzie na siłownię, nie Licia?
0: No to wspaniale. Wspaniale. My będziemy dzisiaj ćwiczyć po 8 w naszym kąciku gimnastyka poranna, uchroń kości od starości, więc mam nadzieję, że uda nam się słuchaczy też zaangażować. A chcecie kogoś pozdrowić?
2: A można wybrać piosenkę?
0: Lilko, wiesz co, ty możesz wybrać wyjątkowo piosenkę, bo chociaż my tu mamy taki kącik granie za śniadanie piosenkowy, teraz nowy, ale w związku z tym, że urodzinowa sytuacja, no to ja sobie nie wyobrażam, żeby tutaj jakiegoś prezentu ci nie sprawić. Jaką piosenkę byś chciała usłyszeć?
2: Meduzę!
0: Cudownie. Oj, dawno nie było. Właśnie, tutaj zapomnieliśmy o Meduzie. To nie może tak być.
1: Właśnie, taki hit.
0: Taki hit. Odkurzymy nasz hit w takim razie. A kogo chcecie pozdrowić?
2: Mamę, tatę, dziadka, wujka.
1: Całe Polskie Radio dzieciom, panią pozdrawiamy. Mikołajka.
0: A tego Mikołaja świętego, czy innego? O jakim Mikołaju myślisz?
1: Mikołajka tego z Francji.
0: Ach, tego Mikołajka. Myślałam, że już się zaczynają pozdrowienia dla świętego Mikołaja, już będziecie pierwsi. Bo to mniej więcej w październiku się zaczyna dziać. Ludzie już załatwiają interesy z Mikołajem i już pozdrawiają. Dobrze. To pozdrawiamy Mikołaja i was przede wszystkim. Bardzo dziękuję za telefon. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy. Do widzenia.

14 minut zostało do godziny 8. Słuchacie Poranka w Polskim Radiu Dzieciom. To już dzięki Lili i panu Andrzejowi wiemy, o czym dzisiaj będziemy dyskutować do godziny 9. Pięknie nam się tematy połączą z gośćmi, którzy przybędą po godzinie 8, ale o wszystkim będę wam opowiadała powolutku. Oczywiście w świecie zwierząt mamy wielu różnych rekordzistów. To o tym dobrze wiemy. Są ci najszybsi, są najmniejsi, są najwięksi, ale są też najsilniejsi. No i dzisiaj o tych siłaczach będziemy dyskutować. Siła każdego zwierzęcia zależy od wielkości jego ciała, ale jest to też kwestia proporcji, proszę państwa, bo istotne jest to, ile ciało może podnieść w stosunku do własnego rozmiaru. No i pora na pierwszą opowieść o zwierzęciu lądowym. Dorosły osobnik może mierzyć ponad 3,5 metra, ważyć około 5 ton. I to stworzonko jest uważane za najsilniejsze zwierzę na świecie. Jest spokrewniony z innym gatunkiem, który waży ciut mniej, ale też jest siłaczem. To zwierzę ma gęstsze kości od większości ssaków i to pozwala im między innymi stać na tylnych nogach. Niektóre gatunki są w stanie przenieść ładunki o masie od 6 do 9 ton, moi drodzy. Na uwagę zasługuje też pewna część ciała tego stworzenia, która ma wiele zastosowań, bo służy do karmienia, do czyszczenia, do układania przedmiotów, ale też do komunikacji z innymi. I ta część ciała ma aż 40 tysięcy mięśni ścięgien również, dzięki czemu może unieść aż 300 kg. Czy wy już domyślacie się, co to jest za stworzenie? Oczywiście ono by się chciało do nas odezwać, ale jak się odezwie, to wy już będziecie wiedzieli wszystko. Więc może jeszcze niech się nie odzywa, niech przywita tego słuchacza bądź słuchaczkę, którzy dodzwonią się do nas jako pierwsi pod numer 22 645 20 55. To żeby was jeszcze troszeczkę zmylić, to posłuchamy zaraz piosenki z filmu Herkules, której pierwsze takty wybrzmiały kilka minut temu, a państwo się zastanowią, dobrze? Co to może być za wielkie zwierzę, całkiem szare, a przy paszczy ma kół w parę, długim nosem liście zrywa i trąbieniem się odzywa, przy nim nawet mały koń, bo to jest ogromny. I tu muszę ugryźć się w język, żeby nie odpowiedzieć sobie samej na zagadkę. Czekam na pierwszą osobę, która do mnie zadzwoni.

0: No i teraz to stworzonko bardzo by się chciało przywitać z Marceliną i z Hanią. Dzień dobry, dziewczyny.
1: Dzień dobry.
0: No witam was serdecznie. Potwierdzicie, kto to się do nas odezwał?
1: Tak.
0: Co to za silne stworzenie?
1: Słoń.
0: Tak, to jest słoń. Brawo. Wielki, potężny i bardzo silny słoń. Jedno z najsilniejszych zwierząt na naszej planecie. Widziałyście kiedyś słonia?
1: Tak.
0: Podobają wam się słonie?
1: Tak.
0: Mnie też się bardzo podobają, ale marzy mi się, żeby zobaczyć słonia w jego naturalnym środowisku, bo widziałam tylko w ogrodzie zoologicznym. No właśnie, a one żyją podobno w ponad 20 krajach i w różnych siedliskach, i na zalesionych sawannach, ale też na niektórych pustyniach i w lasach. I to trzeba pojechać. Wiecie gdzie? Na przykład?
1: Ja myślę, że na Malcie.
0: A na Malcie? Na Malcie to nie wiem, czy są słonie. Słyszałam, że raczej w Afryce. I że na przykład, nie wiem, w Tanzanii, w Kenii, w Zambii, w Republice Południowej Afryki, że są słonie. I w Zimbabwe. Mhm. No i w ogrodach zoologicznych, no to wiadomo, to jak pojedziemy do Gdańska, albo do Poznania, do Wrocławia, w Warszawie też słonia spotkać można. No wielkie to i potężne stworzenie w rzeczy samej. A czy przychodzi wam na myśl jeszcze jakiś inny siłacz ze świata zwierząt?
1: Tak.
0: Kto taki?
1: Hipopotam.
0: Hipopotam? Być może?
1: One są silne.
0: Muszę sprawdzić, ile siły ma hipopotam. Może ktoś to będzie wiedział, ile taki hipopotam potrafiłby udźwignąć. No, ciekawe to. Bardzo. A jest takie stworzonko, które jest bardzo malutkie. Tycie, tycie, a też jest bardzo silne.
1: Mrówka?
0: Mrówka, tak. Dokładnie. Bo to, że maleńkie, to wcale nie znaczy, że nie silne, bo taka mrówka może podnieść ciężar wielokrotnie przekraczający masę ciała takiej mróweczki.
1: No.
0: Prawda? Także mrówki też dzisiaj pozdrawiamy serdecznie. A wy jesteście silne, dziewczyny?
1: Tak.
0: Ćwiczycie na co dzień?
1: No, ja chodzę, mam trzy treningi sportowe w tygodniu, Hania ma jeden.
0: No to pięknie, brawo dla was, poproszę o fanfary. Zawsze pochwalamy ćwiczenie. A zjadłyście dzisiaj porządne śniadanie, żeby mieć siłę?
1: No, jeszcze nie w szkole, ale już dojeżdżamy do szkoły.
0: Ach, rozumiem. No to życzę wam wspaniałego dnia w szkole. I dziękuję za telefon. Dopisujemy do listy naszych zwierząt słonia i mrówkę i tego hipopotama, tak sobie życzycie?
1: Tak.
0: Dobrze, to za chwileczkę wskoczą te zwierzaczki. Dziękuję wam bardzo za odpowiedź. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
1: Ja pozdrawiam babcię, dziadka, drugą babcię i drugiego dziadka. Mamy tatę, kuzyna, do którego lecimy na Halloween, tocie, do której lecimy, oraz wujka i Lunę. I pozdrawiam całe Polskie Radio Dzieciom, panią i słuchaczy. Ania, ty kogoś pozdrawiasz?
0: Hania, to samo. Haniu, my też cię pozdrawiamy. I ciebie, Marcelinko, i waszych rodziców życzymy wam super tygodnia. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa, pa.

0: Był sobie słoń, wielki jak słoń, zwał się ten słoń
1: Tomasz Trombolski.
0: Wszystko co miał, było jak słoń, lecz straszny był
1: Zapominalski.
2: Słoniową miał głowę i nogi słoniowe i kły z prawdziwej kości słoniowej i

0: zaprosił kolegów słoni na karty na wpół do czwartych. Przychodzą, ryczą:
1: dzień dobry, kolego!
0: Nikt nie odpowiada? Nie ma Trąbalskiego.
1: Nie ma Trąbalskiego.
2: Zapomniał, wyszedł.
0: Miał przyjść do państwa krokodylów
3: na filiżankę wody z Nilu.
0: Zapomniał, nie przyszedł.

0: synek nazywa się Biały Ząbek. Ojciec woła:
1: Trąbek, Bąbek!
0: Córeczce na imię po prostu Kachna. Ojciec woła:
1: Grubochna, Wielgochna!
0: Nawet gdy własne imię wymawia, gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trąbalski i mówi:
1: jestem Tomiasz Trąbalski.
0: Żonę ma taką, jakby sześć żon miał. Imię jej
2: Bania, ale zapomniał.
0: No i ta żona kiedyś powiada:
2: idź do doktora, niechaj cię zbada, niech cię wyleczy na stare lata.
0: Aha. Więc zaraz poszedł do adwokata, potem do szewca i do rejenta, i wszędzie mówi, że nie pamięta.
1: Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może kto z panów wie, czego chciałem?
0: Błąka się, krąży, jest coraz później, aż do kowala trafił do kuźni.
3: Ten chciał go podkuć, więc oprzytomniał. Przypomniał sobie to, co zapomniał. Kowal go zbadał, miechem podmuchał, zajrzał do gardła, zajrzał do ucha. Potem opukał młotem kowalskim i mówi:
0: wiem już, panie Trąbalski, co dzień na głowę wody kubełek oraz na trąbie zrobić supełek.
3: I chlust go wodą sekundę trwało i w supeł związał trąbę wspaniałą.
0: Pędem poleciał Tomasz do domu, żona w krzyk:
2: co to?
1: Nie mów nikomu, to dla pamięci.
2: O czym?
1: No, chciałem.
2: Co chciałeś?
1: Nie wiem, już zapomniałem.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Minęła ósma, startujemy. Martyna Huderska i Ania Jączyk.

0: ani słowa. Tę piosenkę zaśpiewała pani Kukulska, a jest związana z filmem Herkules. Herkules, jeden z największych siłaczy bajkowych. Dzisiaj rozmawiamy o sile mięśni. Pojawiło się kilka propozycji, jeżeli chodzi o zwierzaki i bez wątpienia na naszej liście słoń, jest też mrówka, proszę Państwa, siłaczka, ale o siłaczu nosorożcu wspomniały przed chwileczką dziewczyny. No i w rzeczy samej, nosorożec jest silnym zwierzakiem, ogromna masa ciała, od 600 nawet do 3,5 tysiąca kilogramów. Potężna budowa i pancerz, silnie umięśnione ciałko, pokryte grubą, twardą skórą, która działa jak naturalna zbroja. No i ogromna prędkość, bo mimo tej masywnej sylwetki, nosorożce potrafią biegać z prędkością dochodzącą nawet do 55 km na godzinę. Oj, chyba bym nie dogoniła takiego nosorożca. Chociaż jak człowiek poćwiczy, regularnie ćwiczył będzie w naszym najnowszym kąciku, no to kto wie, co tam się w czerwcu wydarzy. Więc już teraz czekamy na trenerów, bo pora na naszą...
1: Poranna rozgrzewka, czyli... Uchroń kości od starości.
0: Tak jest, pora na naszą poranną rozgrzewkę. 22 645 20 55. Jeszcze nie ogłosiłam, a Ania już stała gotowa do akcji. Więc poprosimy o telefon. Szybciutko, trener, trenerka, trzy ćwiczenia. Taki oto zestaw o poranku. Dobrze się rozgrzać z początkiem tygodnia. No, dla niektórych to będzie pewnie wyzwanie. Dla niektórych tutaj myślę o sobie. Po sobocie i niedzieli. Ale do odważnych świat należy. Więc czekamy już teraz na pierwszą osobę, która się z nami skontaktuje.

Słońce zaświeciło nam, bam. Muszę więc wykonać plan, plan. Wstawaj, mamo, wstawaj, tato, na wycieczkę woła lato. Wstawaj, mamo, wstawaj, tato, na wycieczkę woła lato. Wywietrzymy nos i koc, i koc, by zapachniał trawą w noc i w noc. Bo ja tego znieść nie mogę, że nie dbacie o przyrodę. Z mego okna widok marny, chodnik szary, asfalt czarny. Stoi słupek, zamiast drzewa nic nie rośnie, nie dojrzewa. Krasnoludek się zatruje, a kto postawi dwójek, to... Słońce zaświeciło dziś, pst, muszę więc wykonać plan w mig.

0: Wybudować domek z klocków tak oszczędnie po krakowsku, wybudować domek z klocków tak przepięknie po krakowsku, żeby kiedy spadnie deszcz, plum, krasnoludek mógł tam wejść, cum, żeby mógł spokojnie zjadać mleczną zupkę na obiadek, bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę do sałaty, sypią kiasę w kraju sznurek, że kiełbasę, bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę do sałaty, sypią kiasę w kraju sznurek, że kiełbasę. Słońce dzisiaj grzeje, przychodź cieniu, wietrze wieje. Ej, ty synku, na nim nie stój, możesz poczuć się jak nie swój. Coś ci zacznie świtać w głowie, tu mieć trzeba końskie zdrowie. Do czego? Bo ja tego znieść nie mogę, że do mleka leją wodę, do sałaty sypię piasek, fajusz nurze, do kiełbasek, stoi słupek zamiast drzewa, nic nie rośnie, nie dojrzewa, klasy ludek się zatruje, a kto postawi dwóje? No kto? No kto?
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
2: I tak oto mamy, zaraz sprawdzimy, trenera i trenerkę, bo Klara i Kacper, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Czy państwo są w drodze, czy w samochodzie?
3: W domu.
2: W domu. O, to dobrze. To znaczy, że będziecie ćwiczyć razem z nami?
3: Tak.
2: Cudnie. Dobrze, to ja już się przygotowuję. Ćwiczenie numer jeden.
3: Dobra.
4: Ja teraz muszę iść do przedszkola.
2: Kto? Klara czy Kacper? Do przedszkola?
3: Kacper.
2: Kacper. Dobrze, to raz, dwa, trzy robimy rozgrzewkę.
3: Do przysiady. Przysiady. Do ćwiczenia.
2: Dobrze, pani Klaro. Ile przysiadów?
3: Pięć.
2: Pięć. To ja odsunę sobie krzesełko, żeby była przestrzeń, a pani liczy, dobrze?
3: Tak.
2: To ciach, lecimy.
3: Raz. Dwa. Trzy.
2: Cztery.
3: Pięć!
2: Mamy to! Brawo! Ćwiczenie numer dwa.
3: Pompki na piąstkach.
2: Na piąstkach? O, tego jeszcze nie robiłam. A ile tych pompek?
3: Dwie.
2: Boję się za... Dwie? Dzięki, Kacper. Dobrze, bo jak na piąstkach, to wiecie, poprzeczka jest wyżej. Dobrze, to liczymy.
4: Ja już robię.
3: Ja już robiłam.
2: Jak szybko! A tam rodzina też ćwiczy? Rodzice?
5: Tata, tak.
2: Brawo, mama. Brawo w takim razie dla taty.
4: No i... Ćwiczyłam, ciężarkę wstępiłam. 15 godzin.
5: 15 minut mamy.
4: 15 minut.
2: Cudnie. Słuchajcie, to jeszcze trzecie ćwiczenie poprosimy.
3: I pajacyki.
2: A, pajacyki. Dobrze. Ile pajacyków?
4: 20.
2: Dobra, no to ciach. To musimy szybko liczyć, bo pajacyki się szybko wykonuje. No to zaczynamy. Jeden.
4: Raz, dwa, trzy, cztery,
2: pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ha! Udało się! Brawo! No pięknie! Ale nas tutaj rozgrzaliście! Cudownie! Jaka wspaniała rodzina! Brawo dla wszystkich! I to były pierwsze fanfary dla Klary i jeszcze dla Kacperka. Tak. A skoro krasnoludki się tak rozkręciły, to dla taty też fanfary, że ćwiczył. I polecamy ruch wszystkim i małym i dużym i pięknie wam dziękujemy. A co wy dzisiaj będziecie robić, jak już tak się rozgrzaliście?
3: Ja będę czekać do 12 w domu i pojadę do szkoły.
2: Oj, to jeszcze dużo czasu. Klaro, to ty później zaczynasz lekcję, tak?
3: Tak.
2: I tak wcześnie wstajesz?
4: Bo Klara ma 8 lat i może jeździć sama autobusem.
2: A, autobusem jedziecie. Fajna.
5: Ja tato dowodzi, bo autobus przyjeżdża wcześniej o 9:20.
2: A, rozumiem. To fajna przygoda jechać autobusem. To pięknego dnia wam życzymy. Dzięki.

0: za rozgrzewkę. Pozdrawiamy kogoś?
1: Tak. Krasnoludki.
2: Nasze.
1: Cały świat.
2: Nasze rybki.
0: Mhm.
1: Całe polskie radio dzieciom i misę Michasia i smoka Adasia. I całe polskie radio dzieciom.
0: No bardzo wam dziękujemy. I dziękujemy za rozgrzewkę i za pozdrowienia i za rozmowę. I mam nadzieję do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się cieplutko. Pa!
1: Do widzenia.
3: Do widzenia.
0: Do widzenia, do widzenia. Proszę państwa, no my już jesteśmy rozgrzani. A za chwileczkę porozmawiamy z naszym gościem, a w zasadzie z gośćmi, którzy za chwilkę pojawią się w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Pan Grzegorz Nowotarski, tegoroczny mistrz świata w arm wrestlingu. I Leonard oraz Olivier będą naszymi gośćmi. Ciekawe, czy oni się też rozgrzewają o poranku i jaki mają zestaw ćwiczeń. 22 645 20 55, numer telefonu do studia. Gdybyście chcieli porozmawiać z mistrzem świata, to zapraszamy bardzo serdecznie do zadawania pytań, które można także przesyłać na adres dzieci@polskieradio.pl.

0: zdrowym ciele.
1: Zdrowe ciele, idźcie młodzi przyjaciele.
2: Bobki, skoki i podskoki, przysiad.

0: studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawili się już zapowiadani goście. Pan Grzegorz Nowotarski, który po raz drugi zdobył złoty medal Mistrzostw Świata w arm wrestlingu, tym razem w japońskim turnieju w kategorii Masters 86 kg. Zaraz o wszystko zapytamy i o szczegóły. A panu Grzegorzowi towarzyszą dzisiaj, no to jest chyba najlepsze wsparcie, Leonard i Oliwier. Dzień dobry, witam was serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy.
0: No to na wstępie gratulacje dla Mistrza Świata i krasnoludki chciałyby się też wypowiedzieć.
2: Dziękuję.
0: Zagrać fanfary.
2: Dziękujemy, dziękujemy.
0: Panie Grzegorzu, to proszę wytłumaczyć naszym najmłodszym słuchaczom, cóż to za dyscyplina?
2: Arm wrestling to jest taka dyscyplina, w której siłujemy się na rękę. Myślę, że każde dziecko już próbowało gdzieś tam w przedszkolu, w szkole, z kolegami, z koleżankami posiłować się troszkę gdzieś tam na stole, kto jest silniejszy. No i tutaj chłopaki, Oluś też już się chyba siłował w przedszkolu.
0: Oluś, próbowałeś już w przedszkolu?
2: Powiedz.
1: Tak.
0: To wcale nie jest takie oczywiste, jak się siłować i jak ustawiać rękę, prawda?

0: Tak,
1: wbrew pozorom. Ja to pamiętam z dzieciństwa, to a propos siłowania się na rękę z bratem, że tam jakaś łycha, coś tam źle, trzeba było dobrze ustawić rękę, żeby
0: dokładnie, dokładnie. Znaczy ogólnie w takim profesjonalnym sporcie to łycha to jest jedna z technik walki.
1: Naprawdę? To tak, nawet nie wiedziałam,
0: dokładnie, to jest tak zwana technika w haka, czyli zawijamy ten nadgarstek mocno i ściągamy całą rękę przeciwnika do poduszki bocznej.
1: To jest czyli taka... to dobrze. A ja całe życie myślałam, że tak nie wolno.
0: Tak, no, właśnie proszę. Tutaj właśnie jest ten odwieczny problem amatorów, że nie rób łychy, nie rób łychy.
1: Dokładnie.
0: A w rzeczywistości jest to po prostu jedna z najlepszych technik w siłowaniu na rękę.
1: A ile tych technik jest?
0: No takich podstawowych to mamy trzy właśnie, taki hak. Tutaj właśnie tak się zawijamy w tego haka, prawda? I tak ciągniemy, tak jak taką koparką, można powiedzieć, taką łychą w koparce ciągniemy przeciwnika rękę. Albo wyłamujemy mu palce, czyli w drugą stronę otwieramy mu dłoń całą, tak żeby miał paluchy otworzone do tyłu i wtedy ciągniemy z taką otworzoną ręką również do poduszki bocznej.
1: Jasne. O, to dziękujemy już za bardzo profesjonalne wprowadzenie. Szybko przypomnę numer telefonu do studia, bo jeżeli już teraz nasuwają wam się jakieś pytania i mamom, i tatusiom, i naszym młodszym słuchaczom, to proszę się nie krępować. To jest wspaniała okazja, żeby porozmawiać na ten temat. 22 645 20 55. No i muszę zapytać koniecznie Leonarda. Czy ty, Leonardzie, też już się siłujesz na rękę?
2: Tak no jak czasami tata? Tak. Przychodzę z tatą i Oliwierem na treningi. Tata tam trenuje, my czasami sobie coś tam porobimy, pobiegać na bieżni, chwilę się posiłować.
3: Poboksować.
1: Wspaniale.
2: No i podciągać się na drążku.
1: No tak, bo to trzeba ćwiczyć całe ciało. Jeżeli wam się wydaje, że to tylko mięśnie, rąk, to nie, prawda?
0: Tak,
1: to trzeba po prostu
0: się
1: całą...
0: Zgadza się. W takim młodym wieku, jak tutaj właśnie z chłopakami trenujemy, tutaj bardziej się skupiamy na takiej ogólnorozwojowym takim treningu, czyli takie właśnie podciąganie, jakaś bieżnia, jakieś pompki, brzuszki, i różne takie właśnie najprostsze ćwiczenia, które powodują to, że całe nasze ciało się wzmacnia.
1: Bardzo się cieszę, że wspominacie o takich najprostszych ćwiczeniach, bo my tutaj uruchomiliśmy od września nasz nowy kącik poranna gimnastyka, czyli uchroń kości od starości. No i wszystkim się wydaje, że to właśnie takie jakieś banalne pajacyki, pompki, brzuszki, a to wcale nie, to jest konkret. Ja tak czuję nawet po tych dwóch miesiącach, że jak regularnie ćwiczymy, nawet takie najprostsze ćwiczenia wykonujemy, ale ta regularność jest zachowana, to kondycja zdecydowanie się polepsza.
0: Oczywiście, no i właśnie najlepiej z rana, jak wstajemy, żeby po prostu ten organizm trochę pobudzić do życia, żeby mieć więcej energii, głowa, żeby była taka świeższa, prawda, po wstaniu, więc jak zrobimy taki właśnie trening, taki właśnie a la pajacyki, a la pompki, a la jakieś brzuszki, rozciągniemy cały ten organizm, to od razu mamy więcej ochoty do życia i do funkcjonowania, żeby już się zbierać do szkoły czy do przedszkola.
1: Chłopcy, wychodzicie chyba i do przedszkola, i do szkoły, tak? Tak jak patrzę. Tak. Jak patrzę na was. A w tych miejscach, do których chodzicie, przedszkole, szkoła, też są organizowane różne zajęcia sportowe?
2: Tak. U mnie tak. U mnie w tym roku w środę jest półgodzinna lekcja artfitu, a w poniedziałki i piątki też po pół godziny na pływanie na basenie.
0: Może Leo, powiedz jeszcze, jakie sporty trenujesz?
2: Ja trenuję piłkę nożną, bieganie. Trenowałem też judo.
3: Ale już
2: trenuję też pływanie. Też siłuję się.
1: To wspaniale, różnorodnie.
0: U nas tak bardzo.
1: Ogólnorozwojowo.
0: Tak, a Oliwiery co trenuje?
3: Trenuję judo, piłkę, tenis.
0: No i w domu z tatem. Drążek.
1: I tata też pilnuje, żebyście ćwiczyli codziennie. Wspaniale.
0: Znaczy, ogólnie u nas w domu jesteśmy taką sportową rodziną, można powiedzieć, więc każdy od tych najmłodszych lat już gdzieś ten kontakt ze sportem ma. Czy tam wcześniej ze mną, powiedzmy w domu, jakieś, jak był COVID, to mieliśmy, no trenowaliśmy w domu, nie można, wszystko było pozamykane, więc jeżeli tata trenował, no to chłopaki też musieli trenować z ojcem, więc tak można powiedzieć, kilka miesięcy trenowaliśmy w domu.

0: były tego naprawdę dobre efekty.
1: Czyli słuchajcie, nie ma wymówek. Nawet jak siłownia jest zamknięta, to można tak sobie zorganizować czas, żeby poćwiczyć i te najprostsze ćwiczenia, czy też sekwencje wykonywać w domu razem z rodzicami. My do rozmowy z moimi gośćmi wracamy po krótkiej piosence, więc zostańcie z nami. Gdybyście chcieli przesłać jakieś pytanie, to przypomnę adres mailowy dzieci@polskieradio.pl.

0: zaśpiewała najsilniejsza bajkowa dziewczynka, czyli Pippi Langstrumpf, która rzeczywiście no, potrafiła pokonać wiele przeszkód. Nie wiem, czy pamiętacie taką historię. Chłopcy znacie,
1: Pippi. I wielu chłopaków.
0: Tak, tam był taki siłacz w cyrku, którego Pippi pokonała. Nie wiem, czy się potrafiła też siłować na rękę. Trzeba no by było tam sięgnąć pamięcią.
1: Myślę, że tak. Pamiętam jeszcze za moich czasów książki Pippi Langstrumpf i filmy. Ona potrafiła wszystko.
0: I podnieść konia, dokładnie. Ale pan, panie Grzegorzu, to się potrafi siłować i na lewą, i prawą rękę, prawda?
1: Tak, tak, zgadza się.
0: O, tak się mówi, że jednak któraś nasza strona ciała jest mocniejsza. Pan
1: jest
0: też
1: dominująca,
0: wyczuwa tę, jest dominująca, tak, wyczuwa pan też tę różnicę, tak, czy to już się zrównoważyło?
1: Jest to tak, jeżeli jesteśmy praworęczni, no to ta strona prawa jest taka mocniejsza, jeżeli jesteśmy leworęczni, no to teoretycznie lewa, prawda? Ale staramy się trenować tak, żeby po prostu ta dysproporcja nie była jakaś taka zauważalna, więc trenujemy jedną i drugą stronę, czyli prawą rękę, lewą rękę, całe ciało trenujemy.
0: A jak to wygląda na zawodach? Trzeba wcześniej wybrać? Czy
1: tak,
0: to jest...
1: tak. Aha. Na zawodach wybieramy kategorię, w jakiej będziemy startować, na którą rękę, czy na obydwie, czy na jedną, więc tutaj jest, wszystko zależy od zawodnika.
0: A opowie nam pan troszkę więcej o samych zawodach, o tym, jakie są kategorie i może o zasadach takich podstawowych?
1: No właśnie tutaj myślę, że najbardziej będą zainteresowane dzieci, bo tutaj mamy już takie kategorie w tamtym roku właśnie z racji tego, że coraz większe zainteresowanie jest tym sportem wśród dzieci, ponieważ jest to dosyć tani sport. Nie trzeba tutaj dużo pieniędzy inwestować, żeby uprawiać tą dyscyplinę. I już mamy taką kategorię 10-12 lat. To jest taka najmłodsza kategoria, która powstała w tamtym roku. Później jest kategoria 13-15, 15-18, 18-21 i 21 już w górę później.
0: To już nie
1: leci.
0: Dzielimy potem
1: tak,
0: wiekowo.
1: Później już leci sobie, także tutaj jeżeli chodzi o dzieci, no to mamy naprawdę duży ten przedział kategorii i no wiadomo, nie każdy w piłkę chce grać lub jakieś takie sporty drużynowe uprawiać. I coraz większe zainteresowanie mamy wśród młodzieży, takiej właśnie, najwięcej to jest tak 15, 18 powiedzmy, tutaj już dzieci już faktycznie coś już zaczynają sobie trenować bardziej, już nie robimy takiej ogólnorozwojówki jak w wieku tam 10-12, prawda, bo tutaj to ma być dalej jako zabawa. My w tym wieku mamy dzieciom pokazać sport, pokazać, jak się cieszyć tym sportem, żeby zainteresować po prostu treningami, a nie zmuszać kogoś do tych treningów, prawda? No tak. Więc to musi być tak przedstawione i tak pokazane, żeby dzieci chciały i ich to ciekawiło i po prostu były zainteresowane uprawianiem nie

0: tylko siłowania, ale jakiegokolwiek innego sportu.
1: Mm-hmm. Leonardzie, to ty się zbliżasz już do tej granicy, bo jak tata wspomniał, pierwsza kategoria od 10 roku życia, tak?
2: Ja w styczniu kończę.
1: W styczniu skończysz, to już będziesz mógł startować. Chciałbyś?
2: No chętnie,
3: ale nie.
1: A Oliwier jeszcze musi trochę poczekać.
0: No, Oliwier tutaj chodzi z nami na treningi. Opowiedz, jak tam chodzisz na treningi, jak przerzucasz ciężary, jak się siłujesz z chłopakami, tak?
1: Na czym te treningi polegają, Oliwierze? Jakie ćwiczenie na przykład wykonujesz? Naucz nas jakiegoś.
3: Biceps dźwigasz.
1: Biceps się dźwiga. A jak to się robi? Trzeba podnieść jakiś ciężar? Tak.
0: Bierzesz ciężarek.
1: Mhm. Ile taki ciężarek ma? Kilogramów na przykład, czy tam gramów?
2: Zależy, jaki bierzesz.
1: Zależy. Mhm. A wy z jakimi trenujecie? Oliwier, z jakim ciężarem? 2 kilogramy, a ty, Leonardzie?
2: Ja zależy, ile mam siły w danym dniu, dlatego że jeśli będzie mi się chciało spać, to nie będę dźwigać 10 kilo.
1: Słusznie, nie można się tak forsować, bo można sobie zrobić krzywdę też,
0: ale
1: prawda?
0: Ale czasami trzeba koło domu posprzątać i też trzeba coś przenieść ciężkiego.
1: O, słuchajcie, to też jest trening.
0: I to też nam zastępuje w jakimś stopniu trening.
1: Oczywiście, oczywiście, czy przenoszenie, czy grabienie, czy różne takie prace remontowe.
3: Wczoraj przenosili z tarasu wszystkie rzeczy.
1: No i proszę, i od razu trening siłowy wykonany. Słuchajcie, niedziela zaliczony trening.
0: Tak, w niedzielę.
1: Wspaniale.
0: Chwilę czasu było.
1: I można połączyć przyjemne z pożytecznym.
0: Zgadza się.
1: Tym samym. Pan wspomniał, panie Grzegorzu, o tym zachęcaniu dzieci. Jakie to są sposoby? Znaczy, żeby ten sport
0: ja
1: był zabawą.
0: Ja staram się tak prowadzić te zajęcia z takimi młodszymi osobami bardziej jako to jest taka bardziej zabawa niż taki trening faktyczny, jak już powiedzmy tam ze starszymi dziećmi robimy, prawda? Mm-hmm. Więc tutaj tak jak mówię, jakieś robimy konkursy, zabawy w podciąganiu, kto ile się podciągnie razy, kto jeszcze podciągając się na przykład zrobi nogi podciągnie do góry, czyli brzuch ćwiczymy, prawda? No i tutaj tak, jeżeli jest kilka dzieci, no to jedno drugie motywuje i zaraz ta grupka się taka robi, faktycznie fajna, zaczyna się podobać, no staramy się to właśnie w formie zabawy gdzieś tam prowadzić, prawda?
1: A dziewczyny też siłują się na rękę?
0: Siłują się dziewczyny. Oczywiście jest to taki bardziej męski sport, prawda? Więc tak myślę, że dziewczyn to jest tak w granicach 30% ogólnie, ale są dziewczyny. Tak jak mówię, no mniej ich jest, ale oczywiście są.
1: I w zawodach też mogą
0: tak,
1: brać udział?
0: Tak, mamy Polki, które też stały na najwyższych podiach. Mistrzostw świata, mistrzostw Europy, więc tutaj sukcesy krajowe również posiadamy.
1: A mamę namawiacie do siłowania się? Mama
0: to bardziej góry, wspinaczka i takie sprawy, co też jest właśnie jednym z elementów naszego treningu, bo tak na przykład Leo, jak miał 4 lata, no to na ściance wspinaczkowej zaczynał swoje pierwsze takie podrygi, no i tam przez 2 lata, jak razem sobie trenowaliśmy, no to tam wszystkie ścianki tutaj w Warszawie na muralu zaliczył.
1: O, to jest coś wspaniałego, to naprawdę angażujemy wszystkie mięśnie, głowa też musi tam pracować.
0: Dokładnie, tak.
1: A wspinacie się na wędkę, czy
0: wspinamy
1: buldery?
0: Się ogólnie na wędkę, aczkolwiek no, jeździmy po polskich Tatrach. W tamtym roku byliśmy pod, na słowackiej stronie byliśmy pod Gerlachem. Nawet
2: 2 lata
0: Oli,
2: temu.
0: Oli sam wyszedł na 1600 metrów. Brawo. I to miał 4 lata wtedy. Leo już w wieku 7 lat, pierwsza góra to były w Wysokich Tatrach.
2: Zadni granat.
0: Granaty, więc już ponad 2000 metrów, więc tutaj no ambicje mają chłopaki i oby im tak zostało do końca życia.
1: Trzymamy kciuki. No, ja jestem przekonana, że jak zaszczepimy od najmłodszych lat sport w dzieciach i też wyrobi się taki nawyk,
0: tak,
1: bo wiadomo,
0: że ta
1: powtarzalność jest ważna.
0: To jest
1: potem
0: bardzo
1: już
0: ważne, żeby właśnie jak dziecku zaszczepi za młodego ten sport, to później ten sport już z nim zostaje. Jeżeli go nie zaszczepimy, tylko telewizor, komórka, takie rzeczy, no to później będzie coraz trudniej i coraz gorzej to dziecko oderwać od tego. Więc tutaj jak najbardziej każda forma sportu.

0: sportu w formie zabawy będzie pozytywnym aspektem dla tego dziecka.
1: Panowie, a wy wyobrażacie sobie życie bez sportu, taką codzienność?
2: Ja nie.
0: Przed komputerem, przed grami.
1: No ale to dobrze się rozruszać też. Znaczy jak jest równowaga, to też nie wykluczamy
0: tak,
1: komputera, prawda?
0: To musi być przyjemność i dla ciała, i dla duszy, i dla głowy, i dla każdego. Musi być wszystkiego troszkę.
1: Oczywiście. Do rozmowy z moimi fantastycznymi gośćmi wracamy zaraz po piosence. Zostańcie z nami, gdybyście mieli jakieś pytanie, to śmiało. 22 645 20 55.

0: 36 minut po godzinie 8 poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Dzisiaj prawdziwi siłacze, moi drodzy, rozmawialiśmy o siłaczach w świecie zwierząt, ale dziś mamy w studiu pana Grzegorza Nowotarskiego, tegorocznego mistrza świata w armwrestlingu. Towarzyszą mu Leonard i Olivier, którzy też ćwiczą na co dzień i dbają o tężyznę fizyczną. Mówimy o tym, że oczywiście zawody, mistrzostwa jak najbardziej, coś wspaniałego, ale żeby dojść do tego poziomu, to trzeba być wytrwałym, zdeterminowanym, regularne treningi, a na pewno wyjdzie nam to na dobre. Wysłuchaliście piosenki, a my troszkę dyskutowaliśmy o zasadach, jakie towarzyszą sportowcom, na co warto zwrócić uwagę, o czym pamiętać. No na pewno zasady fair play również podczas mistrzostw. To jest coś bardzo ważnego.
1: Oczywiście, to jest podstawa.

0: żeby być uczciwym w stosunku do siebie, do innych zawodników, mhm. żeby nie oszukiwać, żeby po prostu zachowywać się fair play, jak to mówią.
1: A wracając do takich zasad na mistrzostwach, na co sędziowie zwracają uwagę? Jak długo trwa? No
0: jest ustawienie, pojedynek. Czyli podchodzi, no taki pojedynek, no to może trwać, powiedzmy, z ustawieniem przez sędziów, no tak od minuty. Ostatnio mieliśmy walkę, właśnie tutaj jak byłem w Japonii na tych mistrzostwach, no to jedna walka trwała 15 minut. 15 minut trzymało się dwóch facetów przy stole i ani jeden, ani drugi nie odpuścił. 15 minut trwała walka. Jedna z najdłuższych walk, jakie oglądałem, ale faktycznie emocje były takie, że przez te 15 minut wszyscy tak kibicowali, tak krzyczeli. I no po prostu no to są emocje. Do tego się tak ciężko to opowiedzieć, jeżeli chodzi o taką jedną walkę, która no to trzeba pooglądać, to trzeba przeżyć na żywo, prawda? Czy nawet jak ogląda się w telewizji, to emocje są naprawdę niesamowite z tego wszystkiego.
1: A najkrótsza pana walka?
0: A najkrótsza moja walka, no to tak pół sekundy.
1: Naprawdę? To
0: komenda, ready, go, pyk! I dziękuję, zwycięstwo. No ale to wiecie, to są po prostu, jak jest dwóch zawodników, gdzie jest naprawdę różnica duża siły. No to zdarzają się też takie walki, no bo jeżeli w zawodach startuje w jakiejś tam kategorii 20-30 chłopaków, prawda? No to, no nie oszukujmy się, no są słabsi, są mocniejsi, prawda? I jest to szybko weryfikowane w tym sporcie.
1: No, skoro trafiają się też takie walki, jak pan wspomniał, 15-minutowe, czy dłuższe, no to na pewno ta tężyzna fizyczna i siła musi iść w parze z myśleniem i z koncentracją.
0: Tak, zgadza się.
1: I z utrzymaniem
0: siebie też.
1: Się.
0: Pamiętam, jak byłem pierwszy raz na Mistrzostwach Świata, po prostu podeszłem do tego stołu, tak mi się w głowie kręciło, tak byłem zamroczony tą całą atmosferą, tym wszystkim. Przerosło mnie to na początku. Podeszłem, dwa razy przegrałem, pojechałem do Polski wtedy, pamiętam. Ale do wszystkiego trzeba dorosnąć. I takie doświadczenia, takie właśnie uczestniczenie w różnego rodzaju eventach sportowych, w zawodach, to jakby uczy i głowa przyzwyczaja się do pewnego rodzaju stresu, później ten stres jest coraz mniejszy. Tak jak chłopaki jeżdżą na zawody, bo i Leo jeździ na zawody i Olivier tak samo już startował w zawodach w judo i to uczy, że no wiadomo, na początku jest ten stres, ale jak się pierwszą walkę przejdzie, wygra, już to schodzą te emocje, ta głowa już inaczej. I tak samo u dzieci jest ten sposób. Nawet tutaj, przychodząc do waszego radia, tutaj Oli troszkę się bał, nie wiedział, jak to wygląda. A jak tutaj teraz wszyscy widzą, już się oswoił, już całkiem inne dziecko w tej chwili.
1: Tak, my tutaj mamy taką przyjazną atmosferę, pluszaki, więc mam nadzieję, że troszkę lepiej już, Oli, się czujesz. Leonardzie, a ty jak walczysz ze stresem? Czy tobie też to towarzyszy? Czy ty masz jakieś swoje sposoby? Czy...
2: No zależy kiedy, bo jeśli na przykład rok temu byłem na pierwszych zawodach w pływaniu i się stresowałem, że mi się nie uda, ale płynąłem, płynąłem i mi się udało, pierwszy byłem, a potem, kiedy drugi raz byłem, no to już tak coraz lepiej było, coraz mniej się stresowałem.
1: Czyli tak jak tata mówi, im więcej uczestniczymy, im częściej w różnych zawodach i tego typu wyzwaniach, tym się po prostu szybciej oswajamy, tak?
0: To jest tak jak z jazdą na rowerze. Pierwszy raz jest najbardziej straszny, a później już coraz lepiej, a na końcu już się zapomina w ogóle, że się na tym rowerze jeździ.
1: To prawda. No zachęcamy was wszystkich do uprawiania sportu. Mamy tu wspaniały przykład sportowej rodziny, która dba o to, żeby różne dyscypliny towarzyszyły im na co dzień. Szukajcie po prostu. To też nie chodzi o to, żeby na jednej dyscyplinie się koncentrować,
0: się.
1: Szczególnie jak mamy kilka lat.
0: To jest właśnie bardzo ważne, żeby właśnie próbować różnych dyscyplin, a nuż coś ci się bardzo spodoba. Ja jestem zdania, że nie można dzieci zmuszać, szczególnie do sportu. To musi być odgórne, one muszą chcieć. Trzeba im to tak zaprezentować, żeby one chciały. Żeby to nie był przymus, tylko żeby to była dla dla nich nagroda, że idą właśnie coś porobić, coś potrenować, czy się pobawić sportem po prostu.
1: No i na pewno przykład.

0: Tak, dokładnie.
1: Które dają, dają rodzice. To tak jak, nie wiem, zachęcamy dzieci do różnych rzeczy, ale, ale sami tak, tak trochę na to patrzymy z przymrużeniem oka.
2: No i później, wiecie, no i później dzieci też tak patrzą z, z przymrużeniem. No jednak największy przykład idzie z domu.
1: Tak jest. Więc moi drodzy, ćwiczymy. Bardzo dziękuję dzisiaj panom za spotkanie w studiu. Życzymy kolejnych sukcesów. Kiedy następne mistrzostwa, panie Grzegorzu?
2: No, mistrzostwa, teraz mistrzostwa Europy będą w przyszłym roku. Ten rok już można powiedzieć zamykamy powoli, więc, więc już więcej odpoczynku. Jeszcze taki mamy Puchar Polski, można powiedzieć. Ale już tak sezon zbliża się do końca. No i zaczynamy w przyszłym roku, tak, od kwietnia, od mistrzostw Polski.
1: To trzymamy kciuki i za pana sukcesy i kto wie, może też za kolejne pokolenie, bo jak słyszę, pan też trenuje młodych ludzi.
2: Tak. No tu chciałbym się pochwalić, że akurat nasz klub jest najmocniejszym klubem w Polsce, jeżeli chodzi o juniorów do 18 roku życia. Więc no jest to też jakiś tam mój prywatny sukces, bo jednak ta młodzież chce przychodzić, coraz więcej jej chodzi. No i skoro chodzą, no to jest zainteresowanie i im to pasuje.
1: W takim razie życzymy samych sukcesów. Leonardzie, Oliwierze, wam też życzymy, żebyście znaleźli taką dyscyplinę, w jakiej będziecie czuli się najlepiej. No i gratulujemy wam, że podejmujecie różne wyzwania na co dzień. Brawo! A chcecie kogoś dzisiaj pozdrowić?
2: No pozdrów.
3: Ja bym pozdrowił mamę, dziadków, Polskie Radio dzieciom całe.
1: Dziękujemy.
3: I całą rodzinę.
0: A ty, Oluś, kogo chcesz pozdrowić?
1: Oluś, kto ci do głowy przychodzi? Kogo byś chciał pozdrowić?
0: Jakiegoś
1: kolegę, czy koleżankę, czy rodzinę?
0: Opowiedz. Oluś.
3: Mamę,
0: no to powiedz do mikrofon.
3: Mamę.
1: Pozdrawiamy mamę cieplutko. No i pan, panie Grzegorzu, bardzo proszę.
2: No ja też chciałbym was pozdrowić jako Polskie Radio dzieciom. Bardzo was lubimy, słuchamy waszych audycji. Pozdrawiam całą moją rodzinę, wszystkich moich trenujących w dwóch klubach, Spartan Rymanów i Spartan Warszawa. Wszystkich juniorów i wszystkich starszych. I zapraszamy na treningi.
1: Proszę trenować. W zdrowym ciele zdrowy duch. Pięknie dziękuję za spotkanie. Grzegorz Nowotarski, tegoroczny mistrz świata w armwrestlingu, oraz Leonard i Oliwier byli naszymi gośćmi. Dobrego dnia wam życzymy.
2: Dziękujemy.
1: I do zobaczenia.
2: Dziękujemy.
3: Pamięć.

Mam nadzieję, że was nie trzeba przekonywać do tego, że sport to zdrowie. Przekonywał pan Grzegorz ze swoimi synami. Ach, niech każdy znajdzie tę dyscyplinę, która najbardziej mu odpowiada. Czasami warto zacząć po prostu od tych najprostszych ćwiczeń, nawet w nie tak częstych sekwencjach, a ta kondycja zdecydowanie nam się poprawia. Ważne, żeby ćwiczenia wykonywać regularnie, no i żeby weszło nam to w krew, proszę Państwa, i żeby wykształcił się taki nawyk, bo to chyba jest najistotniejsze w sporcie. Dzisiaj o siłaczach w poranku Polskiego Radia Dzieciom. Na naszej liście wśród zwierząt słoń afrykański, ale też goryl, proszę Państwa, to oczywiście największa małpa człekokształtna, ale też, Aniu, no co, no trudne słowo, człekokształtna małpa. Jak się trzy razy powtórzy, to już człowiek się

nauczy. I najsilniejsze naczelne stworzenie. Takie dorosłe osobniki, wyobraźcie sobie, że ważą nawet do 200 kg. A ile mogą podnieść? No zgadnijcie. Trzeba jeszcze jedno zero dołożyć. 2000 kg. To jest jakaś kosmiczna sytuacja.

0: drzewach, a to wzmacnia ich ramionka. Szacuje się, że goryl jest około 15 razy silniejszy niż przeciętny człowiek. A jak poszukamy w świecie kotów, to tygrysy. Największe, najsilniejsze spośród wszystkich dużych gatunków potrafią zapolować na zwierzęta dwa razy cięższe od nich. No i szukają ofiar nie tylko na ziemi, ale także na drzewach, więc niełatwo się przed nimi schować. Woły. Największa i najsilniejsza rasa bydła. Proszę Państwa, ważą 650 kg i są w stanie pociągnąć dwukrotność masy własnego ciała. Niezwykle wytrzymałe, dzięki czemu mogą pracować wiele, wiele godzin dziennie. A taka anakonda, co ma wspólnego z siłą? No, zjada zwierzę o wielkich rozmiarach, takie jak kajman, jak dzika świnia, czy nawet jaguar. Taka wydawać by się mogło niepozorna anakonda, a uważana za jedno z najsilniejszych zwierząt na świecie właśnie ze względu na zdolność ściskania dużych ofiar. I zostawiamy ten temat o poranku, bo ja nawet nie chcę sobie takiej anakondy wyobrażać. Ania też nie chce, się uśmiecha. A byś się spotkała z taką anakondą, to byś tak się nie uśmiechała, moja droga. Promieniście. Na szczęście nie ma ich w Polsce, moi drodzy. A te najsilniejsze zwierzęta, jak wiemy, to nie zawsze są największe. O tym dzisiaj mówiliśmy w kontekście wspaniałych mrówek, wielkich siłaczy. A czy wieloryb jest najsilniejszym stworzeniem na świecie na przykład? Jak patrzymy na rozmiar wieloryba, płetwal błękitny nie ma sobie równych. 30 metrów długości, waga od 150 do 180 ton, ale to nie przekłada się na bycie rekordzistą wśród najsilniejszych zwierząt. Nie, nie, nie. Więc tutaj pewnie byśmy się zdziwili, bo płetwal może wygenerować maksymalną siłę około 60 kN, a 1 kN wystarczy do przyspieszenia obiektu o masie 1000 kg z szybkością 1 metra na sekundę. I tutaj nam się troszeczkę fizyki o poranku wkradło. 5 minut zostało do godziny 9. Oczywiście, niech siłacze w świecie zwierząt, w świecie literatury również, bo tutaj pipi, jeszcze raz wspomnijmy, nas inspirują do ćwiczeń. Ćwiczcie, moi drodzy, zachęcajcie do tego rodziców. Może uda Wam się wybrać jakiś sport, który będzie wspólną rodzinną pasją. No i oczywiście ćwiczcie z nami o poranku każdego dnia po godzinie 8 w naszym kąciku Poranna Gimnastyka, czyli Uchroń Kości od Starości. Jeżeli ktoś dzisiaj nie ćwiczył, no to proponuję, żeby jednak znalazł chwilkę, może po południu, jak wrócicie ze szkoły, czy też z przedszkola, a rodzice z pracy. Na poranek zapraszamy oczywiście jutro punktualnie o godzinie 7:00, pełnej gotowości, a dziś dziękujemy za to spotkanie. Martyna Chuderska i Ania Jączyk. Do usłyszenia. Pa!
1: Mamusiu, przyniosłem ci garść przepięknych czufniczek w prezencie.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, to jest dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
6: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
7: Adasiu, wszystko gotowe?
8: Mamy na łączach słuchaczy?
7: Światełko błysnęło czerwone.
8: Psst, jeszcze nas ktoś zobaczy.
7: Ależ Adasiu, spokojnie.
8: Naprawdę o to nam chodzi?
7: Żeby już zacząć łagodnie.
8: Kasia usłyszy nas z Łodzi.
7: Jacuś i Ewa z Kanady.
8: Monia z Patrykiem z Rzeszowa.
7: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
8: Myślisz, że Basia gotowa?
7: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
8: Na koniu też słuchać da się?
7: Słuchali nas nawet przy lunchu.
8: Sprawdźmy. Mariola z Poznania.
7: Kacperek mieszka w Legnicy.
8: W Hajnówce słucha nas Hania.
7: Bartuś na Woli, w stolicy.
8: Skoro się wszyscy zebrali...
7: I jeszcze przekąski, napoje.
8: Czy moglibyśmy pójść dalej?
7: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.
9: Bo się doczekać nie może.
7: Żeby nas znowu usłyszeć?
8: Niech tylko album otworzy.
7: Ten od sławnego Bociana?
8: Palec na karcie położę.
7: Cudny ten prezent Floriana.
8: Czy chcesz się w dalekie z nami?
7: Właściwie to bardzo dawne.
8: By się stać podróżnikami.
7: I odwiedzić miejsca sławne.
8: Wyobraźnię pobudzimy.
7: Chcielibyście ruszyć z nami?
8: Przestraszymy? Rozśmieszymy?
7: Wraz

0: z naszymi słuchaczami.
1: Piramidy, wikingowie,
0: dinozaury i rycerze.
1: Każde z was się zaraz dowie.
0: Jak usłyszę, to uwierzę.
1: Rozkręcamy znów magiczny.
0: Już nie mogę się doczekać.
1: Nasz wehikuł historyczny.
0: Suchy piasek, mokra rzeka.
1: Otwórz album i ruszamy.
0: Czy deszcz siecze, słońce świeci?
1: My się dobrze na tym znamy.
0: Zaczynamy, drogie dzieci.
1: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
0: Ja? A o czym niby zapomniałem?
1: Powinieneś jeszcze zakręcić.
0: Ach tak, naszym magicznym zakręcaczem dźwięków i świateł.
1: Bez tego nie zacznie się podcast.
0: Historyczny podcast dla najmłodszych i rodziców. Teatr z głośnika.
1: Tak, to sprawa bardzo poważna.
0: Trzymajcie się, kręć!

0: Adasiu, wiem, że tam jesteś, bo widziałem, jak wchodziłeś do swojego pokoju, wiem. Adasiu!
1: O, jak dobrze, że to ty, Michasiu. Tak się przestraszyłem tego pukania.
0: Jak się można przestraszyć? Pukanie to znak, że ktoś chce cię odwiedzić.
1: No właśnie, że ktoś chce mnie odwiedzić.
0: I tym kimś jestem ja. Zresztą sam prosiłeś.
1: Ja prosiłem?
0: Tak, prosiłeś, żeby pukać.
1: A tak, tak. Ale teraz myślałem, że puka ktoś inny.
0: To jak mam pukać, żebyś wiedział, że to ja?
1: Jak masz pukać? Czy ja wiem?
0: Czekaj. Co? Chyba, że wpadłem na świetny pomysł.
1: A wpadłeś? Tak. Chodzi o pukanie?
0: Tak jest. Już wiem. Będę pukał szyfrem.
1: Co to znaczy pukać szyfrem?
0: To znaczy, że jak zapukam, to od razu będziesz wiedział, że to ja.
1: Że to ty... nadal nie rozumiem.
0: Czekaj. Zaraz zrozumiesz. Uwaga, pukam szyfrem. Rozumiesz? Takie pukanie oznacza, że za drzwiami stoi nie kto inny, tylko ja.
1: Takie pukanie?
0: Chyba... No powtórz.
1: Poczekaj, chyba nie rozumiem. Jakie pukanie?
0: Dwa puknięcia wolne i trzy szybkie. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk.
1: I tak pukałeś?
0: No tak, posłuchaj uważnie. Jeszcze raz. Uważnie, uwaga, będzie tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Uwaga. Smoku, dlaczego nie mówisz proszę?
1: Bo już wszedłeś.
0: Rozumiem.
1: Proszę wejść, Michasiu.
0: Widzisz? Dzięki pukającemu szyfrowi od razu wiedziałeś, kto cię odwiedza.
1: No tak, ale jak ktoś inaczej zapuka, to będę się bał.
0: No będziesz się bał.
1: Tak.
0: Ale czego będziesz się bał?
1: Czego? Będę się bał kary.
0: To ty masz jakąś karę?
1: Jeszcze nie, dopiero będę ją miał.
0: To skąd o tym wiesz?
1: Bo już ją zapowiedział. Tylko jeszcze musi wymyślić, jaka to będzie kara.
0: A mogę cię zapytać, za co ta kara?
1: Tobie mogę powiedzieć, tylko się ze mnie nie śmiej.
0: Nie, obiecuję. No to mów, coś tam przeskrobał.
1: Ja stłukłem okulary Wojtka, a on widział, jak to robiłem.
0: I na jego oczach stłukłeś?
1: Nie na jego, na swoich stłukłem. To znaczy, przymierzałem te okulary i się przeraziłem.
0: Czego się przeraziłeś?
1: Jak to czego? Tego, co przez nie zobaczyłem.
0: Znaczy... Zobaczyłeś potwory czy jakieś duchy?
1: Nie, ale wszystko zobaczyłem takie niewyraźne, jakby za mgłą.
0: Jak to?
1: No, jak to? Jakby świat nie wyglądał normalnie. Normalnie nie wiedziałem, gdzie jestem.
0: A gdzie byłeś?
1: No jak to gdzie? W pokoju Wojtka. No, okulary leżały na jego biurku.
0: I co?
1: I pomyślałem, że chciałbym sprawdzić, jak to jest, gdy się przez nie patrzy.
0: I wtedy popatrzyłeś?
1: No tak. Wtedy popatrzyłem, włożyłem je, choć z trudem, a potem jak zobaczyłem przez nie...
0: Ojej, to co?
1: To się bardzo wystraszyłem. To się potwornie wystraszyłem.

0: dotknąłem jej i nie wiedzieć czemu rzuciłem w kąt.
1: Jak to nie wiedzieć czemu? No. Bo wystraszyłeś się. Temu to oczywiste.
0: Ale Wojtek był bardzo zły, już kiedy je podnosił z podłogi. Patrzył na szkła, które były popękane i powiedział tylko: za takie zachowanie masz karę.
1: To trzeba by było przed tą karą uciec.
0: Co? Słucham? Jak to uciec?
1: No tak, żebyś tej kary nie dostał. Aha. Słuchaj, póki nie ma Wojtka w pokoju, to i kary nie ma, prawda?
0: Póki nie ma Wojtka, to nie... No tak, masz rację. Tylko dokąd miałbym uciec?
1: W jakieś miejsce, gdzie nikt o karze dla ciebie nawet nie będzie myślał. O, znasz takie?
0: Czy znam takie miejsce?
1: Aha.
0: Wiesz co, rano to myślałem o przyjacielu, moim przyjacielu Bocianie Florianie. Może u niego mógłbym się schronić?
1: Ale z tego, co mi mówiłeś, to Florian jest teraz w Egipcie.
0: Tak, wiem. Ma tam swoje gniazdo nad Nilem z widokiem na piramidę.
1: Ja wiem, co to piramida, ale nie znam tego Nila. Kto to jest?
0: To nie kto, to jest rzeka.
1: Nila?
0: Nie, Nil. Największa w Afryce rzeka, a może i na całym świecie.
1: To ta rzeka jest większa nawet od Wisły?
0: Ty, pewnie, bo Wisła to płynie tylko przez Polskę, a ten Nil to przez pół Afryki płynie.
1: Fajnie by było zobaczyć taką wielką rzekę i jeszcze te piramidy.
0: Nie, najfajniej to by było uciec przed karą Wojtka i schronić się u Bociana Floriana.
1: No to zróbmy tak.
0: Słucham? Niby jak?
1: Przecież mamy magiczny album, a w nim, to pamiętam, na pewno widziałem w nim obrazek z piramidami. To na pewno widziałem.
0: Na pewno widziałeś?
1: Na pewno.
0: Na pewno?
1: Tak.
0: Skoro widziałeś na pewno...
1: Na pewno.
0: Widziałeś...
1: Piramidy.
0: Tak, jeżeli widziałeś piramidy, a to musiało być w Egipcie.
1: No, chyba
0: a jak
1: tak.
0: Egipt, to Nil. A jak Nil, to Florian. Haha, zgadza się. Przecież on tam mieszka.
1: Nie wiem, na co czekamy.
0: No.
1: Biegnijmy do mojego dziadka.
0: Tak jest. Tylko u niego znajdziemy sposób na schronienie się przed karą Wojtka.
1: I pomoże nam w tym magiczny album.
0: Do dziadka.

0: Wejdź, Michasiu, zapraszam.
1: Skąd dziadek Ignacy wiedział, że to ty?
2: Bo ten pukający szyfr wymyśliliśmy kiedyś razem.
1: To znaczy, że twój dziadek też obawia się jakiejś kary?
2: Nie, ale jak tak pukam, to wie, że to ja i nie musi podchodzić i otwierać drzwi.
0: Aha. Cześć, chłopcy, co was do mnie sprowadza?
1: Potrzebujemy magicznego albumu i reszty rzeczy, które pomagają w podróży.
2: Bo Adaś musi uciekać do Egiptu.
0: Tak. Aż do Egiptu? Musi uciekać przed czym?
1: I muszę...
2: Przed karą, tak. Jaką ma wymyślić mu Wojtek.
1: Tak, bo stłukłem jego okulary i Wojtek bardzo się rozgniewał.
0: A specjalnie to zrobiłeś? Znaczy, chciałeś to zrobić?
1: No co ty, dziadku, pewnie, że nie. Ale wystraszyłem się tego, co przez te okulary zobaczyłem.
0: Czego się wystraszyłeś?
1: No przez te okulary świat wyglądał zupełnie inaczej.
2: Aha, i Ada się odrzucił w kąt i wtedy w nich się potłukły te szkiełka.
1: Tak było.
0: Z tego, co wiem, to wzrok masz dobry, Adasiu, prawda?
1: Pewnie! Smoki mają doskonały wzrok.
0: A Wojtek bez okularów nie widzi chyba tak dobrze jak ty, prawda?
1: I dlatego musi przez nie oglądać taki straszny świat?
0: Gwarantuję ci, że nie. Dzięki nim może wszystko widzieć tak jak ty. O, zobacz moje okulary. Popatrz. I co?
1: Nie wierzę w to.
0: Te straszne?
1: Czy te okulary są zaczarowane?
0: Nie, zwykłe okulary. Nie nazwałbym tego magią. To naukowy wynalazek sprzed lat, który pomaga wielu ludziom na całym świecie. I starszym, i młodszym.
1: Coś takiego.
2: Magiczny, dziadku, to jest album, którego my teraz bardzo potrzebujemy.
1: To prawda.
2: Dasz go nam, dziadku?
0: Przecież wiecie, gdzie wszystko znajdziecie, no. Ale czy naprawdę chcecie?
1: My musimy to zrobić, dziadku Michasia. W Egipcie mieszka Bocian Florian.
0: A, chcecie odwiedzić Bociana. Świetnie.
1: Na pewno będę się mógł u niego zatrzymać do czasu, aż Wojtek zapomni o karze.
2: Ciekawe, kiedy to się stanie.
1: Kiedy? No, pewnie na wiosnę. Akurat kiedy Florian będzie wracał z Egiptu do Polski.
2: Czyli ja muszę wrócić szybciej, bo

0: bo jutro mam przedszkole.
1: Aha.
0: Ale dziś oczywiście lecę z tobą, bo bardzo chciałbym zobaczyć tę piramidę i tego Nila.
2: Nie mówi się Nila, Michasiu. Ale czy wy jesteście pewni, że chcecie odbyć podróż dzięki magicznemu albumowi? Przecież on...
3: Przecież on przeniesie nas do Egiptu, a tam już jakoś Floriana odnajdziemy.
0: Nie martw się, dziadku, ja za chwilę wrócę. No, tylko Adaś musi zostać trochę dłużej.
3: To prawda, muszę to zrobić, no... Nie chcę dostać kary.
2: A czy nie można by było sprawy tej kary załatwić jakoś inaczej?
3: Oj nie, nie widziałeś, dziadku, tak zdenerwowanego Wojtka.
0: Adasiu, szkoda czasu, lecimy.

0: Wszystko?
1: Chyba mamy wszystko. Jeszcze bańkownica.
0: A, bańkownica, dobrze. Naleję do niej kilka kropelek mleka wielbłądzie cybul. Aha.
1: O, już mamy naszą chmurkę, w której odbędziemy podróż. Wskakujmy!
0: Ale teraz jeszcze trzeba posypać zaczarowanym proszkiem. No i jeszcze ten obrazek w albumie, nie?
1: Czy jesteś pewny, że to ten obrazek?
0: No pewnie, że tak sam, zobacz. Jest nawet podpisany. Budowa piramidy.
1: Budowa piramidy, tak. No. No tak. Żeby taka piramida stała, to trzeba najpierw tę piramidę zbudować. To by się zgadzało.
0: Spokojnie, szybko to zrobił. Zobacz. Zobacz, ilu ludzi pracuje przy jej budowie.
1: No tak, sporo. Może masz i rację.
0: Aha, jeszcze ta formuła twoja, tak?
1: Formuła.
0: Formuła.
1: I to jest takie magiczne zaklęcie.
0: Zaklęcie?
1: No od Bociana Floriana, który nam podarował ten album, co nie pamiętasz.
0: No zaklęcie, znaczy ta formuła, a już mi się myli wszystko.
1: O i nieważny, Michasiu, bez tego nie ruszymy.
0: W takim razie zaczynaj, Adasiu.
1: Tak jest, uwaga, zaczynam.
2: Zaraz się zacznie.
1: Wietrze, przyjacielu przygód wiej.
0: Przenieść nas w świat marzeń chciej.
1: Zanieść nas do miejsca tego.
0: W albumie Floriana pokazanego.
1: I przez nas palcem wskazanego.
0: Piramidy?
1: No miała być budowa piramidy, ale nie widzę żadnych maszyn budowlanych.
0: To chyba wszystko robią ludzie. O, jakie mają wielkie cegły.
1: Ty co, ty, to nie cegły. Michasiu, to bloki skalne.
0: W blokach to się mieszka.
1: Nie, to są bloki, tak się nazywają.
0: Bloki?
1: Tak.
0: A skąd wiesz?
1: Florian mi kiedyś tłumaczył, z czego budowano piramidy, ale nie wiedziałem, że w taki sposób. No zobacz, zobacz, przecież ci ludzie pracują ponad siły.
0: A, ciągną te bloki, lekkie, co? Ojej, no wyglądają na bardzo zmęczone.
1: No zobacz, zobacz, jeden blok ciągnie tylu ludzi, że nawet nie potrafię ich policzyć.
0: Hej! Może, żeby ciągnęli w jakimś wozie, czy coś oni po drewnianych patykach ciągają.
1: No co ty, to nie patyki, to raczej takie bale.
0: Nie,
1: wielkie są.
0: Aha, bale, no tak. Nie mogę już patrzeć na te męczarnie, no nie mogę. A może ci ludzie, Adasiu,
1: co?
0: Może to oni dostali też jakąś karę, dlatego tak ciężko pracują.
1: Myślisz, że dostali karę?
0: No.
1: Ojej! W tym Egipcie to muszą strasznie rozrabiać, skoro, no zobacz, tylu ludzi dostało karę.
0: Wiesz co? I na pewno tu nie chodziło o okulary.
1: Pewnie masz rację, tylko mam nadzieję, że Florian był grzeczny.
0: A widziałeś go gdzieś w tym tłumie?
1: Poczekaj. Nie, jeszcze nie, nie, nie, nie. No ale tego miejsca to też nie poznaję.
0: Jakiego miejsca?
1: No tego, w którym Florian mieszka. O, przede wszystkim nie ma rzeki.
0: Znaczy tego Nila.
1: Dokładnie, nie ma Nilu. Nilu. Nilu.
0: Wiesz co, smoku?
1: Co?
0: No nie, już chyba wystarczy tego oglądania. Nie mogę patrzeć, jak się ludzie tak męczą. Wracamy?
1: No to, co za... No, chyba masz rację. Ja chyba też się naoglądałem. Tak, masz rację. Wracamy do chatki.

0: i dziadka.
1: Ale miałeś zostać u Floriana, żeby nie dostać kary od Wojtka.
0: Ale wiesz co, tak sobie teraz myślę, że ja wolę dostać karę od Wojtka niż tę, jaką dostaje się w Egipcie.
1: Mhm. Masz rację, masz rację.
0: No, jak tu zostanę, jeszcze coś przeskrobię i wyląduję na budowie.
1: A dlaczego miałbyś przeskrobać?
0: Bo w Egipcie, jak widać, łatwo coś przeskrobać, no. Widzisz, ilu ludzi ma karę.
1: Czyli wracamy.
0: Tak będzie rozsądnie. Przeproszę Wojtka za okulary.
1: Bardzo dobrze, Adasiu, bardzo dobrze.
0: Może kara nie będzie taka straszna.
1: O, chyba słyszę pękanie.
0: Chmurki.
1: Chmurka?
0: O tak, ojej, ona pęka.
1: Ojej!
2: Już wróciliście? Co tam słychać u Floriana?
0: Nie spotkaliśmy go.
1: Ale za to widzieliśmy wielu ukaranych ludzi.
0: Na tej budowie piramidy.
2: To nie była kara. W tamtych czasach Egipcjanie właśnie tak budowali piramidy.
0: Tylu ludzi się męczyło?
2: Robili to dla swojego faraona.
1: Dla faraona? Kto to taki?
0: To taki egipski król.
1: A, król.
2: A piramida miała być jego grobowcem, w którym gromadzono wielkie skarby.
1: My tam żadnych skarbów to nie widzieliśmy,
0: nie.
1: Tylko dużo tych kamiennych budynków, znaczy bloków.
0: Tak, bloków i mnóstwo ludzi.
2: No, zgadza się. Przy budowie piramid zatrudniano do 100 000 ludzi, albo i więcej.
0: A dużo wybudowano tych piramid?
2: O, w samym Egipcie bardzo dużo i wiele zachowało się do dzisiaj. Najsłynniejszą jest piramida Cheopsa. O, jest chyba największa spośród wszystkich. Uznano ją za jeden z cudów starożytnego świata. Ma prawie 150 metrów wysokości.
0: Ojej, jaka wielka.
2: A, byłbym zapomniał. Był przed chwilą u mnie Wojtek i szukał cię, Adasiu.
0: Ojej, i co?
2: No nic, powiedziałem mu, że bawisz się z Michasiem na strychu.
0: Tak mu powiedziałeś? A czy on wymyślił już dla mnie jakąś karę?
2: A, przekonałem go, że kara jest niepotrzebna, bo ty bardzo żałujesz tego, co się stało, prawda?
0: Bardzo żałuję, zgadza się. I niepotrzebna mi kara.
2: Spokojnie. Zresztą chyba tak naprawdę Wojtek żadnej kary nie zamierzał ci wymierzać.
0: A taki był zdenerwowany.
2: O, nie dziw mu się, bez okularów wielu ludziom no po prostu jest ciężko żyć, ciężko się obyć.
1: Mam taką koleżankę w przedszkolu, która...
2: Na szczęście Wojtek miał zapasowe okulary.
0: Czyli, dziadku Michasia, mogę już wracać do radia?
2: Możecie wracać, bo wraz z Michasiem Wojtek zaprasza was.
0: Zaprasza nas?
2: Tak, razem z Leszkiem
0: na
2: upiekli
0: co?
2: Truskawkowe babeczki.
0: Ojej!
3: Hurra, babeczki!
2: Idźcie już, chłopcy. A, Adasiu,
0: tak?
2: Nie zapomnij przeprosić Wojtka.
0: Dziadku Michasia, na pewno.
2: Nie zapomnij.
0: Na pewno, przyrzekam.
2: I do zobaczenia, pa, pa.
0: Pa, pa.
1: Zakończymy dziś przygodę?
0: Bardzo proszę, lecz za chwilę.
1: Dzisiaj więcej już nie mogę.
0: Masz już dosyć, czy się mylę? Możesz, Misiu, przestać sapać?
1: Chcę, by odpoczęły nóżki.
0: Ja też oddech chciałbym złapać.
1: Siądź na ławce obok dróżki.
0: Florianowi dziękujemy.
1: Album znów zamknięty czeka?
0: Aż w następną popłyniemy.
1: Wije się historii rzeka.
0: Nic nas jednak nie powstrzyma.
1: Choć zakrętów co nie miara.
0: Parne lato, mroźna zima.
1: Kryje skarby ziemia stara.
0: Niespodzianki z dawnych czasów.
1: Pośród pustyń, oceanów.
0: Miast niewiele, mnóstwo lasów.
1: Królów, carów, władców, panów.
0: Na swych kartach album kryje.
1: Skarby historycznej wiedzy.
0: Teraz się inaczej żyje.
1: A my, jak agenci szpiedzy, gdy już chwilę odsapniemy,
0: kartę nową wybierzemy.
1: Znów zaklęcie wypowiemy.
0: I was w podróż zabierzemy.
1: Ale chyba nie dziś.
0: A dlaczego? Ja mogę nawet zaraz.
1: Ale Adasiu, dopiero wróciliśmy.
0: I myślisz, że nasi słuchacze chcieliby odpocząć?
1: Pewnie. Tak szybko przemknąć przez tak odległe czasy?
0: No to prawda. Czasami lata przelatywały jak dni.
1: Jak minuty, jak sekundy nawet.
0: I słuchacze się zmęczyli?
1: Pewnie. Przecież to jeszcze takie basałyki jak my.
0: Ale chyba nie wszystkie.
1: Ja powiem ci w tajemnicy, że ja też się zmęczyłem.
0: To prawda. Też ci powiem... tajemnicy, że ja trochę też, ale co z tego?
1: Że koniecznie trzeba coś zjeść.
0: Oj, nie przesadzaj. Żeby wyruszyć na nasze historyczne wyprawy...
1: To co trzeba? Żeby podróżować, trzeba jeść, wiadomo. Nie.

0: Michasiu, dlaczego ty zawsze o tym
1: bo
0: samym?
1: Kiedy się przenosimy w czasie.
0: A, to jest tak ciekawie.
1: To mi burczy w brzuszku.
0: Aha, no chyba żartujesz.
1: O, proszę, słyszałeś?
2: Chłopcy, gdzie jesteście?
3: Nigdzie nie możemy was znaleźć.
2: A mamy dla was ciekawą propozycję.
3: Michasiu, Michasiu.
2: Adasiu, jesteście tam?
1: Tak, tak, jesteśmy.
0: Już idziemy. Ale super, już w ogóle się na mnie nie gniewa.
1: Widzisz, a nie mówiłem?
0: Masz rację.
3: Musicie wyruszyć po raz kolejny.
2: Chyba, że nie chcecie, bo musicie odpocząć.
1: My? Zawsze damy radę.
0: Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
1: Ruszamy. Tylko dajcie nam chwileczkę, co? Mhm.
2: Ciekawi jesteście, dokąd wyruszą w następną podróż Miś i Smok?
3: Czego się dowiedzieli i co zobaczyli Adaś z Michasiem?
2: Zgadniecie, kogo spotkali?
3: W średniowieczu? Przed potopem?
2: Przed wiekami? W odległych krańcach świata?
3: Jeszcze dawniej tam, dokąd nikt nigdy nie dotarł?
2: Słuchajcie uważnie podcastów Polskiego Radia Dzieciom.
3: Ale teraz już koniec.
0: A czy moglibyśmy chociaż trochę zjeść?
1: I odrobineczkę odpocząć?
2: Nie dzisiaj. Słuchacze czekają na następną historię.
1: Przecież mogą nas słuchać, kiedy tylko chcą.
0: Mhm. Na całym świecie, gdziekolwiek mieszkają.
3: Do usłyszenia w następnym podcaście Wasełyki.
2: Jeżeli macie pomysły, dokąd jeszcze wysłać Smoka i Misia, napiszcie.
3: Poproście o pomoc rodziców, którzy mamy nadzieję.
2: Razem z wami wysłuchali relacji z dawnego świata
3: waszych ulubieńców Misia i Smoka.
1: Do usłyszenia.
0: Słuchajcie nas. Pa, pa.
1: Pa, pa.
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
2: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
2: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 w Polskim Radiu Dzieciom zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

żartek. Zamyślił się czwartek, w sobotę nagle wpadł w poniedziałek i zepsuł całkiem miły poranek.

co się winkiem raczą. Cietrzew się zacietrzewił, słysząc takie słowa.

0: był sobie słoń, wielki jak słoń, zwał się ten słoń
1: Tomasz Trombolski.
0: Wszystko co miał, było jak słoń, lecz straszny był
1: Zapominalski.
2: Słoniową miał głowę i nogi słoniowe i kły z prawdziwej kości słoniowej.

0: zaprosił kolegów słoni na karty na wpół do czwartych. Przychodzą, ryczą:
1: dzień dobry, kolego!
2: Nikt nie odpowiada? Nie ma Trąbalskiego.
1: Nie ma Trąbalskiego.
3: Zapomniał, wyszedł.
0: Miał przyjść do państwa krokodylów
4: na filiżankę wody z Nilu.
5: Zapomniał, nie przyszedł.

0: synek nazywa się Biały Ząbek. Ojciec woła:
1: Trąbek, Bąbek!
0: Córeczce na imię po prostu Kachna. Ojciec woła:
1: Grubochna, Wielgochna!
0: Nawet gdy własne imię wymawia i gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trąbalski i mówi:
1: jestem Tomasz Trąbalski.
0: Żonę ma taką, jakby sześć żon miał. Imię jej
2: Bania, ale zapomniał.
0: No i ta żona kiedyś powiada:
2: idź do doktora, niechaj cię spada, niech cię wyleczy na stare lata.

0: więc zaraz poszedł do adwokata, potem do szewca i do rejenta i wszędzie mówi, że nie pamięta.
1: Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może kto z panów wie, czego chciałem?
0: Błąka się, krąży, jest coraz później, aż do kowala trafił do kuźni.
2: Ten chciał go podkuć, więc oprzytomniał. Przypomniał sobie to, co zapomniał. Kowal go zbadał, miechem podmuchał. Zajrzał do gardła, zajrzał do ucha. Potem opukał młotem kowalskim i mówi:
0: wiem już, panie Trąbalski, co dzień na głowę wody kubełek oraz na trąbie zrobić supełek.
2: I chlust go wodą sekundę trwało i w supeł związał trąbę wspaniałą.
0: Pędem poleciał Tomasz do domu, żona w krzyk:
3: co to?
1: Nie mów nikomu, to dla pamięci.
3: O czym?
1: No, chciałem.
3: Co chciałeś?
1: Nie wiem, już zapomniałem.

0: liczę ja, potem trzy. Liczysz ty, raz, dwa. Liczę ja, potem trzy. Liczysz ty.
1: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Chodźcie, chodźcie, szybko, do ogniska. Tu bliżej. No dawaj, dawaj, chodź.
2: No chodźcie tutaj, chodźcie. No śmiało, nie bójcie się. Tutaj, do ogniska. Chodź, chodź, chodź. Szparag, Serż, no do ciebie mówię przecież. Chodź, Szparagu, kochany, no chodź. Ziemniak, Zbyś, come on, chodź.
1: Kalina, opowiedz tę historię, wiesz, co ją tak lubię, oni nie znają. Dobra?
3: Aha, tak, no. No dobra, ale jak chłopaki ładnie zagrają. No, chłopaki, grajcie.

0: No dobra, chłopaki, który mi teraz zagra jakiś taki fajny solo, co? No, proszę bardzo.
1: To teraz ja zagram może, co? Małe solo na buzonie.
0: Nie, ty nie zagrasz.
1: Nie? Aha, ale dlaczego nie?
0: Bo jesteś stary grzyb.
2: No, no, no. A ja mogę?
3: Ej, kapucha! Kapusta, zagrać? Kapusta, słuchaj mnie, ja potrafię. Potrafię zagrać i potrafię nie zagrać. To co byś wolała?
0: Celestynka, proszę bardzo.
1: Celestyna zagra?
0: Tak.
3: Ja zagram, no, proszę bardzo.
0: Dawaj, dawaj, dawaj, Cebulę.
3: No
0: dawaj.
3: Już daję, no.

0: jak ty pięknie grasz.
1: Ja nie umiem.
0: Przestań, bo się popłaczę.
2: Ja wiem. Nic ciekawego.
0: No już, stop.

0: Czy ona powiedziała, że co? Że bąk? Kalina, o jakiego bąka ci chodzi? Takiego...
1: No taki malutki kalinowy bączek. Taki.
2: Dajcie spokój.

smaczna i nie tłusta, więc kapustę trzeba jeść, żeby zdrowym być i cześć.

0: Magiczna mapa?
1: Jest.
0: Perłowa szpila?
1: Przygotowana.
0: A smoczy apetyt na podróże?
1: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
0: No to ruszamy.
1: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
0: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
1: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
0: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
1: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
0: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
1: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
2: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

0: Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio dzieciom.
1: Jechała grupa ludzi, a każdy z nich się nudził. Jechali w samochodzie po równej, szarej drodze. Jechali w wielkiej ciszy, skuleni niby myszy, i mieli proste włosy, i nóg nie mieli bosych. Nagle coś się zmieniło, każdy krzyczy jak wariat. Coś im gdzieś podskoczyło, chyba jakaś awaria.

ludzie. Podziwiać widowisko. A tamci, co jechali, latarki odpalili. Lecz to im nic nie dało, bo zaraz zobaczyli, że się znów coś zepsuło. Wrze zbiorowa histeria. Co tak ciemno? Ratunku! Wyczerpana bateria?

wiedzieli wtedy ludzie, że straszna ciemność idzie, że nie potrafią uciec, a nic nie będą widzieć. Więc każdy prawie przysnął i prawie się położył, gdy w dali ktoś zagwizdał melodię pełną grozy. Przeniknęły ich dresy.

0: Cześć!
1: Do wszystkich! A skrzynka z narzędziami spokojnie stała za nim z napisem autoserwis.

kulfan. Mam cię naprawdę dość. Po prostu w bucie gwóźdź albo kość. Jak zwykle chcesz na nosie mi grać. Przez ciebie

0: kurczakiem sam.
1: A z kim mam siedzieć?
0: Już nie wiem. Po co mi taki kram? Wybaczę?
1: Wybaczysz.
0: Jeszcze ten jeden raz.
1: Oj, dziękuję ci.
0: Ojej, głuptasie.
1: Tylko nie głuptasie.
0: Skąd ten tort wielki masz?
1: Upiekłem go dla ciebie.
0: Aha. Płynę przez staw z tobą.
1: Ze mną.
0: Choć może ty

Pracuś to zawsze był nad pracusie. Przeciwnie do damy w czerwonym płaszczu, o której mowa była już wcześniej.

0: Ujdoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
1: O tak, Guidonie, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
1: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
0: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
4: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
5: Autopromocja. Bajanie Kulfona i Moniki.
6: Kom, kom, rere, kom, kom, kom, cześć dzieciaki, rozrabiaki, tu mówię ja. Wasza żaba Monika, która pojawia się i znika.
7: A to mówię ja, wasz kulfoniasty kulfon, opowiadacz, bajarz i legendziarz. Gawędzista. Co tam jeszcze mogę powiedzieć? Wiesz co, właściwie to opowiem, opowiadacz bajek.
6: Dziś, drogie dzieci, opowiemy wam przepiękną opowieść jak zwykle, ale pod tytułem O dwóch braciach.
7: Tak, o dwóch braciach, co ukradli księżyc.
6: Nie?
7: Nie? Nie, to nie o tym?
6: Ja zacznę, bo widzę, że tobie się coś pomerdało.
7: Aha.
6: Żyli kiedyś dawno dwaj bracia. Jeden był bogaty, a drugi ubogi.
7: Biedny.
6: Biedny, tak.
7: Dobrze, dobrze. A mieszkali w tej samej wsi.
6: Oczywiście.
7: Nie. Ten bogaty miał willę.
6: Nie, bogaty był bogaty, a biedny był biedny.
7: No ale bogaty miał willę z ogródkiem, trzeba dodać, a biedny miał chałupinkę malutką.
6: No tak.
7: Chylącą się taką na prawą stronę.
6: Bogaty miał bardzo dużo hektarów, a biedny miał tylko mały, skromny, pełen kamieni ogródek.
7: Bogaty miał pasterzy, którzy paśli owce, barany, krowy oraz jałówki bogacza.
6: Tak, a biedny, no to miał biedę.
7: Biedę i rozwalającą się chałupkę i kawalątek malutki pola. Kamienistego, trzeba dodać.
6: A bieda była tak straszna, że u tego biednego...
7: Aż piszczała.
6: Nikt się nigdy nie najadł do syta.
7: To właśnie, no. Otóż kamienista ziemia dawała tylko ledwie parę snopków lichego kamienistego z owsa.
6: Tak, ale tego mało, bo pewnej wiosny na rodzinę biednego brata zwaliło się okrutne nieszczęście.
7: Tak.
6: Pożar strawił doszczętnie pochyloną lepiankę.
7: Tak, ale trzeba powiedzieć, że kiedy dwoje najmniejszych dzieci biedaka pasło pod lasem krowy. Kozy, trzeba powiedzieć.
6: Kozy czy owce?
7: Kozy.
6: Kozy.
7: Kozy. Kozy, to wtedy. Wtedy się spaliła chałupka.
6: Chałupa się spaliła i została z niej tylko garść popiołu.
7: Tak, nawet nie garść, tylko garstka, bym powiedział. Bo chałupka była tak malutka, że garstka. Niczego nie uratowali, nawet kubka, a noc była ciemna.
6: Nie mieli kubkę popiołu.
7: Tak?
6: No tak.
7: No dobrze. No.
6: I wtedy pomyślał sobie ten biedny brat. Pójdę do mojego bogatego brata i poproszę go o nocleg.
7: Tak, gdyż w lesie nie mogę mieszkać, bo w lesie wilcy wyją i mogą zjeść mi dzieci.
6: Oczywiście, a i niedźwiedź grasuje.
7: Tak. Poszedł więc biedny brat z prośbą do bogatego, żeby odstąpił pogorzelcom jakiś kąt na mieszkanie.
6: No tak, ale brat się nie zgodził i wtedy ten biedny
7: powiedział...
6: Nie zgodził się. Powiedział ten biedny, pójdę w takim razie do lasu...

0: zgodził się.
1: Nie zgodził się, sami na zbudowali sobie
0: dom. A gdzie? Powiedział brat, posłuchaj, no? Brat na początku zaczął się wykręcać, że nie ma wolnego
1: kąta. Ale wykręcał
0: kąta.
1: Się przodem do tyłu czy tyłem do przodu?
0: Na wszystkie strony. W końcu jednak pozwolił biedakom zamieszkać w kuchni obok obory, no. To jak nie? Jak ty tą bajkę śledziłaś?
1: A tam, gdzie gotował strawę dla bydła ten bogaty?
0: Dokładnie. I powiedział, że tam przez pewien czas mogą zamieszkać.
1: Ale tylko przez pewien czas.
0: Żeby nie powiedzieli, że bogacz nie ma serca. Chociaż jego bratem jest.
1: No i biedny brat z biedną żoną i z biednymi dziećmi.
0: No, zamieszkali tam w tej kuchni koło obórki.
1: No i wzięli się do roboty, gdyż nie mogli liczyć na pomoc finansową ani na pożyczkę z banku.
0: Nigdy, gdyż nie mieli pieniędzy, żeby zapłacić robotnikom, więc samymi własnymi ciężko ubrudzonymi rękami budowali chałupkę.
1: Dlaczego ubrudzonymi?
0: A jakie mają mieć czyste, jak budują?
1: W rękawiczkach.
0: Ja, jak nawet na rękawiczki nie mieli.
1: Ale pewnego dnia przechodził tamtędy pewien staruszek, podpierając się sękatym kijem bejsbolowym.
0: Jakim bejsbolowym?
1: Jakim kijem się podpierał?
0: Sękatym. A bejsbol, sama powiedziałaś, że sękaty.
1: Kijem do bilarda się podpiera.
0: Nie, bilardowy nie jest sękaty, kij jest gładziutki. Podpierał się kijem sękatym, sama powiedziałaś.
1: Podpierał się kijem gdzieś jakim krzywaczkiem, bo on był krzywy ten kij.
0: Dobrze, i przystawał co kawałek, gdyż ciężko oddychał, a drżącą ręką ocierał pot z czoła.
1: Tak, jeszcze mówił, ale mi się pić chce, a głodny jestem niesłychanie.
0: Tak. I powiedział, podszedł do budujących chałupkę, powiedział, szczęść Boże.
1: Tak, i oni odpowiedzieli, tak.
0: Szczęść. Tak. Odrzekli pracujący i dalej zaczęli budować chałupkę. Ale w pewnym momencie spojrzeli się staruszkowi, wyprostowali się, bo ich strasznie krzyże
1: jak
0: bolały.
1: Jak to spojrzeli się staruszkowi, wyprostowali?
0: W oczy. Spojrzeli się staruszkowi w oczy.
1: No. W oczy.
0: Na co staruszek powiedział, o, widzę, że pilnie pracujesz. Chałupkę pewnie budujesz. A on powiedział, a co to nie widać?
1: Tak, buduję taką zwyczajną, żebym miał z rodziną gdzie zamieszkać.
0: Ta.
1: Bo stara się rozleciała, a potem się spaliła.
0: No. Na co starzec pokiwał starą głową, o tak, jak Budda.
1: Nie, on tak kiwał. Utrzeszczały mu kości.
0: I powiedział, ciężkie masz życie. Nieszczęście cię prześladuje. Wiem, tak powiedział.
1: Tak. I jeszcze głód wam będzie dokuczał, dodał staruszek.
0: Nie mam, nic nie było, głód, tylko zapytali się, mówią, a dziadku, a dokąd to wyjdziecie? Z daleka idziecie?
1: Oj, to jest daleko, tak, daleka. Na jarmark idę.
0: Jaki jarmark?
1: No zawsze był na wsi jarmark.
0: Nie ma, on nie idzie na żaden jarmark, tylko idę, on powiedział z daleka, że i koniec.
1: Tak, z daleka idę i przechodzę koło was, ale jestem okrutnie głodny, słyszycie jak coś tak burczy? To nie Stefek burczy muchka, tylko w brzuchu mi burczy z głodu.
0: No i wtedy ten biedny brat przyłożył ucho do brzucha i mówił, o tak. Tak, głód wam widzę do kucza, nieźle.
1: Tak, ale poczęstuję wam, poczęstuję was staruszku czymś, co mamy do jedzenia, powinniśmy was częstować, bo nam brakuje.
0: Nie, powinniśmy częstować, bo my chociaż biedni, to honorni jesteśmy.
1: Ale powiedział tak, a jedzenia wam wystarcza? Oj, no ciężko, ale nam wystarcza. A jak wam zostanie, to co robicie z tym jedzeniem?
0: Zjadamy, powiedzieli, ale mówimy, mamy tylko wodziankę i placek owsiany.
1: Tak.
0: I wszyscy zjedli wodziankę z plackiem owsianym.
1: A staruszek wciągnął tak, aż mu się uszy ruszały.
0: Podwójną porcję.
1: Uh-huh.
0: I powiedział, ale smaczne to było. Ale smaczne. I powiedział tak, a za waszą dobroć nie mogę wam się teraz odwdzięczyć, gdyż mam puste kieszenie. I tu pokazał
1: zrobił,
0: że ma puste.
1: Tak.
0: Pokazał uszy słonia. Tak.
1: Ale
0: dane.
1: W palmową niedzielę idźcie ku skałom za potokiem.
0: Tak powiedział, a tam znajdziecie polankę, a na polance zapłatę.
1: Tak, będzie leżała
0: zapłata.
1: Kubka złota i sobie weźcie tylko ile wam potrzeba.
0: Nie
1: pogarści.
0: Powiedział, jaka kubka będzie leżała.
1: Ja powiedziałem, jaka kubka złota.
0: No powiedziałaś kubka złota.
1: No tak.
0: No to nie powiedział, jaka to kubka. Ty już powiedziałaś, że to złota.
1: A jaka miała leżeć kubka?
0: A nie wiadomo.
1: Wiadomo.
0: Może kubka srebra by leżała.
1: Nie, to nie. Staruszek zawsze biednym ludziom dawał kubkę złota.
0: Dobra, bo zdradziłaś. Nie, bo w ogóle nie powinnaś mówić o kubce żadnej.
1: Dobrze, była kubka złota i mówi, tam na was będzie czekała i w tym momencie nie. Staruszek pstryknął w palce i zniknął.
0: Nie, on nie pstryknął, tylko zniknął.
1: Ale najpierw pstryknął w
0: nie
1: palce.
0: Nie pstryknął.
1: Właśnie, że

0: ostry.
1: Dobra, niech ci będzie, jaka jesteś kłótliwa żaba strasznie. No, wiesz co? Poza tym... No i tak, i jak nadeszła niedziela palmowa, poszli wszyscy.
0: Założyli świąteczne ubrania.
1: I poszli,
0: tak.
1: I wzięli ze sobą worki.
0: Worki, pełno tego złota nanieśli.
1: Rzeczywiście znaleźli tam, gdzie podział staruszek złoto, nabrali tego wszystkiego i poszli.
0: I wybudowali przeolbrzymią chałupę, mieli bardzo dużo inwentarza i tak. Wszystko opowiedzieli bogatemu bratu, który był chciwcem.
1: Bardzo chciwym bratem był. Nie, on... Sam zobaczył, że oni taką chałupę budowali i przyleciał, skąd wy macie pieniądze, że wyście na kredyt to wzięli? On mówił, nie, mój prze taki stary człowiek i powiedział, że tam za potokiem będzie kupa leżała złota. I my poszliśmy.
0: Kupka.
1: Ta kupka. Kupa była wielka, złota. I on mówi, tam żeśmy znaleźli. A on mówi, o, a gdzie ten staruszek? A on mówi, a tak chodzi. I rzeczywiście, on spotkał tego staruszka, ale staruszkowi nic nie dał do jedzenia.
0: Nic nie dał do jedzenia.
1: Ani do picia.
0: Tylko powiedział, że on w sprawie kupki.
1: Dokładnie, tak powiedział.
0: W sprawie kupki to idź prosto. Poszedł prosto i wpadł do dziury. Tak. I koniec,
1: kropka.
0: I nawet nie wyszedł z tej dziury.
1: Nie wyszedł, a staruszek się piekielnym śmiechem zaśmiał takim. A on tam siedział w tej kupce, raczej w tej dziurze.
0: Tak.
1: Także nie bądźcie chciwi, bo jak będziecie chciwi, to wpadniecie do tego,
0: do dziury. Do dziury, do widzenia, myjcie zęby.
1: I nogi myjcie, do widzenia.

prawdy liczy lat. Szybko gna przed siebie, lecz dokąd nie wiesz

banalna. Zażądałem wreszcie Nobla. Oni mówią zaraz, hopla, wymień swoje osiągnięcia, więc ja na to bez zadęcia. W mej karierze wyśmienitej raz mi pacjent uszedł z życiem, a co z resztą, krzyczą w gniewie. Ja

0: źródełko.polskieradio.pl.
1: Jest! Wystartowało!
2: Nasze muzyczne źródełko?
3: Wasze muzyczne korzenie.
2: Lubisz śpiewać?
3: Grasz na instrumencie?
2: A może potrafisz tak?
3: Albo jeszcze lepiej,
2: muzyka ludowa jest ci bliska.
3: Znasz piosenkę ze swojego regionu, grasz ją po swojemu albo masz własny muzyczny pomysł?
2: To konkurs dla ciebie.
3: Możesz zgłosić się solo,
2: z zespołem,
3: z przyjaciółmi,
2: a nawet
4: z całą rodziną.
2: Na wasze zgłoszenia czekamy do 15 listopada.
3: Na zwycięzców czekają nagrody i wyjątkowa muzyczna przygoda.
2: Więcej informacji znajdziecie na stronie źródełko.polskieradio.pl.
3: Zapraszają Polskie Radio Dzieciom
2: i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
5: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Znacie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem. Dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdzie za mną?
3: Ej, dzwoni.

też czy kogoś widzisz?

0: No już, spokojnie.
1: Nie uspokajaj, bo dostanę szału, no.
2: Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
1: Zatłuj, zaraz widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją.

0: jeszcze pocisnę.
1: Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
2: Sprawdzić listę.
0: A więc Dolores ma wpływ wybitny. Kamilosz jest

0: tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: promocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami

0: Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć. A skorzystałeś z moich rad? W tej dżungli, bracie, masz pod łapą cały świat. Masz cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
1: A może pół?
0: I drugi pół też.
2: Mamy go, królu Luisie! Mamy go, mamy go, mamy go!
3: Ludzkie szczenie! Czałowo!
4: Może dla ciebie, nie dla mnie! Postawcie mnie! Ja ci jeszcze pokażę!
3: Spoko, chłopie! Tylko bez nerwów. Daj łapę na zgodę, kuzynie.
4: Czego ty ode mnie chcesz?
3: Coś obiło się o moje królewskie ucho. Zjedz banana, jeśli chcesz zostać w dżungli.
4: Zostać w dżungli? Jasne, że chcę.
3: To dobrze. A stary król Louis, czyli ja, może ci to załatwić. Zjedz dwa banany. Umowa stoi.
4: Pewnie. Zrobię wszystko, żeby zostać w dżungli.
3: No to powiem ci co i jak. Ja mam król jazzu i co tu kryć. Każdy chce nim być.

0: przekaż mi tajemnicę rozniecania ognia.
1: Ale ja nie wiem, jak to się robi.
0: Ach, zdradź mi sekret ognia. Zamieniam się już w słuch. Wiem, że go znasz, przede mną grasz. O ogniu proszę mów. Nie chcę być głupią małpą. No zdradź już mi sekret ten. Ja także niech wiem, ja wiedzieć chcę, jak ogień roznieca się.
2: Ogień. A więc tego chce ten łotr.
3: Rozerwę go na strzępy. Stłuchę go na... Tak. Chłopie, ale odlo.
2: Grubasie, przestań bredzić i posłuchaj. Tu trzeba pomyślunku, nie krzepy.
3: Zapewniam cię, że mam i jedno, i drugie.
2: Słuchasz czy nie?
3: O, tak, tak.
2: Ty odwrócisz ich uwagę, a ja uratuję małego. Jasne?
3: Znikam. Już mnie nie ma.
2: Jeszcze!

0: czy trochę mydła. Już cię nie ma w domu, już fruniesz jak na skrzydłach do miasteczka, gdzie nie znajdą cię rodzice. Do miasteczka, co ma nazwę Bańkowice. W Bańkowicach, po ulicach chodzą takie niańki.
1: Jakie niańki?
0: Co dorosłych, ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
2: Rój mydlanych baniek.
1: W Bańkowicach, straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
1: Każdy strażak, puszcza bańki strażacką sikawką.
0: Strażacką sikawką?
2: W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębionym.
0: Ostatnia bańka z mydła odfruła z twojej słomki. Mydlana bańka pryska, a razem z bańką domki. Nie mów w domu, bo to przecież tajemnica, że widziałeś dziwne rzeczy w Bańkowicach.
1: W Bańkowicach, po ulicach chodzą takie niańki.
0: Jakie niańki?
1: Co dorosłych, ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
1: Rój mydlanych baniek?
2: W Bańkowicach, straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
2: Każdy strażak, puszcza bańki strażacką sikawką.
1: Strażacką sikawką.
0: W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony,

0: raz.
1: Bo po drodze tyle przygód na nas czeka.
2: Ile piegów ma na nosie każdy z nas?
0: Telesfor, ile ty masz piegów?
1: Ja nie mam wcale, a ty?
0: Ja? Dwa. Każdy
1: pirat
0: jest
1: bogaty.

0: Ptaków ma na nosie każdy z was. Tam, tam, tam, patapatam, tam, tam, tam, tam, patapatam, tam, tam, tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
0: Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał mnie za ramię, sam mnie wyrzucił, sam, tam, tam.

0: patapatam, tam, tam, tam, tam, patapatam, tam.
1: Gdzie czarny ląd?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.
1: Czarny chłopiec własny tam, tam ma.
0: Czarnej mamie na tam, tamie gra.
1: On gra, on gra, on gra.
2: Wziąłem balię i miodnicę, chciałem zrobić sam tam tam, lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
1: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki po

0: Czarny chłopiec własny tam-tam ma.
1: Czarnej mamie na tam-tamie gra.
0: On gra, on gra, on gra.

0: tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
0: i piosenkę moją śpiewać.

0: i pamiętaj, że od ciebie to zależy. Czy świat wkoło będzie szary, czy różowy? Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często.

0: i do mnie.
1: Polskie Radio Dzieciom.
2: Były raz sobie cztery słonie,
3: małe, wesołe, zielone słonie,
4: każdy z kokardką na ogonie.

0: Zgadzają się jak wariaty. Idą przez góry cztery słonie.
1: Małe, wesołe, zielone słonie.
0: Wtem jeden w przepaść straszną leci.
1: Patrzcie, ten trzeci.

0: Czemu jest mi tak radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Zgadłeś, drogi Teodorze, jestem w dobrym muchomorze, bo przepisy na przysmaki nowe znam. Bardzo dobre muchomory.
1: A nie będziesz po nich chory?
0: Nie, nie będę, to specjalne muchomory. Zobacz sam.
1: Jajka oraz pomidory. Ach, to takie muchomory.
0: A do tego krasnoludki.
1: Rzod

0: kiewkowe. Mniam, mniam, mniam.
1: Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło?
0: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
1: Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym muchu.

0: Sorcerowe cuta cudyzo, bacz sam.
1: Tele z forku nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus.
2: Mniam, mniam, mniam.
3: Ariel,

0: kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze, a

0: Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.
1: Smyczki, pęty, słowa.
2: Nie udawaj, siedzi blisko ciebie tuż. Głosem nie rozpieszcza cię, ma coś jednak fajnego. I już nie wiesz skąd, czujesz dziwny prąd, całować chciałbyś ją. Tak,
3: chcesz ją.
2: Trochę czujesz, trochę wiesz, to, że ona kocha.

0: chère mademoiselle, z ogromną dumą, tudzież przyjemnością, witamy panienkę. A teraz prosimy do stołu. Panienka wygodnie sobie zasiądzie, a nasza kuchnia przedstawi jej obiad.
1: Gościem bądź, gościem bądź, sprawdź obsługę naszą, siądź. Weź serwetkę, my w ukłonach wokół się będziemy giąć. Zupa dnia, z ostrych sos, służyć tutaj to nasz los. To jest pyszne, jeśli raczysz, skosztuj, uwierz, spytaj, naczyń, śpiewaj.

pocik zamówimy w chwilę dwie. Porzuć strach na stół, racz spojrzeć, oto bankiet, patrz. Lęk i nuda precz znikają, gdy nas srebra zabawiają, żartów i świetnych sztuk. My świeczniki z

0: gościem bądź, smutki z serc umiemy zdjąć.
1: Gościem bądź, gościem bądź, gościem bądź.
0: Wszystko męczy, nuży, gdyś służącym co nie służy, w jednej chwili zniknął cały życia sens. Były kiedyś dni wspaniałej służby, lecz przepadły, odpłynęły hen. Niepotrzebni zakurzeni, 10 lat już rdzewiejemy, zamiast ćwiczyć styl i doskonalić fach. Cały Boży dzień leżymy w zamku, grubi i leniwi, lecz umiemy wciąż zadziwić.
2: Oto gość, oto gość! Zbawi nas.

leżała tu, widziałem to i nie cofnęła dłoni, gdy usnąłem ją. Nie, co za myśl, tą żonki

0: Popatrzcie no.
1: Nie wierzę w to.
2: No nie ma co.
3: To prawda, Boże, sami znajdą drogę, kto pomyślałby.
1: Przeciwna sprawa, bo anu.
4: Być może już za kilka dni coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
2: Tak może być. Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
5: Ale co, mamo?
6: Coś się wydarzy, co nie śmiało nam się śnić.
5: Ale co się wydarzy? O co chodzi?
7: Powiem ci, jak będziesz starszy.
8: Już jestem, o 3 sekundy.
7: Bryczku, och, tu urwi się ty.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i

0: I?
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja.
4: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Mamy go, królu Luisie!
6: Mamy go, mamy go, mamy go!
7: Ludzkie szczenie! Czałowo!
8: Może dla ciebie, nie dla mnie! Postawcie mnie! Ja ci jeszcze pokażę!
7: Spoko, chłopie! Tylko bez nerwów! Daj łapę na zgodę, kuzynie!
8: Czego ty ode mnie chcesz?
7: Coś obiło się o moje królewskie ucho. Zjedz banana, jeśli chcesz zostać w dżungli.
8: Zostać w dżungli? Jasne, że chcę.
7: To dobrze. A stary król Louis, czyli ja, może ci to załatwić. Zjedz dwa banany. Umowa stoi.
8: Pewnie. Zrobię wszystko, żeby zostać w dżungli.
7: No to powiem ci co i jak. Ja jestem król jazzu i co tu kryć? Każdy chce nim być.

0: na ciebie, kuzynie. Przekaż mi tajemnicę rozniecania ognia.
1: Ale ja nie wiem, jak to się robi.
0: Ach, zdradź mi sekret ognia. Zamieniam się już w słuch. Wiem, że go znasz, przede mną grasz. O ogniu proszę mów. Nie chcę być głupią małpą. No zdradź już mi sekret ten. Ja także niech wiem, ja wiedzieć chcę, jak ogień roznieca się.
2: Ogień. A więc tego chce ten łotr.
3: Rozerwę go na strzępy. Stłuchę go na... Tak. Chłopie, ale odlo.
2: Grubasie, przestań bredzić i posłuchaj. Tu trzyma pomyślunku, nie krzepy.
3: Zapewniam cię, że mam i jedno, i drugie.
2: Słuchasz czy nie?
3: O, tak, tak.
2: Ty odwrócisz ich uwagę, a ja uratuję małego. Jasne?
3: Znikam. Już mnie nie ma.
2: Jeszcze nie, Balu!

Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 15 pojawiła się na naszych zegarach chwilę temu, a to oznacza, że czas otworzyć drzwi naszej radiowej świetlicy. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak, zapraszamy na 2 godziny wspólnej zabawy, rozmów i oczywiście zagadek, których zdecydowanie nie zabraknie. Zaczynamy!

0: smak. Lecz tylko kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm. Bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowy aż za, ole.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: więc zmieńmy o ton.
1: Jeden choć, podnieśmy ją, a trąbki dźwięk niech mknie swobodnie w dal.
0: Na płocie wnet zbierze się chór, każdy kot przybędzie tu.

0: rzuć, to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby w lusach rzuć, to fakt.
2: To jasne, że
0: każdy chciałby w lusach rzuć, to fakt.

No moi drodzy, i tak sobie wiecie co, teraz pomyślałam, że pewnie zastanawiacie się, jakie będzie dzisiejsze pytanie dnia. Wiecie dlaczego o tym pomyślałam? Dlatego, że nad tym dzisiejszym pytaniem dnia, to ja się całkiem długo nad nim zastanawiałam. O tak, zdecydowanie. Ale mam nadzieję, że to, co wymyśliłam, sprawi wam frajdę, radość i zechcecie podzielić się z nami swoimi przemyśleniami albo odkryciami w tym temacie. Mam nadzieję zatem, że jesteście gotowi, bo oto nasze dzisiejsze pytanie dnia. Gdybyście mogli wymyślić jakiś język, to jak brzmiałoby najzabawniejsze słowo w tym wymyślonym przez was języku? Nie mówię tutaj o takich językach, które już znamy, czyli języku angielskim, francuskim czy też polskim, ani o takich językach, które istniały kiedyś, a teraz ich nie używamy, jak na przykład język łaciński. Mówię o takim języku, który po prostu sami wymyślicie. No i właśnie, jak brzmiałoby to najzabawniejsze słowo w tym właśnie języku? O to was dzisiaj pytam i bardzo jestem ciekawa waszych odpowiedzi. No bo wiecie, tutaj wszystko ma znaczenie. Akcent, wymowa, długość tego słowa. No i rzecz jasna, właśnie dokładnie rzecz ujmując, jego znaczenie również. 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie.

Nie wiem jak wy, ale ja się po prostu roztańczyłam na całego. No i fantastycznie, no bo taki roztańczony poniedziałek, zwłaszcza w jesienne popołudnie, to jest doskonała dawka energii. Bardzo chętnie tą energią się z wami podzielę. Wystarczy, że do mnie zadzwonicie. Najlepiej oczywiście, jeżeli macie ochotę się z nami pobawić w pytanie dnia. Ale jeżeli chcielibyście zadzwonić w sprawie jednego podwójnego zaproszenia, które mam tutaj przed sobą, to również zachęcam i zapraszam bardzo serdecznie 22 645 20 55. Już śpieszę z informacją, dokąd, do którego dokładnie teatru jest to zaproszenie. Otóż, moi drodzy, zapraszamy was dzisiaj bardzo serdecznie do olsztyńskiego Teatru Lalek na spektakl o żółwiu, który chciał spać. Jest to spektakl przeznaczony dla tych najmłodszych dzieci, bo już od pierwszego, drugiego roku życia śmiało można się na niego wybrać, więc zawsze możecie do nas zadzwonić, na przykład jeżeli macie młodsze rodzeństwo i chcielibyście im sprezentować, zrobić niespodziankę właśnie obdarowując takim zaproszeniem, albo jeżeli macie ochotę zabrać swoje młodsze rodzeństwo na spektakl o żółwiu, który chciał spać, do olsztyńskiego Teatru Lalek. Jak powiedziałam, aby to jedno podwójne zaproszenie od nas otrzymać, należy do nas zadzwonić pod numer 22 645 20 55, a następnie odpowiedzieć na jedno krótkie pytanie. Dlaczego warto chodzić do teatru? Śmiało dzwońcie, a zaproszenie do olsztyńskiego Teatru Lalek może powędrować w wasze ręce, ale zaraz, zaraz, ja nie powiedziałam najważniejszego. Kiedy ten spektakl? Spektakl ten, moi drodzy, odbędzie się już niebawem, bo 18 października, to jest najbliższa niedziela, o godzinie 11. Uff, całe szczęście, jeszcze zdążyłam z tą informacją. No i teraz z tym kompletem informacji wypuszczam tę wiadomość w świat i czekam na wasz odzew.

0: że potrafisz.
1: A ja wiem, że wy potraficie wiele, wiele rzeczy. Zgadzam się tutaj z tytułem piosenki wyśpiewanej przez Roxanę Węgiel. Na przykład potraficie odpowiadać wspaniale na moje pytania i też na moje zadania oraz zagadki. Przed momentem zaoferowałam wam jedno podwójne zaproszenie do olsztyńskiego teatru Lalek na spektakl o żółwiu, który chciał spać. Spektakl, który odbędzie się już niebawem, bo 18 października, czyli w najbliższą niedzielę o godzinie 11. No i proszę, proszę, Stefania oraz Basia się do nas dodzwoniły w tej sprawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A ty
2: dzień dobry.
1: Uf, no słyszę teraz już dwa głosiki, bo usłyszałam jeden i sobie pomyślałam, ale zaraz, zaraz, to jest tylko jedna osoba, a przecież dwie miały być po drugiej stronie linii telefonicznej, ale usłyszałam też i drugi głosik, więc bardzo się cieszę, dziewczęta, że was słyszę. Powiedzcie proszę, jaka pogoda dzisiaj u was?
2: Tak słońce i pochmurno.
1: Pochmurno. Ale słońce gdzieś tam rzeczywiście spoziera. No to u mnie jest bardzo podobna pogoda. Ale czy to oznacza, że wasze humory też są pochmurne?
2: Nie.
1: Nie, więcej słońca jest w waszych humorach?
2: Tak.
1: To ja się bardzo cieszę. A powiedzcie mi proszę, kto będzie odpowiadał na moje pytanie związane z teatrem?
3: Kto będzie odpowiadał?
2: Ja.
1: A ja nie wiem, kto to jest ja.
2: Ja.
3: Musisz powiedzieć, kim jest tak często.
2: Stefania.
1: Ach, Stefania będzie odpowiadała. No dobrze, w takim wypadku, moja droga, zamieniam się teraz w słuch. Powiedz proszę, dlaczego twoim zdaniem warto chodzić do teatru?
2: Bo można oglądać ciekawe spektakle.
1: To jest bardzo dobry powód. Jeszcze jakiś znasz? No tak, żebyśmy chociaż, wiesz, z trzy znalazły. Jaki jeszcze powód znasz?

0: Bo też można bardzo fajnie oglądać filmy.
1: Nie, no filmów w teatrze nie oglądamy. To, że można oglądać bardzo ciekawe spektakle, to jak najbardziej, ja się tutaj zgadzam. Ale jak myślisz, jakie są jeszcze powody, dla których warto chodzić do teatru?
0: Zobaczyć kostiumy.
1: O, to jest tak, jak najbardziej fajny pretekst i pomysł. I może jeszcze wymyślicie wspólnie trzeci powód?
0: Że można oglądać aktorów.
1: Ach, czyli po prostu jak wcielają się w najróżniejsze postaci. No ja uważam, że to są bardzo fajne odpowiedzi, w związku z czym teraz w waszą stronę wysyłam. Brawa, fanfary i oklaski. Co jest oczywiście potwierdzeniem tego, że podwójne zaproszenie na spektakl o żółwiu, który chciał spać, który to spektakl już niebawem, bo w najbliższą niedzielę 18 października o godzinie 11 na deskach Olsztyńskiego Teatru Lalek będzie miał miejsce, wędrują w wasze rączki. Bardzo, bardzo się cieszę, że do takich miłośniczek teatru to zaproszenie powędrowało. No i teraz jeszcze chciałabym się dowiedzieć, moje drogie, kogo chciałybyście pozdrowić? Stefanio, to może zacznijmy od ciebie. Kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Mamę, tatę, babcię, dziadka, prababcię, ciocię, wujka, drugiego wujka, ciocię i prababcię. I drugiego dziadka.
1: Super pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Basiu, a ty chcesz kogoś dopisać do tej listy?
0: No to ja jeszcze dopiszę za Basię.
1: Mhm, kogo?
0: Polskie Radio Dzieciom, panią.
1: Bardzo dziękuję.
0: Krasnoludki.
1: Ha! Krasnoludki. Już zapisuję wasze pozdrowienia na różowych karteczkach, które tym razem ja sprytnie ukryłam, żeby nikt mi ich nie dziabnął. I oczywiście od Stefanii i Basi pozdrowienia dla krasnoludków. Czy jakieś konkretne te pozdrowienia mają być?
0: Nie.
1: Po prostu, że pozdrawiacie, tak? Okej.
0: Okay. Tak.
1: Dobra, zapisałam. Kogoś jeszcze chcecie pozdrowić?
0: Nie.
1: No to zamykamy listę z pozdrowieniami i oczywiście tak jak tutaj powiedziałam w stronę Stefanii, no to w stronę Basi, w ogóle całej waszej rodzinki przesyłamy całą moc uścisków i uśmiechów. Dziękujemy za super rozmowę. No i oczywiście liczę na telefon po spektaklu, bym mogła się dowiedzieć, co ciekawego udało wam się zaobserwować w Olsztyńskim Teatrze Lalek. Jakiej historii, w jaką historię się wsłuchałyście albo obejrzałyście właśnie będąc na spektaklu. Także liczę na wasz telefon w przyszłym tygodniu, a tymczasem życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
0: Pa, pa!

0: No i jeszcze więcej tańca nam zaserwowała piosenka pochodząca z filmu Król Lew z 2019 roku. Nie wiem jak wy, ale ja tym tanecznym krokiem postanowiłam teraz wkroczyć w muzyczny świat, a to wszystko za sprawą waszej ulubionej dźwiękowej łamigłówki, czyli naszej zabawy.
1: Muzyczne puzzle.
0: No tak, no bo skoro mamy poniedziałek, to znaczy, że królują u nas muzyczne puzzle. Co natomiast dokładnie się będzie działo, jak brzmi ten fragment muzyczny, który będziemy starali się rozgryźć, o tym przekonacie się za chwil kilka, dlatego koniecznie zostańcie z nami.

0: Drobne puzzle.
1: Tak dokładnie brzmi nazwa naszej zabawy, która w poniedziałki króluje w radiowej świetlicy. Aż się cieszę, no bo dzisiaj rzeczywiście taniec, muzyka towarzyszą mi właściwie od samego ranka. I wiecie co? Będą nam jeszcze towarzyszyć na pewno do końca naszego dzisiejszego spotkania, ale... To spokojnie, to jeszcze jest bardzo dużo czasu, bo przecież radiowa świetlica trwa do godziny 17, więc jeszcze z pewnością zdążymy sobie potańczyć i pośpiewać. Ale teraz to ja bardzo proszę, żebyście się jednak skoncentrowali na zadaniu, które mam dla Was, właśnie zadaniu związanym z naszymi muzycznymi puzzlami. Czas, byście wytężyli swój słuch, refleks, no i oczywiście w sejfiku pamięci odnaleźli wszystkie tytuły piosenek, które usłyszeliście do tej pory. Ponieważ za momencik pojawi się fragment muzyczny, a kiedy on ucichnie, to będziecie musieli rozpoznać

co to za piosenka. Najpierw oczywiście warto do nas zadzwonić, no bo to wiecie, jak będziecie tak w przestrzeń krzyczeć ten tytuł, to tak może do nas nie dotrzeć. Dlatego 22 645 20 55, przypominam numer telefonu do naszej radiowej świetlicy, a fragment muzyczny, który staramy się dzisiaj rozgryźć, a właściwie to jego tytuł, brzmi następująco. Mam nadzieję, że jesteście przygotowani, bo oto ten fragment. Jaka to piosenka? Co to za piosenka? Jak brzmi jej tytuł? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie 22 645 20 55.

Zanim znów spotkamy się, moi drodzy, to musimy rozszyfrować, rozgryźć tytuł piosenki, którego to tytułu poszukujemy dzisiaj w naszej zabawie Muzyczne Puzzle. Przypomnę wam może na wszelki wypadek jeszcze raz ten fragment muzyczny, który zdecydowanie powinien was na tytuł piosenki naprowadzić, bo jest on bardzo charakterystyczny. Posłuchajcie zresztą sami.

I tak sobie pomyślałam, że może tak troszeczkę wam uchylę rąbka tajemnicy, jakim kluczem może tego tytułu powinniście poszukać. Oczywiście najpierw warto znaleźć na przykład coś, co nam się z tą piosenką kojarzy. Jeżeli kojarzy się wam z nią na przykład jakaś bajka, no to zastanówcie się, jak brzmi jej tytuł. Później warto pomyśleć, z jaką sceną, z jakim klimatem, z jakimi postaciami, czy też wokalistkami kojarzy wam się ta piosenka. I tak kroczek po kroczku jestem przekonana, że wy tropicie ten poszukiwany przez nas dzisiaj tytuł piosenki. Wystarczy tylko spróbować, no bo wiecie, tak samo z siebie to nigdy nic się nie udaje. 22 645 2055, śmiało dzwońcie ze swoimi propozycjami.

0: puzzle.
1: No to jest właśnie nazwa naszej zabawy poniedziałkowej, zabawy w radiowej świetlicy. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogliśmy się wsłuchać tutaj w ten dżingiel, dlatego że przyznam się wam szczerze, że zawsze kiedy słyszę te takie plum, plum, plum, to mi się właśnie kojarzy z takimi puzzlami, które się układa i później można stworzyć wspaniałą całość.

0: Dzisiaj poszukujemy tytułu piosenki, pewnego fragmentu muzycznego i jeszcze raz na pewno się w niego wsłuchamy, ale najpierw przywitam się z Helenką. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię serdecznie, Helenko. Powiedz proszę, z jakiej miejscowości do nas dzwonisz?
1: Przejazdowo.
0: I jaka pogoda dzisiaj u was?
1: Pochmurnie.
0: Pochmurnie. No tak, to jest właśnie ta jesień. To jest ta jesień, ale my się nie dajemy pochmurnym nastrojom, wręcz przeciwnie, tańczącym, muzycznym, rozśpiewanym krokiem rozpoczynamy ten poniedziałek i cały tydzień. Ty w ogóle masz jakieś plany na ten tydzień?
1: Tak.
0: A chcesz nam o nich opowiedzieć?
1: Mhm.
0: Co będziesz ciekawego robiła?
1: No, będę robić na przykład... Będę oglądać telewizję, gdy tata nie będzie mi robił kar znowu.
0: Mhm.
1: Będę się bawić się z bratem.
0: O, a macie jakąś swoją ulubioną zabawę? W co lubicie się najczęściej bawić?
1: Wszystkie są ulubione.
0: Różnie to bywa, no tak, bo to wiele czynników ma na to wpływ i ja to rozumiem w 100%. A powiedz mi, czy ty też lubisz tak samo jak ja muzykę, taniec i śpiew?
1: Tak.
0: A masz swoje ulubione piosenki?
1: Mhm.
0: A co to są za piosenki?
1: Te, Golden które... i Strategy.
0: A to przed chwilą się pojawiła u nas w radiowej świetlicy twoja jedna z twoich ulubionych piosenek?
1: Ja ją słyszałam.
0: Ale super! No to ja się bardzo cieszę, że udało nam się nawet tak zupełnie nieświadomie sprawić ci muzyczną przyjemność. No ale właśnie, żeby tych muzycznych przyjemności było jeszcze więcej, to wróćmy do naszej zabawy. Przypomnijmy sobie ten fragment dźwiękowy, który ma nas naprowadzić na poszukiwany dzisiaj tytuł piosenki. Oto ten fragment. To jest właśnie ten fragment, taki trochę tajemniczy, taki trochę magiczny fragment piosenki, której tytułu poszukujemy. No i teraz pytanie moje w twoją stronę, Helenko, wędruje. Jak według ciebie brzmi ten poszukiwany przez nas tytuł?
1: Chcę uwierzyć snom.
0: Czy to jest piosenka Chcę uwierzyć snom? Już sprawdzam. Tak, tak, tak, tak. To jest dokładnie ten tytuł, którego dzisiaj poszukiwaliśmy. Skąd znasz ten tytuł, tę piosenkę?
1: Bo oglądałam film.
0: A co to za film?
1: Kraina Lodu 2.
0: Oczywiście, no to prawdziwa ekspertka ze mną teraz rozmawia. Ja w ogóle mam, wiesz co, wrażenie, Helenko, że w tej bajce jest bardzo dużo fajnych piosenek. Jak uważasz?
1: Tak.
0: A masz właśnie z Krainy Lodu jakąś swoją ulubioną piosenkę?
1: Tak.
0: I która to jest?
1: Nie pamiętam tytułu, bo ja nie pamiętam tytułu znanych piosenek.
0: Ale no proszę bardzo, tutaj ci się idealnie udało. A zanuciłabyś może fragment tej piosenki? To zaraz spróbujemy ją rozszyfrować.
1: Nie, bo ja jej nie pamiętam.
0: Ach, no tak to bywa. Ale wiesz co? Ale to spokojnie, to możesz sobie pomyśleć o tej piosence, jak pojawi się w głowie u ciebie ten tekst albo melodia, to do godziny 17 spokojnie możesz zadzwonić i wspólnie postaramy się rozsupłać tę muzyczną zagadkę, która teraz się narodziła, dobra? No to ja się bardzo cieszę. Helenko, ogromna prośba, byś się nie rozłączała po rozmowie ze mną, dlatego że bardzo miło mi przekazać tobie informację, że nasz radiowy upominek w twoje rączki właśnie powędruje. Ale zanim to się stanie, najpierw jeszcze chciałabym się wsłuchać w pozdrowienia, które zaserwujesz wybranym przez siebie osobom. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Chcę pozdrowić Polskie Radio dzieciom i całą moją szkołę.
0: Super, pozdrowienia, bardzo pięknie, dziękuję.

0: Dziękuję w imieniu całej naszej redakcji i wszystkich oczywiście w twojej szkole. Czy kogoś jeszcze do tej listy dopisujesz?
1: Mamy i tatę.
0: No oczywiście.

0: Życzymy udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego, uśmiechniętego i wypełnionego muzyką popołudnia, no i całego tygodnia. Ja mam nadzieję, że przecież dzisiaj poniedziałek, prawda, dopiero początek tygodnia, że ta muzyka faktycznie będzie ci cały ten tydzień umilała. I tak jak prosiłam, pamiętaj, by po pożegnaniu ze mną się nie rozłączać. A tymczasem pięknie dziękuję ci za rozmowę i mówię do usłyszenia. Pa, pa, pa!
1: Do widzenia.

0: Autopromocja.
1: źródełko.polskieradio.pl.
2: Jest, wystartowało.
3: Nasze muzyczne źródełko,
4: wasze muzyczne korzenie.
3: Lubisz śpiewać?
4: Grasz na instrumencie?
3: A może potrafisz tak?
4: Albo jeszcze lepiej,
3: muzyka ludowa jest ci bliska.
4: Znasz piosenkę ze swojego regionu, grasz ją po swojemu albo masz własny muzyczny pomysł?
3: To konkurs dla ciebie.
4: Możesz zgłosić się solo,
3: z zespołem,
4: z przyjaciółmi,
3: a nawet
4: z całą rodziną.
3: Na wasze zgłoszenia czekamy do 15 listopada.
4: Na zwycięzców czekają nagrody i wyjątkowa muzyczna przygoda.
3: Więcej informacji znajdziecie na stronie źródełko.polskieradio.pl.
4: Zapraszają Polskie Radio Dzieciom
3: i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
0: Autopromocja.
5: Radiowa świetlica.

Godzinę 16 przywitaliśmy chwilę temu, a wiecie, co to oznacza? Że jeszcze niecała godzina naszego wspólnego popołudniowo-poniedziałkowo-radiowego spotkania w naszej wyjątkowej, bo radiowej świetlicy. Co jeszcze przed nami będzie się w tej godzinie działo? Och, myślę, że trochę sobie porozmawiamy, może pośpiewamy, no i poodpowiadamy na nasze pytanie dnia. No bo przecież jak zawsze przypominam, że do godziny 17 zawsze macie czas, by do nas zadzwonić właśnie w sprawie pytania dnia. A jak

Obiecałam wam, że przypomnę nasze dzisiejsze pytanie dnia. A właściwie to takie trochę pytanie o zadanie dnia. Można byłoby się pokusić o takie stwierdzenie, ponieważ bardzo mnie ciekawi, jak brzmiałoby najśmieszniejsze słowo w wymyślonym przez was języku. Jakby brzmiało, no i co by znaczyło oczywiście. Jeżeli macie jakieś pomysły, jak mógłby brzmieć taki wasz, wymyślony właśnie przez was, nieistniejący do tej pory na świecie, albo w ogóle w kosmosie język, to śmiało do nas zadzwońcie. No i oczywiście, jak brzmiałoby w tym języku najzabawniejsze słowo, co by oznaczało? 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie do godziny 17. Macie czas, by się z nami pobawić w pytanie dnia.

0: To była kleksografia z Akademii Pana Kleksa, a o swoim języku i najzabawniejszym słowie w tym właśnie języku opowiedzą nam teraz Zosia i Franek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedzcie proszę, czy długo zastanawialiście się nad wymyśleniem takiego swojego języka?
1: Tak.
0: Naprawdę? No dobra, no i on jest bardziej podobny do takich już istniejących języków, czy do jakichś dźwięków, na przykład ptasich, albo jeszcze jakichś innych? Czy nie jest podobny do niczego?
1: Nie, do niczego.
0: Tak. Cudownie. No to rzeczywiście musieliście się nieźle nagłowić. A umiecie powiedzieć na przykład w tym języku dzień dobry?
1: La.
0: I jeszcze raz?
1: La.
0: O, bardzo ładnie. A jak powiedzieć we waszym języku radiowa świetlica?
1: Lapli-plopli.
0: Och, jak pięknie! Lapli-plopli, tak?
1: Tak, tak.
0: Słuchajcie, ja muszę sobie to normalnie zapisać. Lapli-plopli. Pli. I jak będę się dzisiaj żegnała ze słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom i zapraszała na jutrzejszą odsłonę naszej popołudniowej audycji, to właśnie tak powiem, że zapraszam na kolejną odsłonę audycji Lapli Plo.

0: Topli.
1: Ale super, bardzo mi się to podoba. No dobra, ale to tak wiecie, ja was teraz odpytałam z dzień dobry, z radiowej świetlicy, ale bardzo teraz to już naprawdę tak totalnie i na maksa jestem ciekawa, jak brzmi najzabawniejsze słowo w tym waszym wymyślonym języku.
2: Plapliploplu.
1: O, to blisko. To może być coś radi... Jak to może znaczyć? Coś, skoro początek podobny do lapliploplu, no to lapli to może być radiowe, ale co radiowe? Co to znaczy? Radiowe papuszki, jak pięknie, och, aż zaklaskałam z radości, cudownie. Bardzo ładne znaczenie tego słowa i brzmi rzeczywiście bardzo, bardzo uroczo, ale powiedzcie mi, co tutaj jest takiego najbardziej zabawnego?
2: No, że takie plaplanie.
1: Tak jak skakanie po kałużach?
2: No.
1: Albo chodzenie w kaloszach po błotku.
2: Albo kąpanie się i klaskanie.
1: O tak, uderzanie tak dłońmi o tafle wody. Super, no te wszystkie rzeczy, o których tutaj opowiedzieliście, to są najbardziej ulubione chyba takie formy zabawy przez wszystkie dzieci, to nie tylko dzieci, bo ja też bardzo lubię skakać na przykład po błotku, więc rzeczywiście, no super, ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, bardzo mi się podoba to słowo, a jak nazwaliście wasz język?
2: Plap.
1: Och, czekaj, muszę to zapisać. Jeszcze raz. La.
2: Plap.
1: La.
2: Plap.
1: Plap.
2: Dwa razy plap.
1: A tak, bo ja powiem... Ojeju, no słuchajcie, chyba musicie kurs rozpisać jakiś taki dla innych ludzi, którzy chcieliby się nauczyć tego języka. Ja zapisuję się na ten kurs jako pierwsza, więc pamiętajcie, jeżeli kiedyś rzeczywiście będziecie chcieli prowadzić lekcję waszego języka, uwaga, tak? Uff, to bardzo proszę pamiętać, by mnie o tym poinformować. Zosiu, Franku, bardzo wam pięknie dziękuję za rozmowę, za nauczenie mnie tych kilku słów w waszym wymyślonym, unikalnym i niesamowitym języku. A teraz czas na pozdrowienia. Kto pierwszy będzie pozdrawiał?
2: Franek.
1: No to działaj, Franku. Kogo pozdrawiamy?
2: Pozdrawiam całą moją rodzinę. Babcię, dziadka, wujka, Zosię i tyle.
1: Super pozdrowienia. Fantastyczne. Zosiu, teraz ty?
3: Ja pozdrawiam rodziców, babcię, dziadkowie, Franka, ciocię, kuzynów, koleżanki z mojej szkoły, nauczycielkę i słuchaczy z Polskiego Radia Dzieciom.
1: O,
3: i panią.
1: O, bardzo pięknie dziękuję za te pozdrowienia w moim imieniu, słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom i w ogóle wszystkich wymienionych przez ciebie osób. I my też was bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, cudownego, kolorowego popołudnia. Dziękujemy za super językową zabawę i ja wierzę w to gorąco i liczę na to, że nie zaprzestaniecie wymyślać tych poszczególnych słów, a może i nawet całych zdań we waszym języku i jeszcze do nas zadzwonicie i nowych słówek mnie pouczycie, dobra?
2: Okej.
1: Okay, super. Okay. Do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
2: Pla, pla.
1: Pla, pla.

0: O tak, marzenia się spełniają, a nawet można chyba śmiało powiedzieć, że marzenia się także spełnia. I ja wiem doskonale, że jedno z wielu marzeń naszej dzisiejszej gościni spełniło się w zeszłym roku. I kiedy wam przedstawię, kto jest dzisiaj naszym gościem, to już wszystko zapewne wówczas stanie się jasnym. Dzisiaj razem z nami w naszej radiowej świetlicy Marianna Kłos. Cześć!
1: Dzień dobry!
0: Dzień dobry, witam cię serdecznie. Przed piosenką rozmawiałyśmy o tym, że miałyśmy się spotkać po finale Eurowizji Junior zeszłorocznym, a tymczasem tyle rzeczy się dookoła działo w twoim życiu i prywatnym, i zawodowym, że cały rok zdążył minąć do naszego kolejnego spotkania.
1: Tak.
0: Ale faktycznie chyba ten występ eurowizyjny, bo przypomnijmy, że Marianka reprezentowała Polskę w zeszłym roku, podczas, która to była? 23. chyba odsłona konkursu piosenki Eurowizji Junior. Właśnie w 2025 roku. No i powiedz mi, gdzie to było? Co się działo? Jak było?
1: Kiedy ja byłam na Eurowizji, to akurat Eurowizja Junior była wtedy w Gruzji, w Tbilisi. W Tbilisi było naprawdę pięknie, chociaż nie miałam też tak dużo czasu, żeby zwiedzić to miasto, ale było naprawdę bardzo, bardzo mi się podobało. W ogóle Eurowizja to była dla mnie taka super przygoda i też wielki zaszczyt móc wystąpić na tej scenie. Było naprawdę, naprawdę super. Bardzo się cieszyłam z tego, że mogę tam zaśpiewać i to była dla mnie naprawdę ogromna przyjemność.
0: Ale to rzeczywiście jest tak, że to było takie twoje spełnienie marzeń?
1: Tak, tak. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby wystąpić na scenie eurowizyjnej. Wcześniej bardzo chciałam wystąpić w programie The Voice Kids i udało się, właśnie się dostałam i no, nie wierzyłam, że zajdę tak daleko i że zajmę drugie miejsce i właśnie to nawet nie pomyślałam kiedykolwiek, że będę mogła pojechać na Eurowizję Junior. To było takie moje największe marzenie i po prostu nie wierzyłam, że to się stało.
0: Ale to musi być też niesamowite uczucie, kiedy staje się na tej olbrzymiej scenie jednego z najważniejszych, największych konkursów muzycznych w świecie młodych artystów.
1: Tak, tak. Stresowałam się przed występem. Przed samym występem już tak czułam, że serce mi szybciej bije i po prostu już się bardzo stresowałam, ale bardzo się też cieszyłam z tego, że mogę wystąpić właśnie na tej scenie i chciałam też wykorzystać ten moment, żeby go zapamiętać po prostu na całe swoje życie.
0: A kiedy myślisz o tej zeszłorocznej odsłonie Eurowizji Junior, to które wspomnienie przychodzi ci do głowy jako pierwsze?
1: Myślę, że wspomnienie. Najbardziej jakoś pamiętam ten moment, kiedy już stoję tam przed sceną, w takiej jakby kulisie, z dziewczynami, tancerkami, które tańczyły właśnie do mojej piosenki. Bardzo się zaprzyjaźniłyśmy i bardzo lubiłam dziewczynę, serdecznie je pozdrawiam. I właśnie już zaraz miałyśmy wchodzić i chyba pamiętam, że bardzo się stresowałam, ale jak już wyszłam na scenę, to ten cały stres tak trochę ze mnie zszedł. Zobaczyłam różne transparenty, takie transparenty z napisem Polska i to bardzo mi tak dodało trochę takiej otuchy, także to było naprawdę super uczucie i bardzo się cieszyłam, że mogę wystąpić. Wzięłam głęboki wdech i zaśpiewałam.
0: Czyli można powiedzieć, że to taka trochę magia sceny, prawda?
1: Tak.
0: Zawładnęła to
1: tak.
0: W zupełności i rzeczywiście dodała ci odwagi.

0: Bo ja mam też takie wrażenie, że rzeczywiście tutaj przed momentem w piosence pojawiło się hasło marzenia się spełniają. Ja później dodałam, że marzenia się spełnia i tak sobie teraz pomyślałam, że naprawdę trzeba mieć odwagę, by te swoje marzenia spełniać.
1: Tak, tak, myślę, że zdecydowanie trzeba mieć tą odwagę. Ja zawsze bardzo marzyłam o tym, żeby wystąpić na Eurowizji i tak jakoś, nie wiem, to było naprawdę moje największe marzenie i bardzo się cieszę, że mogłam wystąpić na tej scenie.
0: Ale Marianka, to jak to było twoje największe marzenie, to co się zadziało przez ten rok? Jakieś kolejne sobie wymyśliłaś, mam nadzieję?
1: Można tak powiedzieć, ja zawsze bardzo, bardzo chciałam być piosenkarką i aktorką i bardzo bym chciała grać w kolejnych spektaklach dalej i występować na wielkich scenach, śpiewać swoje piosenki i nie tylko. I po prostu móc spełniać te wszystkie właśnie marzenia.
0: No i to nie jest tak, że ty po prostu sobie siedzisz w fotelu czy na kanapie, kiwasz nóżką i czekasz, aż to się stanie. Wręcz przeciwnie. Całkiem sporo się w twoim życiu zawodowym, artystycznym dzieje i o tym też sobie na pewno za moment jeszcze porozmawiamy, ale ja chciałabym, byśmy faktycznie cofnęły się troszeczkę w czasie jeszcze do tych eurowizyjnych momentów zeszłorocznych. Powiedz mi proszę, czy ty oglądałaś później swój występ?
1: Tak, oglądałam oczywiście. Byłam bardzo ciekawa, jak zaśpiewałam, bo wiadomo, słyszałam w swojej głowie, jak to mniej więcej brzmiało, ale no jak jak ktoś sam śpiewa, jakby samemu jak śpiewasz, to trochę inaczej. Wydaje mi się po prostu, jak śpiewam, to wydaje mi się trochę, że inaczej brzmi niż jak jest w rzeczywistości. Także tak, posłuchałam swojego występu, obejrzałam w ogóle wszystkie występy i w sumie to nawet mi się podobało. Byłam z siebie dumna, można powiedzieć.
0: A czy było coś takiego, i mam tutaj na myśli całą Eurowizję Junior, no bo jednak to nie jest tak. My tutaj wspominamy tylko o tym finałowym koncercie, który trwał raptem jeden wieczór, ale tak naprawdę Eurowizja Junior to jest cały proces, prawda?
1: Tak.
0: Wyłaniania najpierw reprezentanta, później tworzenie piosenki, praca nad tym utworem, nad teledyskiem, później najróżniejsze też spotkania promocyjne, i promujące ten utwór, później cały tydzień w danym miejscu,
1: tak,
0: bo jest przecież ceremonia otwarcia i tak dalej, także rzeczywiście tutaj jest bardzo, bardzo dużo najróżniejszych elementów. Co ciebie najbardziej zaskoczyło? Co wyglądało zupełnie inaczej, niż to sobie wyobrażałaś?
1: Myślę, że sam występ trochę mnie zaskoczył, bo zawsze, nie wiem, jakoś to sobie po prostu trochę inaczej może wyobrażałam, ale występ, naprawdę ta scena była przeogromna. Jakoś mi się wydawało, nie wiem, że to wszystko będzie takie trochę mniejsze i nie wiedziałam
0: też... No bo w telewizji wygląda
1: na mniejsze,
0: prawda?
1: Tak, tak, a to naprawdę była ogromna scena, ogromne miejsce i też nie wiedziałam, że dzieci w ogóle mają okazję się spotkać, dzieci reprezentujące różne kraje i to myślę, że mnie trochę zaskoczyło, ale to było takie pozytywne zaskoczenie. Tak, no przed Eurowizją było dużo prób, ale bardzo lubiłam chodzić na próby i spotykać się z tancerkami, z panem reżyserem i naprawdę to była dla mnie ogromna przyjemność.
0: No właśnie, bo tak chyba śmiało można się pokusić o takie stwierdzenie, że to właściwie cały występ był, całe wydarzenie artystyczne, te kilka chwil na scenie, no bo my jako widzowie oceniamy to jako kilka chwil na scenie, ale tak naprawdę to całe wydarzenie, nad którym pracowaliście wiele tygodni.
1: Tak, no było bardzo dużo pracy, ale była to taka przyjemna praca. Wszyscy się wspieraliśmy, dążyliśmy do tego samego celu, więc wszyscy bardzo, bardzo się polubiliśmy. I tak, no było bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy. Musiałam pamiętać, żeby patrzeć raz w tą kamerę, w tą kamerę, w tą kamerę. I było dużo też uwag, ale bardzo, bardzo myślę, że fajny efekt wyszedł i bardzo, bardzo mi się podobało.
0: No i chyba też mnóstwo nowych doświadczeń udało ci się zebrać, które
1: tak,
0: z pewnością
1: tak
0: wykorzystujesz teraz.
1: Tak, bardzo dużo nowych doświadczeń, naprawdę wiele się nauczyłam. Ten występ na scenie eurowizyjnej dał mi bardzo, bardzo dużo.
0: A co na przykład?
1: Myślę, że więcej trochę takiej odwagi dzięki temu występowi, trochę, nie wiem, jakoś tak nabrałam trochę odwagi i teraz trochę mi się łatwiej występuje. Myślę, że też trochę umiejętności wokalnych, bo przed Eurowizją bardzo dużo ćwiczyłam i po prostu mój głos tak już trochę się wyćwiczył bardziej, trochę weszłam w taką większą
0: takiej
1: formę.
0: Takiej techniki nabrałaś.
1: Tak, nabrałam

0: też takiej techniki, nauczyłam się nowych rzeczy. Także myślę, że sporo bardzo dał mi ten występ.
1: Wspomniałaś tutaj o tym, że uczestnicy mają ze sobą kontakt. Mm-hmm. Jakieś przyjaźnie udało ci się zawrzeć?
0: Tak, mamy dalej taką grupkę eurowizyjną i często właśnie piszemy do siebie. Raz dziewczynka reprezentująca Ukrainę miała koncert tutaj w Polsce i miałyśmy okazję się spotkać. To było bardzo, bardzo miłe spotkanie i ja też śpiewałam wtedy na tym koncercie gościnnie. To była dla mnie ogromna przyjemność i bardzo się cieszę, że mogłam poznać te wszystkie dzieci. Wszyscy byli naprawdę przemili.
1: No wiadomo, że nie może się to powtórzyć, ale gdyby mogło, skorzystałabyś jeszcze raz?
0: Tak, oczywiście. Bardzo chętnie, bardzo tęsknię za tą eurowizyjną sceną i bardzo, bardzo bym chciała to wszystko powtórzyć, przeżyć jeszcze raz.
1: Podejrzewam zatem po tych twoich słowach, że też nie możesz się już doczekać tej tegorocznej odsłony,
0: tak,
1: co się
0: oczywiście
1: będzie działo, jak będą poszczególne występy wyglądały. No i przede wszystkim, jak zaprezentuje się nasz tegoroczny reprezentant. Miałaś okazję poznać już Wiktora?
0: Tak, miałam okazję poznać Wiktora. Pani Marta Piekarska, szefowa delegacji eurowizyjnej, co roku organizuje takie spotkanie eurowizyjne i miałam też tam okazję poznać właśnie Wiktora. Wiktor jest naprawdę super człowiekiem i przepięknie śpiewa i bardzo mocno za niego trzymam kciuki, na pewno super mu pójdzie.
1: W piosenkę Wiktora zapewne się jeszcze dzisiaj wsłuchamy, ale najpierw piosenka, z którą nasz dzisiejszy gość, Marianna Kłos, reprezentowała Polskę podczas Eurowizji Junior w 2025 roku. Jak nazywała się twoja piosenka, przypomnisz?
0: Brightest Light.
1: Otóż to właśnie ona w Polskim Radiu Dzieciom w radiowej świetlicy.

0: I trzeciej odsłony konkursu piosenki Eurowizji Junior. Ależ wspomnienia pewnie wróciły, co?
1: Tak, tak, wróciły zdecydowanie.
0: Ale to nie jest tak, że przez ten rok nic nie robiłaś. My już troszeczkę rąbka tajemnicy uchyliłyśmy i powiedziałyśmy, że całkiem sporo się w twoim życiu zawodowym działo. Zatem zamieniam się w słuch. Co takiego się działo? Co robiłaś? Czego się nauczyłaś? Gdzie pojechałaś? Kogo poznałaś? Co zwiedziłaś?
1: Miałam okazję dalej grać w teatrze, w spektaklu Piotruś Pan, rolę Wendy. Kocham po prostu to miejsce i bardzo lubię grać tą rolę. Jest to moja taka w sumie ulubiona rola i też moja, nie pierwsza, ale druga rola. Ale tak, kocham ten spektakl.
0: W ogóle chyba musicale są tobie bardzo bliskie,
1: tak,
0: co?
1: Tak, kocham musicale naprawdę i chciałabym jeszcze móc zagrać kiedyś jeszcze w jakimś spektaklu bardzo. I miałam okazję też zaśpiewać na kilku takich koncertach charytatywnych. Ciągle dubbinguję jeszcze dalej w różnych bajkach, głównie bajkach, ale miałam też okazję zadubbingować w takim filmie, który wyszedł też w kinach, w filmie Flavia de Luz, gdzie dubbingowałam Flavię. To była dla mnie taka ogromna przygoda i też dało mi to, myślę, że dużo doświadczenia, bo nie było to dla mnie łatwe. Zazwyczaj dubbingowałam w bajkach, a jednak w bajkach animowanych, a jednak w filmie takim fabularnym jest to zupełnie inne. Także było to dla mnie ciężkie wyzwanie, ale bardzo, bardzo mi się podobało.
0: No to ja z tego, co opowiadasz, widzę, że tutaj po prostu twój warsztat naprawdę jest bardzo imponujący, bo
1: dziękuję bardzo.
0: Już nie tylko jesteś młodą piosenkarką, ale śmiało można powiedzieć młodą artystką, która coraz więcej tego doświadczenia zdobywa. No i to jest fajne i to jest super, bo tutaj nawiązując cały czas do tych marzeń, które się na początku naszej rozmowy pojawiły, to jest chyba jedyna droga, prawda, by móc się cieszyć z tego, że gdzieś tam pojawiają się różne takie okoliczności przyrody i pogody, które pozwalają na to, by te nasze plany czy też marzenia wprawić w ruch, wprawić w życie, bo tak. Czasami tak jest i podejrzewam, że też tak miałaś parę razy, że o różnych rzeczach decyduje przypadek, los, no trudno powiedzieć co.
1: Tak, tak, ja w ogóle się nie spodziewałam, że pojadę na Eurowizję, bo zajęłam drugie miejsce, a zazwyczaj było tak, że trzeba było wcześniej, było tak, że trzeba było wygrać program Szanse na Sukces, a ja nie brałam udziału w ogóle w tym konkursie i kompletnie się nie spodziewałam, że pojadę na Eurowizję, bo ani nie wygrałam programu The Voice Kids, ani też nie wygrałam szans na sukces, nawet nie byłam w tym programie i po prostu to było dla mnie takie wielkie zaskoczenie, w ogóle kompletnie się tego nie spodziewałam.
0: A tutaj proszę bardzo.
1: Tak.
0: Ale wiesz co, kiedy tak wsłuchuję się w te twoje opowieści, to tak przyszła mi do głowy jeszcze taka myśl, to znaczy całkiem sporo tych myśli mi przyszło do głowy, ale jedna taka szczególnie, że czy ty masz czas, taki wolny czas, żeby po prostu porobić nic?
1: W wakacje tak, ale w roku szkolnym trochę mam. Czasami tak, w weekendy, jak nie muszę się uczyć, to tak, ale no dosyć mało mam tego wolnego czasu, ale ja lubię po prostu, jak coś się dzieje, nie lubię tak... Nie wiem, jak to powiedzieć. No,
0: robić nic.
1: Tak, nic nie robić. Lubię, jak coś się dzieje po prostu i chodzić na różne zajęcia. Wiadomo, czasami jest ciężko, bo na przykład jest dużo sprawdzianów czy kartkówek, albo ciężko jest też nadrobić trochę zaległości, bo teraz jestem w siódmej klasie i jest coraz po prostu więcej nauki, więc jak mnie nie ma w szkole, no to po prostu jest już trochę ciężej nadrobić zaległości niż w szóstej klasie, ale staram się sobie radzić i nadrobić te zaległości regularnie, tak, żeby nie mieć potem takiego...
0: No, dużych właśnie tych zaległości, tak. Oczywiście. A jeżeli słucha nas teraz twój rówieśnik, który no, zawsze też chciał, czy to spróbować swoich sił właśnie jako młody wokalista, czy też jako aktor dubbingujący, ale tak nie do końca wiedział, jak się za to zabrać, co ma zrobić i czy w ogóle warto, to co byś powiedziała takim młodym osobom?
1: Tak, w ogóle moja historia z dubbingiem zaczęła się w sumie tak, że zaczęłam chodzić na zajęcia takie w szkółce artystycznej Metro przy Teatrze Studio Buffo i przyszła raz na zajęcia taka pani reżyser dubbingowa, pani Agnieszka Tomicka i po prostu tak, może powiedzieć,

0: trochę nas przesłuchiwała i dostałam się na casting do takiej bajki Zaczarowana cukiernia Alicji, na casting do roli Alicji. Nie dostałam się na Alicję, ale dostałam się na rolę księżniczki Róży i to była właśnie moja pierwsza rola dubbingowa i potem już w sumie zaczęło się trochę dziać więcej projektów, zaczęłam dubbingować większej ilości projektów i to wszystko zaczęło się właśnie od mojej kochanej pani Agnieszki. Serdecznie pozdrawiam panią Agnieszkę.
1: Czyli znowu troszeczkę przypadek.
0: Tak, to był taki w sumie przypadek, ale myślę, że dla takich dzieci, które chciałyby też spróbować śpiewać na przykład, to myślę, że trzeba zacząć od zajęć jakichś takich, na przykład ze śpiewu, albo z aktorstwa, albo takiej szkółki. I ćwiczyć też dużo na pewno i samodzielnie, bo nie wystarczy tylko chodzić na zajęcia, ale też trzeba samemu ćwiczyć w domu. No i myślę, że na pewno się uda, będę trzymała kciuki, żeby się udało.
1: Powiedz mi proszę, Marianko, czy ty miałaś okazję już wysłuchać wszystkich tegorocznych piosenek, które będą się ubiegały już 24 października, czyli już niebawem, w przyszłym tygodniu, o miano właśnie najlepszej piosenki wyśpiewanej przez któregoś z reprezentantów podczas Eurowizji Junior 2026?
0: Tak, ja staram się zawsze tak śledzić Eurowizję Junior i Eurowizję. I na początku oczywiście posłucham piosenki Wiktora. Bardzo, bardzo ją lubię. I potem też słucham piosenek z innych reprezentantów innych krajów. Ale nie wiem właśnie, czy przesłucham na pewno wszystkich. Chociaż bardzo mi się spodobała oczywiście piosenka Polski. Też bardzo lubię piosenkę Hiszpanii. I właśnie to są moje chyba takie dwie ulubione, tak mi się wydaje.
1: Ale wiesz, bo troszeczkę wyprzedziłaś moje pytanie, bo rzeczywiście tutaj o tych faworytów miałam się pytać, pomijając w ogóle Polskę, no bo to
0: no
1: wiadomo.
0: Tak, oczywiście.
1: Prawda? Serduszko nasze tutaj w tę stronę bije zdecydowanie. Czyli ty tutaj mówisz, że Hiszpania jest tym krajem i ta reprezentacja właśnie z tym utworem najbardziej gdzieś tam wpadła ci w ucho.
0: Tak, Hiszpania, bardzo, bardzo spodobała mi się też ta piosenka. Bardzo też lubię piosenkę Holandii. I chyba to takie moje top 2.
1: No, w tym roku jest troszkę mniej państw startujących w konkursie.
0: Tak.
1: Kiedy ty w zeszłym roku startowałaś, było 18, w tym roku jest 16. No i też to, co powiedziałyśmy przed momentem, dużo, dużo wcześniej jest ten finał. Bo ty przypomnij, kiedy miałaś finał Eurowizji Junior 2025?
0: W grudniu jakoś tak 13 chyba, 13 grudnia, tak
1: około
0: mi się wydaje.
1: Około połowy grudnia, no właśnie, tak. też mi się wydaje, że to było coś właśnie obok tej daty, a w tym roku 24 października, wielkie zaskoczenie dla wszystkich.
0: Tak, ja też się nie spodziewam, że w tym roku Eurowizja Junior będzie tak wcześnie, ale na pewno będę oglądała i kibicowała Wiktorowi z Polski, chociaż bardzo bym chciała polecieć tam na Maltę, ale nie wiem, czy w tym roku nam się uda.
1: Powiedziałaś, że z Wiktorem już się zapoznaliście, mieliście okazję się poznać. Czy podpytywał ciebie o jakieś wskazówki co do tego, jak będzie wyglądał ten finał, czego może się spodziewać?
0: Tak, ja w zasadzie tak, jak rozmawialiśmy, no to powiedziałam Wiktorowi, dam mu kilka rad. Myślę, że z takich rad to przede wszystkim, żeby korzystał z tego czasu, no bo to jest taka cudowna chwila w życiu, którą na pewno zapamięta na długo i warto z niej tak skorzystać i też trzeba się wysypiać, bo będzie bardzo intensywnie na pewno tam na Malcie, więc no po prostu trzeba się wysypiać, żeby być wyspanym i być pełnym energii na wszystkie próby i wszystkie spotkania.
1: No i też dla swojego głosu, prawda?
0: Tak.
1: To jest przede wszystkim chyba najważniejsze.
0: Tak.
1: Ale to jest super wskazówka i powiem ci szczerze, że w ogóle do głowy by mi nie przyszło, żeby poradzić komuś, żeby się wysypiał. A faktycznie czasami takie najprostsze rzeczy, które nie przychodzą nam do głowy, są najcenniejszymi wskazówkami, bo gdzieś tam w tym ferworze emocji, atrakcji i tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, o tych właśnie najprostszych rzeczach zapominamy.
0: Tak. Ja w Gruzji starałam się wcześniej chodzić spać, ale no wiadomo, różnie bywało, chociaż tam była trzygodzinna różnica czas,

0: czasu niż w Polsce i po prostu no, nie chciało mi się trochę spać tak wcześnie.
1: A poza tym człowiek chce chłonąć tak, wszystko, tak, prawda?
0: Tak, tak, było bardzo dużo adrenaliny, więc nie chciało mi się po prostu trochę spać, no ale starałam się chodzić wcześniej spać i trochę się do tego zmuszałam. Tak, ale no to było naprawdę super, super przeżycie i na pewno to będę wspominała przez długi, długi, długi, długi, długi czas.
1: Wiktor jest drugim chłopakiem, prawda, mhm. który pojawił się w historii Polski na konkursie Eurowizji Junior. Czy myślisz, że będzie w przyszłych latach więcej męskich reprezentantów? A może jakiś duet się pojawi?
0: O właśnie, bo jeszcze nigdy chyba nie było duetu, prawda?
1: Był kiedyś zespół.
0: A, tak. Ale myślę, że pewnie, bo i chłopcy, i dziewczynki na Eurowizji Junior bardzo mi się podobał i Dominik, i wszystkie dziewczyny też mi się bardzo podobały.
1: Dlatego nawet nie pytam o twoją ulubioną piosenkę, bo ja wiem, że to tak. w ogóle nie ma sensu. Takie
0: tak,
1: pytanie.
0: Za ciężkie wydanie. myślę, że tak. Myślę, że na pewno, chociaż to chyba wynika po prostu z tego, że bardzo często do programu The Voice Kids czy do Szansy na Sukces zgłasza się trochę po prostu mniej chłopców. Ale myślę, że na pewno zachęcam wszystkich chłopców do tego, żeby się zgłaszali i żeby startowali do takich programów.
1: Marianko, czego możemy tobie życzyć na te najbliższe dni, tygodnie, miesiące, lata? Nie wiem, kiedy się znowu spotkamy.
0: Mam nadzieję, że niedługo. W sumie nie wiem, czego można mi życzyć. Myślę, że spełnienie marzeń na pewno, bo bardzo bym chciała, żeby moje marzenia wszystkie mogły się spełnić, chociaż wiadomo, że to nie jest takie proste. Tak, myślę, że spełnienie marzeń.
1: Snu,
0: tak. Snu, tak, żebym się wysypiała i...
1: Wyrozumiałych nauczycieli?
0: Tak.
1: W środę szkole... Dzień Nauczyciela, więc to jest bardzo dobrze skierowane.
0: Tak. Chociaż u nas w szkole jest bardzo dużo wyrozumiałych takich nauczycieli, więc po prostu jak mnie nie ma w szkole, to no, mam duże wsparcie od nauczycieli i bardzo im za to dziękuję. No tak, myślę, że snu, spełnienia marzeń i...
1: I wiesz co, ja chyba jeszcze dorzucę od siebie kolejnych niesamowitych wyzwań muzyczno-aktorskich, czyli po prostu artystycznych. Co ty na to możesz być?
0: Tak, oczywiście.
1: No to tego właśnie ci życzę i trzymamy mocno kciuki, aby te życzenia się spełniły. Jeszcze te, które sobie teraz w głowie dopisałaś do tej listy, jak najbardziej również. Pięknie dziękuję ci bardzo. Za dzisiejsze spotkanie,
0: dziękuję.
1: Za super rozmowę. Wam przypominamy, moi drodzy, że naszym gościem była Marianna Kłos, reprezentantka Polski podczas Eurowizji Junior 2025. A skoro o Wiktorze rozmawiałyśmy, to może teraz jego piosenka. Co ty
0: Oczywiście.
1: Na to? Zapowiesz?
0: Wiktor Sass Gravity!

No i w ten oto sposób powolutku żegnam się dzisiaj z wami. To była audycja radiowa Świetlica. Kolejna jej odsłona już jutro o godzinie 15. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. I teraz sobie przypomniałam, że przecież miałam was zaprosić na audycję Lepli Plopli, która już jutro o godzinie 15. Jak powiedziałam, wystartuje w Polskim Radiu Dzieciom. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
0: Autopromocja.
2: Współpracownia Misia i Smoka.

0: to zadanie najważniejsze.
1: Bo dotyczy was, słuchaczy.
0: Będą bajki, gry i wiersze.
1: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
0: I nie wiemy, czy się uda.
1: Rzadko komu się udaje.
0: No, bo niełatwe to zadanie.
1: A jak mają inne kraje?
0: Różnie. Często dziecko wstanie...
1: Wstanie, zanim się położy?
0: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
1: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
0: Dziś na pewno nam się uda.
1: Po to jest audycja właśnie.
0: Mamy dla was takie cuda.
1: Iskierka zgaśnie.
0: Zaczynamy, drogie dzieci.
1: Bardzo szybko czas dziś zleci.

0: poznajesz w nim zająca!
1: Światełka się zapaliły. I to co, Michasiu? Powitajmy słuchaczy naszego popołudniowego programu, a potem musimy się mocno zastanowić.
2: To oczywiście, że trzeba się przywitać i nawet ja mogę zacząć.
1: No świetnie, bardzo proszę.
2: Uwaga, uwaga, witajcie kochani. Przy mikrofonie miś Michaś, a obok mnie
1: co?
2: Smok Adam.
1: Hej, nie przesadzaj.
2: Co?
1: Ja jeszcze pamiętam swoje imię i to, że jestem smokiem. Sam mogłem się przedstawić.
2: Zaraz. A coś ty taki poddenerwowany, Adasiu?
1: Zauważyłeś? Ale nie, wcale jestem nie poddenerwowany.
2: Akurat.
1: Choć w zasadzie tak, masz rację,
2: no
1: jestem.
2: No właśnie widzę.
1: Bo rozumiesz, chodzi mi o temat naszej dzisiejszej audycji.
2: Zaraz. To ty miałeś go wymyślić.
1: No,
2: przecież tak się umawialiśmy.
1: Wiem. I wydawało mi się, że wymyśliłem, ale...
2: Jakie znowu ale co? To wymyśliłeś, czy nie wymyśliłeś, no?
1: Nie, wymyśliłem, bo ten pomysł, jaki miałem, wymyśliłem, tylko nie spodobał się ten pomysł panu dyrektorowi naszego radia. A ty wiesz, jak ja byłem radosny, kiedy wszedłem poinformować go o tym?
2: No to szybko powiedz mi, o czym będzie ta dzisiejsza audycja.
1: Tak dokładnie to nie skończyłem wymyślać, kiedy cały zachwycony tym wymyślaniem zacząłem informować pana dyrektora.
2: No i co było dalej?
1: No co było dalej? Szybko usłyszałem głośne jego nie, a potem głośne jego w żadnym wypadku.
2: A, czyli tak ci powiedział?
1: Tak.
2: W żadnym wypadku, mówisz, tak?
1: Tak było.
2: O ludzie... Czekaj, to w końcu spodobał mu się ten pomysł, czy nie spodobał mu się twój pomysł?
1: No tego to ja nie wiem, czy się spodobał.
2: Jak to nie wiesz?
1: Bo pan dyrektor powiedział tylko, że w tym tygodniu wszyscy prowadzący będą o tym w swoich audycjach mówić i dlatego poprosił mnie o wymyślenie czegoś nowego.
2: Ten pomysł, który miałeś na dzisiaj, nie ten?
1: No w dzisiejszej audycji bardzo chciałem mówić razem z tobą o jesieni.
2: To doskonały pomysł.
1: No też tak myślałem. I jeszcze chciałem zatytułować naszą audycję Kolory jesieni.
2: No bardzo fajny tytuł.
1: Prawda?
2: I można mówić o kolorowych liściach w parku.
1: Niestety nie możemy.
2: Nie możemy?
1: Musimy zmienić temat, no.
2: Ale jak to?
1: A tak, to, że to polecenie od samego pana dyrektora, a to bardzo ważne. I nic na to nie możemy poradzić.
2: Jaka szkoda.
1: Miałem cię zapytać, a ja się tak przejąłem, że zapomniałem, ale teraz sobie przypomniałem. Jak tam było u twojego dziadka?
2: Bardzo pracowicie.
1: No domyślam się, że pracowałeś, bo z tego powodu nie poszedłeś przecież do przedszkola.
2: Oczywiście. Musiałem mu pomóc w ogrodzie. Jabłuszka same się nie zbiorą.
1: No,
2: nie.
1: Wiadomo.
2: A że ja jestem niziutki, to mam do ziemi bliziutko. Dlatego znalazłem wszystkie jabłuszka, jakie dziadkowi spadły z jabłoni. To wszystko. O,
1: wszystkie?
2: Proszę. Przyniosłem parę dla ciebie.
1: Ojej! Bardzo dziękuję, Michasiu. Ja bardzo lubię jabłka, ale zjem je później.
2: Dlaczego?
1: No bo teraz musimy poważnie zastanowić się nad tematem dzisiejszego programu.
2: A ty znowu o tym samym.
1: Aha, i mam nadzieję, że teraz ty mi w tym wymyślaniu pomożesz.
2: Przecież zawsze ci pomagam, Adasiu. Zawsze, kiedy tylko mogę. A teraz mogę.
1: To może już wpadło ci coś do głowy?
2: O, spadło.
1: Spadło. Jak to spadło?
2: No normalnie, spadło.
1: Ale do głowy nic nie spada, co ty? Tylko wpada, tak się mówi.
2: Ale nie, ja mówię, że jabłko spadło.
1: Nawet dwa.
2: Jedno z tych, które ci przyniosłem.
1: Aha.
2: Jabłko, hurra!
1: Uspokój się, co za jabłko? Jakie znowu hurra?
2: No, chyba już wiem, o czym zrobimy dzisiejszą audycję.
1: No nareszcie, to o czym ona będzie?
2: Właśnie o nim. A jak ją zrobimy, to już pomyślimy w trakcie piosenki.

oczy w gąszczu. Jak to po co? To jest praca. Każda praca się opłaca. A co za to pan dostaje? Też pytanie.

0: A widzisz, jak wspaniale pomogłem naszej audycji, Adasiu?
1: Słucham? Ty, już jesteśmy na antenie, a ty zdychasz, zapiesz i w ogóle. Musimy teraz mówić do naszych słuchaczy.
0: No to wiemy, już co pora.
1: No wiemy, że pora, ale cały czas nie wiem, o czym mamy z nimi rozmawiać, no.
0: Jak to o czym? Przecież już ci mówiłem. O jabłku.
1: To jest dobry pomysł według ciebie?
0: No pewnie.
1: Jabłko.
0: No jabłko, no co?
1: Co to za temat?
0: Ja uważam, że świetny, bo o jabłku to można bardzo dużo powiedzieć. Bardzo
1: Przestań, Michasiu. A co też można powiedzieć o jabłku?
0: Chodź to bardzo dużo. Po prostu, uwierz mi, bardzo dużo.
1: No. Można powiedzieć, że jabłko ma kulisty kształt i rośnie na drzewie. To można powiedzieć.
0: A widzisz, akurat nie na każdym. Tylko na jabłoni.
1: No tak na sośnie ani na choince nie rośnie. Ale to by było tyle na temat tego tematu jabłko.
0: Smoku, można powiedzieć, że jest owocem.
1: No jest.
0: Często bardzo soczystym.
1: Zgadza
0: i
1: się.
0: Smacznym.
1: No tak.
0: A, i jeszcze, że ma ogonek i pestki.
1: I koniec. A, nie koniec. Jak się je obgryzie, to zostaje obgryzek.
0: Zgadza się.
1: No, czyli jakby nie patrzeć, tak zakończyliśmy jabłkowy temat naszej audycji.
0: Nie, to nieprawda.
1: Nie, nieprawda.
0: Ten temat można ciągnąć i ciągnąć, ile tylko chcesz. O.
1: Co to znaczy? Jak to ciągnąć?
0: No, że o jabłkach można mówić bardzo długo, bo...
1: Otóż to, bo co? No, powiedz
0: bo
1: to.
0: Bo temat jabłek się przewija w wielu różnych...

0: sytuacjach.
1: Powiedział, co wiedział. Akurat ciekawe w jakich.
0: A, choćby związanych ze zdrowiem.
1: Co ty wygadujesz? Jak się jest chorym, to się pije syrop albo jakieś tabletki się łyka. Co ty wygadujesz? Jest niemądry misiaku, naprawdę.
0: O, no proszę, jaki mądry smok się odezwał.
1: No co?
0: Że do mnie niemądry mówi, aha.
1: No powiedziałem prawdę.
0: Wiesz, co dziadek nieraz mi powtarzał?
1: No co takiego?
0: A to, że jabłko to bardzo zdrowy owoc jest. Nawet jest takie przysłowie, o.
1: Ty chyba żartujesz. Jest jakieś przysłowie o jabłku?
0: A tak. Jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z daleka lub coś takiego.
1: Słabe to przysłowie, bo jest nierymowane.
0: O, czekaj. Jabłko z wieczora i nie trzeba doktora.
1: No to lepsze. I gdzieś takie przysłowie słyszałem.
0: Aha, dziadek to powiedział. A mojemu dziadkowi chyba można ufać, co nie?
1: No tak. Tu muszę się z tobą zgodzić. Twojemu dziadkowi Ignacemu zawsze można ufać.
0: Dlatego... Skoro mój dziadek twierdzi, aha, że jabłka są zdrowe, aha, to musi mieć rację.
1: Niech pomyślę. Skoro tak mówi twój dziadek, dziadek Ignacy, to znaczy, że wie, co mówi.
0: Wie, bo hoduje w sadzie jabłka.
1: No dobrze, ale poza tym, że jabłka są zdrowe, jak mówisz.
0: Tak mówi dziadek.
1: No jasne, świetnie. No dobrze, to co jeszcze można mieć z jabłka?
0: Otóż to. Co się jeszcze robi z jabłek?
1: Właśnie o to się pytałem.
0: Czy pamiętasz, Adasiu, pyszności dziadka? Bo ja tego wypieku nigdy nie zapomnę.
1: A mógłbyś jaśniej, bo trochę nie rozumiem.
0: No, smoku. Co jeszcze sobie przypominasz? Aha.
1: I z tych wypieków?
0: No,
1: babeczki. Ale najbardziej to lubię szarlotkę.
0: Aha.
1: Rzeczywiście? Masz rację.
0: Otóż to.
1: Zupełnie o tym zapomniałem przecież. W szarlotce zawsze są wyśmienite jabłka.
0: Zwłaszcza jeśli ktoś potrafi je odpowiednio przyrządzić.
1: O tak. A dziadek Ignacy jest w tym najlepszy.
0: Smoku,
1: no.
0: A pamiętasz ryż z jabłkami i cynamonem?
1: Oj, tak.
0: To dopiero jest pychota, co?
1: No, dobrze. Jabłka są zdrowe i smaczne i... Ale coś jeszcze... Można o nich powiedzieć?
0: Coś jeszcze?
1: No.
0: To zastanówmy się, co jeszcze o...
1: Zastanówmy się, co jeszcze mamy z jabłem.
0: Zastanówmy się, a ja puszczę piosenkę, żeby nam się lepiej myślało.
1: I mógłbyś nie przeszkadzać, bo się zacząłem już zastanawiać.
0: A, ty już?
1: Tak, to teraz ty
0: zacznij. To ja piosenkę i dopiero jak się zacznę, zacznę się zastanawiać, dobra?
1: Dobra, puszczaj.
0: Uważaj, puszczamy i ja zacząłem się zastanawiać.

0: Michasiu, Michasiu, dosłownie przed chwilą.
1: Ale to co numer... przed chwilą?
0: No przypomniało mi się, ja nie mówiłem ci, przypomniało mi jeszcze się jedno przysłowie o jabłku.
1: To wyobraź super. Sobie, no. To powiedz jakie. A swoją drogą widzisz?
0: Słucham, co ja niby widzę?
1: No to, że o jabłkach naprawdę można wiele, wiele, wiele, wiele powiedzieć. Uwaga, zamieniam się w ucho.
0: Czekaj. W jakie znowu ucho się zamieniasz?
1: No teraz zamieniam się w wielkie ucho.
0: No ale dalej nie rozumiem, po co się zamieniasz w jakieś ucho? Poza tym to niemożliwe zamienić się w ucho.
1: Ale smoku, zamieniam się w ucho, żeby dokładnie wysłuchać przysłowia, które sobie przypomniałeś.
0: A, o to ci chodzi. A to ja go jeszcze nie zademonstrowałem.
1: Dlatego wciąż na to czekam.
0: A, to zaraz zademonstruję. Bardzo proszę, uwaga. Przysłowie jest takie. Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
1: To prawda jest, to rzeczywiście. Bo te, które zbierałem dziś w ogrodzie u mojego dziadka, leżały naprawdę niedaleko od jabłonki. No były dokładnie tuż pod nią. Naprawdę.
0: Ale Michasiu, poczekaj, nie zapędzaj się. W tym przysłowiu nie chodzi o to, że jabłka spadają z jabłoni.
1: Jak to nie o to? Przecież jabłka spadają z jabłoni i leżą przy jabłoni.
0: Nie.
1: Czekaj, to jeżeli nie o to, to o co w nim chodzi?
0: Bo widzisz, w tym przysłowiu, w ogóle w przysłowiach chodzi o takie przekazanie jakiejś mądrej myśli, jak to było, przekazanie mądrej myśli dotyczącej życia i postępowania, tak chyba było.
1: Naprawdę?
0: Mhm.
1: A... Smoku?
0: Tak.
1: A skąd ty wiesz takie mądre rzeczy?
0: Bo niedawno był program Martyny, właśnie o przysłowiach.
1: Aha, i to w tym... A o co chodzi w tym przysłowiu o jabłku?
0: No, jakby ci to powiedzieć, żebyś zrozumiał. Wydaje mi się, że jabłko i jabłoń i to chyba jakby rodzina.
1: No to wiadomo, zgadza się, ale co z tego?
0: I tu chyba chodziło o to, że dzieci są bardzo podobne do swoich rodziców.
1: Dzieci do rodziców?
0: Chociaż jedno to drzewo, a drugie to owoc, ale...
1: Zaraz, i myślisz, że to tutaj o to chodzi? No, że dziecko, rodzic, drzewo,
0: no jakoś
1: owoc?
0: Nic innego mi do głowy nie przychodzi, mimo że jabłko do drzewa jest trochę niepodobne, ale już... jednak łączy ich to, że taka jabłonka urodziła jabłka.
1: Ale to już jest koniec z tymi jabłkowymi przysłowiami?
0: No jak tak sobie pomyślę, to jakoś sobie innych nie przypominam. Te dwa o zdrowiu i to jedno o spadaniu.
1: To postaraj się jeszcze bardziej pomyśleć. Bardziej się postaraj po prostu. Tak bardziej, no. Tak,
0: a dlaczego ty się nie możesz postarać? A poza tym teraz to już twoja kolej. Ja powiedziałem przysłowie o tym, że jabłko spada.
1: To ja wiem o tym, nie? To ja wiem. Ale zaraz, ale co ja?
0: No, chodzi o to, żebyś teraz ty coś wymyślił o jabłku.
1: Ja mam wymyślić?
0: Tak, ja przed chwilą powiedziałem przysłowie o jabłku, to teraz ty coś
1: wymyślisz. Ale to koniecznie musi być ten... To koniecznie musi być przysłowie jakieś?
0: Nie.
1: Musi być.
0: Wcale nie musi, byle było o jabłku. No przecież audycja musi trwać.
1: To ja wiem. W pewnej bajce występuje jabłko. Pamiętasz?
0: Oczywiście. Zaraz. To jest jakaś bajka o jabłku? Coś o przygodach tego jabłka?
1: Nie. No nie, no absolutnie nie.
0: No to?
1: Nie, w tej bajce jabłko sprawiło, że pewna królewna po ugryzieniu jabłuszka na długo zasnęła. I dopiero...
0: Ojej, już wiem, o co chodziło. Jaką bajkę? Nic nie mów. Przypomniałem sobie nawet zagadkę o tej bajce.
1: No i kto w końcu wymyślił? Widzisz?
0: No tak, tu masz rację.
1: Kura, nareszcie. Dobra, to ja tylko przypomnę nasz numer telefonu. Uwaga, basałeki. Jeżeli ktoś z was będzie znał rozwiązanie tej zagadki, to niech do nas zatelefoniruje. 22 645 20 55.
0: Drodzy słuchacze, a oto zagadka. Ich siedmiu, ona jedna, a domek był z drewna i bardzo malutki. Dziewczynka to królewna, a oni to krasnoludki. Do końca tej zagadki, kochane dziadki, wiedzie kręta ścieżka, jabłuszko ugryzła królewna. Właśnie, to wy macie powiedzieć, jak ją nazywano.
1: 22 645 2055. Tak jej nie nazywali. Ale taki jest numer naszego telefonu.
0: No tak. No. Czekamy na telefony.
1: Wiedzie kręta ścieżka, jabłuszko ugryzła królewna.

0: Boże, pali! Ten pstryka!
1: No pewnie, że pstryknę. Nie musisz mnie poganiać. Pstryk!
0: Halo, halo, dzień dobry. Ja jestem Miś Michaś.
1: A ja jestem Smogadaś. Z kim mamy przyjemność?
0: Aha.
2: Nina Kusiak.
1: Nina, tak?
2: Tak.
1: Pięknie. Czy Nino, wysłuchałaś zagadki, którą przed chwilą przedstawiłem?
2: Tak.
0: Ale ona była bardzo trudna, prawda?
2: Nie.
1: Niemożliwe. Tak się starałem.
0: To ty od razu wiedziałaś, o kogo chodzi?
2: Tak.
0: Bo my dzisiaj tak mówiliśmy o jabłku.
1: I będziemy jeszcze mówić.
0: I będziemy mówić. A w tej bajce to też chodzi o jabłko. Pamiętasz dokładnie, o co tam chodziło z tymi jabłkami?
1: Ale poczekaj, Michasiu, tak. to może niech...
2: Tak, i nawet wiem, jak ta bajka się nazywała.
1: Dobrze, to w takim razie klaskacze już mają przygotowane łapki do klaskania. Ty za chwilę zostaniesz poproszona przeze mnie o podanie prawidłowej, mam nadzieję, odpowiedzi.

0: odpowiedzi. Kleska, czy jesteście gotowi? Tak. No, ty się nie śmiej, tylko zacieraj
1: łapki. Nie śmiej się, tylko łapki sekund.
0: Bo Nina zaraz powie coś bardzo ważnego. To
1: I będzie sobie od razu oklaski, oklaski.
0: Dobrze.
1: Uwaga.
0: Nino, jesteś gotowa?
1: To powiedz...
0: Jaki jest tytuł?
1: O co tam chodziło?
0: No Nina, jaki jest tytuł?
1: A dobra, tytuł
0: bajki.
2: O to chodziło, że królewna Śnieżka ugryzła jabłko i zasnęła.
0: Aha.
2: A ta bajka się nazywała Królewna Śnieżka.
0: Piękna odpowiedź.
1: Czyli to chodziło o to, że to było jabłko usypiające chyba.
0: Myślisz? No Nino, jak to...
2: Te jabłko było z jakąś trutką.
0: Zaraz, to krasnoludki podały na deser albo
2: z
0: na...
2: jakąś trutką na szczury pewnie.
1: Ale to po co ona jadła jabłko z trutką? Nie lepsze są jabłka bez trutki?
2: Bo ona może nie wiedziała.
1: No to gdzie ona to jabłko znalazła? W sklepie jakimś? Czy na drzewie
2: jakiejś,
1: już ze szczurem rosła?
2: Wiedźmy jakiś dostała.
0: Ktoś chciał zrobić tej królewnie Śnieżce krzywdę.
1: Chciał, żeby ona zasnęła i żeby pewnie nie poznała tego królewicza jakiegoś coś.
0: Ale i tak potem poznała tego.
1: Poznała go, tego królewicza?
2: Tak, poznała.
1: No ale jak ona spała, to jak się śpi, to słabo poznawać kogoś.
2: Ale potem, bo już się obudziła.
1: A tak się sama obudziła, bo co? Budzik zadzwonił?
2: Nie, bo królewicz cię ucałował.
1: Naprawdę?
0: Tak, nieraz tak jest, że się królewny z królewiczami całują.
1: I ona się obudziła, tak?
0: No tak, może to był taki bardzo głośny pocałunek, takie...
1: taki cmok. I tak głośno, bo żona mówi: o ludzie, obudziłam się!
0: Ale głośny pocałunek. Ale fajnie opowiedziałaś o tej...
1: Fajna ta bajka, to muszę ją koniecznie...
2: Bo ja chyba jutro...
3: Kiedy mama jest?
2: Jutro jadę chyba do teatru na Królewna Śnieżka.
0: Co ty? Z jakiego miasta do nas dzwonisz?
2: Zamościa.
0: I w teatrze w Zamościu będzie pokazywana Królewna Śnieżka w teatrze?
2: Tak.
0: A byłaś już w teatrze w Zamościu?
2: Oczywiście, że byłam. Kto by nie był?
1: No ja nie byłem na przykład w Zamościu.
0: Michaś nie był, ja też nie byłem.
1: W Zamościu w teatrze nie byłem.
0: A podoba ci się ten teatr? On jest w starym budynku czy w nowym budynku?
2: Takim średnim.
0: W srebrnym.
1: Średnim, czyli takim staro-nowym.
0: I dużo jest krzesełek na widowni?
1: No ze dwa, trzy.
0: Czy dużo jest krzesełek na widowni, żeby widzowie...
2: Tak. Dużo.
0: A scena jest duża?
2: Tak.
1: Czyli tam muszą być i światła, i muzyka musi być?
2: No pewnie. A ja już chodzę do drugiej klasy.
1: Niemożliwe! Naprawdę?
0: To na jakim ostatnio spektaklu byłaś? Przedstawieniu?
1: To dzieci w drugiej klasie chodzą...
2: Na balecie. Na Królowej Śnieżce. Na Księżniczce Śnieżce.
1: Zaraz, Księżniczka Śnieżka? To czekaj.
2: Królewna Śnieżka.
1: Królewna Śnieżka to... A to nie ta, co zjadła właśnie jabłko? To nie ta?
2: No, o to mi chodziło właśnie.
1: A, czyli aha, to... I to ona w balecie tańczyła z tym jabłkiem?
2: Tak.
1: Spała i tańczyła?
0: Nie, ona potem przysnęła, tak się zmęczyła tym tańcem.
1: A to nic się nie dziwię.
0: I jeszcze
1: jak my w przedszkolu mieliśmy bal, to kolega jak tańczył, potem padł i zasnął. Na podłodze spał. I koledzy się o niego zaczepiali potem. Tak spał.
0: I pewnie potykali się.
1: I się potykali o niego. Normalnie.
0: No, na bala to...
2: patrzył pod nogi.
1: No właśnie, nie patrzyli, tylko szli i tak łobodu po kolegę się wywracali.
2: Chodzicie czy co?
0: Nie, ja nie chodzę, bo ja się do żadnego nie mieszczę.
1: On nie może przejść, bo drzwi są za ciasne. A ja chodzę normalnie do przedszkola i ten, i tylko moi koledzy co roku odchodzą do zerówki, a ja nie. Coś się musiało...
2: Bo się nie uczy.
0: Nie,
1: coś się musiało popsuć chyba.
0: Podoć tak mówi pani Basia, która opiekuje się Michałem
1: zawsze
0: w przedszkolu.
1: Mówi super, bo znowu będziesz...
2: A w jakiej grupie jesteś?
1: W najwyższej. Znaczy, wcale nie jestem najwyższy, ale w dobrej grupie, bardzo dobra. Teraz akurat to jest, czasami jesteśmy muchomorki, a czasami jesteśmy te, myszki.
2: Ty ja... mu chomorki czy myski?
1: No to zależy, jaki dzień tygodnia. W poniedziałki mu chomorki, we wtorki myszki, bo ja przechodzę z grupy do grupy, bo mnie tam mówią o mnie z ten maskotka przedszkolna.
4: Tak, taka. Tak. I się kręci po tym przedszkolu i nie może znaleźć miejsca.
1: Ale w każdym mnie chętnie przyjmują, bo tutaj coś zjem, tu zjem i tutaj coś zjem.
4: Znowu. On by cały czas jadł, wiesz? Bo

0: bo lubię bardzo, jak głodny jestem, widocznie muszę jeść, bo inaczej bym się przewrócił i o mnie by się zaczepiali.
1: No tak, jak ten
2: kolega... się zaczepiają, bo jesteś pluszakiem.
0: Dlatego się zaczepiają, nikt nie patrzy pod nogi na pluszaki, tylko łobodu nie
1: Nina,
0: leci.
1: Nina, a jak się nazywa, pamiętasz, jak się nazywała twoja grupa w przedszkolu?
2: Tak.
0: Króliczki.
1: Powiedz.
2: Nie.
0: Zajączki.
1: Poczekaj.
2: Nie.
0: Misie.
2: Nie.
0: Delfinki.
2: Ale mojego brata grupa się nazywa Misie. Bo ja mam jeszcze brata.
0: Czekaj, to jak masz brata, to może byś go pozdrowiła. Zresztą pozdrawiaj kogo chcesz.
2: Dobrze.
0: Proszę.
2: To tak, chłopcia, mamę, tatę, Kostkę.
0: Aha.
2: Całe Polskie Radio dzieciom.
1: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
2: Misia i Smoka.
1: Dzięki.
2: Tylko się trochę nauczcie w tym przedszkolu.
0: No ja się cały czas staram uczyć, ale no co ja poradzę na to, no?
2: Tylko nie podjadaj, tylko się ucz.
0: Właśnie. Moment.
1: Cały czas mu to powtarzam.
0: Ja się nauczyłem podjadać i to było najważniejsze, czego się nauczyłem. I jeszcze umiem robić...
2: Nie najważniejsze, tylko najgłupsze.
0: A co jest najważniejsze w takim razie?
2: Najważniejsze jest nauka.
0: Ciekawe dla kogo, wiesz?
2: Na przykład historia,
0: ale ciekawe, czego się można z takiej
2: lektury i tak dalej.
0: Ja lektury znam na przykład. Bardzo dużo bajek znam, bardzo dużo znam przepisów na desery, na ciasta marchewkowe, potem takie z kremem jest, potem
2: no to,
0: taki...
2: No to Misiaku, opowiedz nam jakąś lekturkę.
0: Teraz nie mogę, bo jestem głodny, muszę coś zjeść. To ja będę jadł...
1: Prowadzisz audycję, tu będziesz...
0: Ale z głodu, bo tak długo mówiłem, że... O, słabne! O! Ratunku, dajcie coś! Ratunku!
1: Nina, muszę go uspokoić, a potem wynieść do kuchni, także posłuchajcie piosenki, a ja muszę wkroczyć do akcji. Piosenka!

0: Jaka ładna piosenka. No, myślałem, że posłuchamy jej razem. Dlaczego wyszedłeś ze studia, Dasiu?
1: Ale przyszedłem. A wyszedłem, bo teraz moja kolej.
0: Twoja kolej na tak. Co?
1: No żeby... Jak to?
0: No na
1: żeby
0: co?
1: Podać przykład na coś, co związane jest z jabłkiem. No, przecież mamy program o jabłku.
0: Nie, no skoro tak mówisz, to
1: no
0: oczywiście.
1: Przed chwilą była twoja zagadka, co nie?
0: No była.
1: No... Ty podałeś pomysł i był to jak najbardziej jabłkowy pomysł.
0: No tak, tak, zgadza się. No. Tak, tak, to tak można powiedzieć. Cieszę się, że ci się podobało, bardzo się cieszę.
1: Dlatego teraz ja powiem coś o jabłku, nie ty.
0: I dlatego wychodziłeś ze studia?
1: No tak, tak jest. I wiesz, gdzie byłem? Byłem u Wojtka. Tak, to ci mówię, byłem u Wojtka. Niech słuchacze tego posłuchają, że byłem u Wojtka, bo to była ważna wizyta w jego pokoju. I go zapytałem.
0: Ale co, zaraz. O co go pytałeś? O jabłka?
1: Oczywiście.
0: Nie.
1: I ty wiesz co, Wojtek? Jak usłyszał, o czym jest nasz dzisiejszy program, to Wojtek opowiedział mi niesamowitą historię.
0: Lubię słuchać niesamowitych opowieści.
1: No, wyobraź sobie, Michasiu, że kiedyś jabłko normalnie posłużyło do celów naukowych.
0: Co?
1: No.
0: Jabłko w służbie nauki?
1: Tak.
0: Świetnie, mów dalej.
1: A właściwie to to jabłko pomogło w odkryciu czegoś bardzo ważnego.
0: To bardzo ciekawe.
1: Bardzo. Wyobraź sobie, że pewien naukowiec nie mógł wymyślić, dlaczego rzeczy spadają, a właśnie o tym myślał.
0: Nie żartujesz teraz.
1: Nie, naprawdę mówię.
0: Naprawdę?
1: Tak. I on myślał o tym, dlaczego rzeczy spadają, myślał o tym w sadzie, pośród drzew i nagle...
0: Ojej, coś się stało nagle? I nagle co?
1: I nagle spadło mu na głowę jabłko. I wtedy to wymyślił.
0: Ale co takiego wymyślił?
1: No, akurat wymyślił to, o czym w tym sadzie rozmyślał.
0: Zaraz, bo ja chyba nie rozumiem.
1: No, bo on najpierw nie wiedział, no. A kiedy mu to jabłko na głowę spadło, to już wiedział.
0: Wiedział, że mu jabłko na głowę Zaraz, o czym ty mówisz? Czego się dowiedział? Co takiego wiedział?
1: No, tutaj jest mały problem, bo tego tak do końca, jak Wojtek tłumaczył, nie mogłem zrozumieć. Wiesz, Wojtek starał mi się to wytłumaczyć. Jakby tu
0: powiedzieć. Ale co ci tłumaczył?
1: No coś tam Wojtek mówił o jakimś przeciążeniu, czy ciągnięciu, nie, albo ciążeniu.
0: Ciążeniu? Ciążeniu?
1: Słyszałem?
0: A, wiem, o przeciążeniach to ja chyba też kiedyś słyszałem.
1: No właśnie się chciałem o to zapytać. Słyszałeś? I co słyszałeś o tych przeciążeniach?
0: Słyszałem to wtedy słyszałem, kiedy oglądałem taki program o kosmonautach.
1: O, ci to mają fajnie. Kosmonautą warto być. Kosmonauta sobie lata w kosmos i zwiedza planety.
0: To znaczy...
1: Co?
0: Nie, no co, ty ludzie jeszcze do żadnej planety nie dolecieli.
1: Jak to nie dolecieli?
0: No nie.
1: A na ten...
0: Na ten, tak.
1: No.
0: Ale to nie planeta, tylko to taki jakby... Jakby taki nasz kolega jakby.
1: No kolega naszej Ziemi. Ale ludzie tam wylądowali, zgadza się?
0: No to prawda. I tam tak śmiesznie tam skakali, nie, tak śmiesznie.
1: Tak, widziałem też u nich film, jak skakali. I tak śmiesznie. A ja mam o tym czymś, o tym koledze Ziemi zagadkę.
0: Naprawdę?
1: No.
0: To ja przypomnę nasz numer do studia. 22 645 20 55.
1: A oto moja zagadka o tym, no, koledze.
0: O tej nieplanecie, która świeci nam na niebie, tak?

0: Słuchajcie uważnie.
1: Uwaga!
0: Raz okrągły jest jak tarcza, kiedy indziej znów ma rogi. Nocą blasku nam dostarcza i wysrebrza lasy, drogi. Bywa w wierszach o miłości, zdobi nieba ciemny kocyk. Pan Twardowski na nim gościł, mówią o nim władca nocy.
2: Jeśli znacie odpowiedź, zadzwońcie do nas na numer 22 645 20 55. Czekamy!
0: Czekamy!

0: Cicho.
1: No proszę, zapaliło się światełko, włączam guziczek. Pstryk.
0: Dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
1: A ja jestem Smogadaś.
0: A ty jak masz na imię?
2: Jeremi.
0: Jeremi?
1: Jeremi.
0: To ty znasz odpowiedź na tę trudną zagadkę?
2: Chyba zagadka to jest ten księżyc.
1: No brawo.
0: Dobrze.
1: Klaskacze, na co wy czekacie? Jeremi, a powiedz mi, słuchasz nas sam czy z kimś? Trudne pytanie.
0: Trudne pytanie to było chyba. Za trudne.
1: Sam jesteś czy z kimś jesteś?

0: Halo?
1: Czekaj, bo może zasnął.
0: Może.
1: Może siedział, tak sobie słuchał i zasnął normalnie. To się zdarza. Normalnie ja też czasami w przedszkolu nawet zasypiam. Po jedzeniu najczęściej, wiesz, to
0: tak,
1: zasypiam.
0: Tak. A albo mogło go coś rozłączyć. To też można przyjąć, że taka sytuacja, że Jeremi dzwonił, jakaś awaria nastąpiła.
1: No. To prawda, mogło tak być.
0: A powiedz mi, czy podobała ci się moja zagadka?
1: Bardzo mi się podobała i ten kocyk najbardziej.
0: Kocyk? Ale wiesz, jaki Twardowski, bo ja trochę...
1: Pan Twardowski, to nie wiesz?
0: Ja
1: to
0: wiem.
1: Był ten taki czarodziej, co niby mieszkał na Księżycu.
0: No właśnie, ja wiem, że mieszkał pan Twardowski na Księżycu, tylko nie wiem, jak on się tam dostał, bo napisałem o nim
1: na kogucie.
0: Coś ty?
1: Tak, to był taki kogut, bo on był tak, nauczył się czarować i na takim kogucie poleciał na Księżyc normalnie.
0: Jak to?
1: No, taki to był, taki latający na Księżyc kogut jakby.
0: Ale to było niedawno czy dawno?
1: O, to było strasznie dawno temu. Jak rakiet nie było jeszcze, ani samolotów nie było.
0: Ty, a ja mam taki pomysł. No, posłuchaj mnie, Michasiu, a może byśmy, bo teraz mówimy o jabłkach, no i nie możemy o tym przerwać, nie? Mówimy cały czas o jabłkach, to może w przyszłym tygodniu byśmy porozmawiali o lataniu.
1: O lataniu?
0: Co ty na to?
1: Ale lataniu jabłek?
0: Nie.
1: W ogóle lataniu?
0: Jabłka nie potrafią latać, tylko...
1: Jak się rzuci, to lecą.
0: No tak, ale najczęściej spadają. Z jabłoni. Ale byśmy porozmawiali ze słuchaczkami i słuchaczami o takim lataniu, jak na przykład wymyślił człowiek, żeby polecieć.
1: I dobre.
0: Halo?
2: O, dzień dobry.
1: Jest, to jest. Ja myślałam, że zasnąłeś.
2: Tak.
0: I coś się rozłączyło, tak? No, to zdarza się.
1: Całe szczęście, że ty jesteś. Co się śmiejesz?
0: Bo to była przykra przygoda, takie rozłączenie.
1: On się śmieje.
0: No. I kto ci pomógł, mama?
2: Tak.
0: A ja zadałam ci pytanie, kiedy się rozłączaliśmy, czy jesteś sam, czy z kimś jeszcze, poza mamą?
2: Z bratem.
0: O, właśnie.
1: A, z bratem.
0: A brat jak ma na imię?
2: Bruno.
0: Mhm. To był głos Bruna?
2: Tak?
1: Taki, nie, coś takiego.
0: To jest twój młodszy braciszek?
2: Tak.
1: Mhm. To ile on ma lat?
2: Sześć.
0: Aha.
1: Nie, to sześć to już duży, to do przedszkola chodzi
0: no,
1: chyba.
0: Tak.
1: Może nawet do zerówy.
0: A ty do której klasy chodzisz, skoro jesteś starszy, to podejrzewam, że do szkoły, tak?
2: Do drugiej.
0: To przed chwilą dzwoniła do nas Nina i też mówiła, że chodzi do drugiej klasy. No pięknie sobie poradziłeś z zagadką o Księżycu. Mam nadzieję, że nie była trudna.
2: Tak.
1: Mhm. Znaczy tak, że była czy nie była?
2: Nie.
0: Nie była.
1: To nie była czy była? Ta zagadka.
2: Nie była.
1: O, dobra.
0: A powiedz, Jeremi, ty się interesujesz na przykład kosmosem? No bo jak już o Księżycu rozmawiamy, a ty potrafiłeś rozwiązać trudną, nietrudną zagadkę o Księżycu, to coś o kosmosie musisz wiedzieć. Interesujesz się, czy tak sobie?
2: Tak sobie.
0: A czym się w ogóle interesujesz? Mogę zapytać?
2: Piłką nożną.
0: O, to tak jak ja.
1: No, to prawda, smok jest bardzo piłkarsko kopaczem.
0: No, raz się tylko...
1: Znaczy, nie kopaczem, tylko tym.
0: Nawet chodziłem na treningi i trochę się pomyliłem, bo ja chciałem kopać piłkę do bramki, a tu okazało się, że pan trener wymyślił, że ja, ponieważ jestem wielgaśny, to stanę na tej bramce i to do mnie będą kopać i strzelać gole.
1: To prawda.
0: Na jakiej pozycji grasz?
2: Co?
0: Na jakiej pozycji występujesz, jak grasz w piłkę?
2: Na ataku.
0: W ataku.
1: Czyli to jest tak jak ten Lewandowski.
0: Lewandowski,
1: no. Co też jest na ataku.
0: Ale tu nie o panu Lewandowskim rozmawiamy, tylko z Jeremim o jego karierze piłkarskiej. A ty chodzisz do jakiegoś klubu grać w piłkę, czy po prostu lubisz grać sobie w szkole z kolegami?
2: Gram w klubie Płomień Jabłonna.
0: Proszę. Czy to jest
1: to
0: ta
1: chyba
0: jabłon...
1: bardzo mocny klub jest.
0: Płomień.
1: To oni kupili Lewandowskiego, czy nie?
0: Nie, tam chyba nie gra.
1: Chicago.
0: A powiedz mi, to jest klub, który gra w jakichś rozgrywkach, że na przykład spotykacie się z innymi drużynami piłkarskimi?
2: Tak.
0: I dokąd jeździcie? Do Warszawy? Czy do innych?
2: Różnie.
0: To różnie, tak? A z kim ostatnio wygraliście?
2: Co?
0: Z kim ostatnio wygraliście?

0: Nie wygraliśmy.
1: A przygraliście?
2: Tak. No to szkoda.
1: No zdarza się. No.
3: Ale czasami trzeba przegrać, a potem się wygrywa.
1: No potem się nabierze większego doświadczenia i celności.

0: z płomienia jabłonna.
1: Okej. Okay.
0: Dobrze, pozdrów ode mnie, od smoka Adasia i od niego, od misia Michasia.
2: Tak jest.
0: Bo ja na przykład, nie wiem, misio, to chyba mniej woli piłkę ode mnie, bo ja piłkę kocham,
2: ja trochę uwielbiam. Mniej.
0: No tak.
2: Ja bardziej siatkówkę.
0: O, właśnie, siatkówkę. A to w takim razie, skoro już pozdrawiliśmy twoich kolegów piłkarzy, to teraz Jeremi, może by posłuchać, kogo ty byś chciał
2: bardzo
0: pozdrowić.
2: Bardzo proszę, pozdrawiaj.
1: Tak. Radio dzieciom.
2: Dziękujemy.
1: Mamę, brata, siostrę.
2: O.
1: I cały świat.
0: O. I wszystkie kluby ale piłkarskie, fajnie. Nie? A mama chciałaby kogoś pozdrowić?
3: Oczywiście, ja bym chciała też pozdrowić radio dzieciom i całą moją rodzinkę. Wystarczy.
2: Ale
0: bardzo, bardzo dziękujemy za ten uroczy telefon, za krótką rozmowę o księżycu i nieco dłuższą o piłce nożnej. I też, że tak powiem, bardzo się cieszymy, że ta przerwa nie trwała tak długo. W takim razie my was pozdrawiamy z Michasiem, łapkami machamy i mówimy pa pa!
2: Pa pa!
1: Pa, pa.
4: Autopromocja.
5: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
6: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
7: O, i chyba na nas spojrzał.
6: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
8: A, ten z dynastii Piastów.
6: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice.
8: I ta walka o koronę.
5: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
4: Autopromocja.
6: Współpracownia Misia i Smoka.

0: No i co, siedzisz?
1: No, siedzę.
0: I prowadzisz?
1: I prowadzę.
0: No właśnie, ja się trochę dziwię, Michasiu.
1: Ale nie, nie, ja nie, ja nie wiem, czemu się dziwisz i dlaczego mnie się dziwisz?
0: Bo teraz twoja kolej, no.
1: Słucham? Jaka znowu moja kolej? Nigdzie nie jadę, na żaden dworzec nie idę. Na co mi ta kolej?
0: Nie żartuj sobie, Michasiu.

0: Czyli chodzi ci o to, żebym teraz ja znowu powiedział coś o jabłku?
1: Tak jest, teraz twoja kolej, jak już powiedziałem. Ja powiedziałem, że jabłko pomogło pewnemu uczonemu.
0: I zastanawiasz się, co ja na to odpowiem?
1: No tak, no bo ani nie dzwoniłeś do swojego dziadka, do dziadka Ignacego, ani nie poszedłeś spytać Leszka o jakąś
0: mądrą... Bo nie musiałem.
1: No proszę,
0: nie
1: proszę.
0: Nie musiałem.
1: Tak, taki jesteś tak, mądry?
0: Tak.
1: I tyle
0: tak.
1: Wiesz o jabłkach?
0: Tak.
1: No bardzo ciekawe, Michasiu, bardzo ciekawe.
0: Będę wyobraź sobie, że wiem.
1: Akurat już ci uwierzę.
0: Może nie wszystko, ale mogę powiedzieć coś o jabłku. O jabłku,
1: no?
0: Które jest bardzo ważne.
1: O, proszę. O ważnym jabłku.
0: Ważnym.
1: Ważne, ale dla kogo ważnym?
0: A wyobraź sobie, że dla króla.
1: Nie! No chyba żartujesz.
0: Nie.
1: Jabłko dla króla?
0: Tak jest.
1: Jabłka nie są aż tak ważne dla króla.
0: Może nie wszystkie jabłka, ale jedno jabłko. Takie specjalne.
1: Ale ja nie rozumiem, po co królowi jabłko jakieś.
0: Zaraz się dowiesz.
1: Król ma o wiele ważniejsze rzeczy na głowie. On musi rządzić, on musi wygłaszać te
0: umowy. Zgadzam się.
1: Musi... co?
0: Ale musi też być specjalnie ubrany, tak?
1: No pewnie, że tak. I to się również zgadza.
0: Świetnie. Tak, cieszę się, że tak ten...
1: Myślę.
0: Tak. To powiedz mi, jak powinien być ubrany król?
1: Proszę bardzo, robię to natychmiast.
0: Proszę.
1: Otóż tak, król nosi długi czerwony płaszcz z białym kołnierzem w czarne centki.
0: Może być w centki, może być bez centek.
1: Ja widziałem taki z centkami.
0: Dobra.
1: I jeszcze tak, na pewno król nosi królewskie złote buty.
0: Wcale nie muszą być złote, ale buty, dobra. A co nosi na głowie? I co trzyma w rękach?
1: Kisi, prostszego pytania nie mogłeś zadać? Przecież to oczywiste.
0: Tak?
1: Tak.
0: Jeżeli to takie oczywiste, to wymieniaj.
1: Proszę bardzo, misiaczku, bardzo proszę.
0: Ciekawy jestem, czy potrafisz wymienić wszystko.
1: Ale co tu wymieniać, Michasiu? Czyli tak, król na głowie nosi... koronę nosi.
0: Doskonale. Co jeszcze trzyma w rękach?
1: Oczywiście. A w ręku trzyma berło.
0: I już?
1: No tak. W ten sposób normalnie opisaliśmy króla.
0: A ja myślę, płaszcz, że nie do końca.
1: Co?
0: Bo w jednej ręce rzeczywiście król trzyma berło.
1: No co ja powiedziałem? Właśnie tak powiedziałem.
0: A co trzyma w drugiej ręce?
1: W drugiej?
0: W drugiej. Jak tu berło, to w drugiej co trzyma?
1: To jego druga ręka też coś trzyma?
0: O, pewnie.
1: Pierwsze słyszę.
0: Otóż król w niej trzyma jabłko.
1: Ojej, może i trzyma. Może dla króla przyniósł jakiś sługa jabłko, żeby dać mu przekąskę.
0: O, nie. To jabłko na pewno nie jest królewską przekąską.
1: Jesteś tego pewien?
0: Oczywiście. To jabłko trzymane przez króla nazywa się jabłkiem królewskim.
1: Jabłkiem królewskim?
0: Tak.
1: Proszę, słyszę.
0: I jest jednym z trzech symboli władzy monarszej.
1: Słucham, jakiej władzy?
0: Monarchii, bo król to inaczej monarcha.
1: Monarcha.
0: I często się właśnie ta króla nazywa. Monarcha.
1: No dobrze, już się nie męcz, bo się zmęczysz.
0: Monarcha.
1: A jak wygląda takie królewskie, czyli to...
0: Mnersze
1: jabłko.
0: Mnersze.
1: Tak jak zwykłe wygląda?
0: A gdzie tam zwykłe? Ma kształt kuli ziemskiej.
1: Aha.
0: I jest... Tak, ten. Ze złota,
1: o.
0: Albo z pozłaconego srebra,
1: jejku.
0: Albo jeszcze dwa.
1: Ze srebra i złota.
0: A to... jak? Jeszcze ma drogocenne, szlachetne kamienie na sobie, tym srebrze i złocie.
1: Czyli takie jabłko królewskie ze srebra i złota to bardzo drogocenna rzecz, nie?
0: To wiadomo. Wiadomo, że wszystkie królewskie rzeczy są drogocenne.
1: Zazwyczaj są drogocenne, bo królowie zazwyczaj są bardzo bogaci.
0: A ich poddani byli bardzo biedni.
1: O, biedni. Ty wiesz co? Wpadłem na świetny pomysł. To może ja teraz zadam zagadkę o kimś bardzo biednym.
0: Ty wpadłeś?
1: No ja wpadłem.
0: Teraz?
1: Teraz.
0: Tak?
1: Tak.
0: No to dobra, a ja teraz wpadłem na pomysł, żeby przypomnieć naszym słuchaczom numer telefonu do naszego studia. 22 645 2055. Czy to będzie zagadka o kimś, kto nie był bogaty jak król monarcha?
1: Nie, to jest postać bajkowa o kimś bardzo biednym, który nie jest bogaty jak monarcha.
0: No dobra, to dawaj.
1: A zagadka brzmi tak.
0: Tylko pamiętaj, że jest jesień i zaraz będzie zimno. No, żeby to nie było jakaś tam, że tam latem pszczółki latają,
1: nie,
0: proszę
1: nic
0: bardzo,
1: z tych rzeczy.
0: Proszę bardzo.
1: Tak. Pan Andersen wymyślił tę postać,

0: dobroć i smutek miała w serduszku. Trudno jej było na mrozie ustać, bo se biedactwo w cieniutkim fartuszku. Więc by jedzenie mieć i biedzie się nie dać, przechodniom śpieszącym ulicami musiała coś do rozpalenia ognia sprzedać. Mówili o niej dziewczynka z...
1: No pewnie, że... 22, 645, 20, 55.
0: A wy, drodzy słuchacze, dzwońcie!

0: No troszkowa moda.
1: Poczekaj,
0: gdyby
1: poczekaj.
0: To była jakoś. A ktoś dzwoni.
1: No tak, no więc nie śpiewaj. To niegrzecznie.
0: Dobra.
1: Stryk!
0: Halo, halo, z tej strony mi śmichać.
1: A z tej strony, to znaczy z tej samej strony znaczy, smugadać.
0: Ale kto z drugiej strony jest?
1: Właśnie.
0: Halo, jak ty masz na imię?
2: Łucja.
0: Cześć, Łucjo.
1: I powiedz, Łucjo, czy wysłuchałaś pilnie całej zagadki?
0: Czekaj, bo najpierw była piosenka tak. Odblaskowa moda. Chodzi, czy Łucja też ma odblaski? Mamy się pytać, pamiętasz?
1: Mieliśmy
0: się pytać, czy wszystkie dzieci noszą odblaski.
1: Ale to zapytamy po rozwiązaniu zagadki.
0: Dobra, to teraz. Czy słuchałaś zagadki?
2: Tak.
0: I wiesz, o kogo pytaliśmy w tej zagadce?
2: Tak.
0: Proszę bardzo, to opowiedz, o kim to było.
2: Było, że... Dziewczynka z zapałkami.
1: Tak jest. Kruszka zwięzła odpowiedź.
0: A ja myślałem, że nikt nie odgadnie, bo przecież dzieci nie mogą się bawić zapałkami, że lepiej, gdyby sprzedawała ta dziewczynka te odblaski tam.
1: Teraz. Ta bajka pana Andersena powstała bardzo dawno temu.
0: To nie było wtedy odblasków?
1: Nie było.
0: To jak oni po ulicach chodzili?
1: No z zapałkami.
0: A z zapałkami.
1: No, żeby ich było widać.
0: I dlaczego ona sprzedawała te zapałki?
1: Ale teraz, gdyby na przykład taka dziewczynka, chociaż teraz to już nie musi.
0: Albo chłopiec
1: chciał na przykład lepiej się oświetlić, to taki odblaskowe coś założyć powinien.
0: Lepiej niż zapałki.
1: Lepiej.

0: zapałka to pstryki.
1: O zapałkach nie rozmawiajmy. A powiedz, Lucja, masz coś z odblaskami w ubraniu? Masz jakiś na przykład?
2: Nie.
1: Nie masz?
0: A na plecaku? Na plecak, butkach?
1: No
0: o, plecak. I... Zaraz, to ty chodzisz do szkoły?
2: Tak.
0: Do której klasy? Siódmej?
2: Do pierwszej.
0: A do pierwszej? Tak bym chciał kiedyś chodzić do pierwszej klasy, a najpierw żarówka, żarówce, żeby być.
1: W żarówce. No tak, dobrze. A powiedz, podoba ci się w tej pierwszej klasie, no bo to dopiero od niedawna zaczęłaś chodzić do szkoły, prawda?
2: Tak.
0: Tam chyba musi być strasznie trudno w tej szkole, co? Lucja, tak. Strasznie, prawda? Bo co, trzeba czytać i pisać, tak. Prawda?
2: Nie.
1: Czyli...
0: Jak to nie? Czekaj. Nie trzeba w szkole ani pisać, ani czytać?
2: Nie,
0: no żartujesz. A mi w przedszkolu mówili, że w szkole to będziesz musiał pisać i czytać. A jeszcze smok mnie straszy, że w szkole to jeszcze trzeba umieć liczyć. No, to prawda?
2: Sam...
0: Dobrze, no bo ja się bałem, że ja nie dam rady policzyć wszystkiego.
1: Dasz, tylko musisz bardziej przyłożyć.
0: A te literki mi się mylą. A jaka, Lucja, a jaka jest twoja ulubiona literka?
2: Ły.
1: Jak Lucja.
0: A no tak, bo Lucja jest na ły.
1: No tak.
0: Czekaj, Lucja, a ły to takie T z kreseczką, czy nie?
2: Nie.
0: To jak wygląda ły?
2: To jest takie li z kreseczką.
0: A li z kreseczką.
2: Ale takie po boku.
0: A, że tak, trochę takie, no, aha.
2: Na stop.
0: Aha. Bo ten na ły to jest jeszcze łoś, co nie?
1: No jest łoś i...
0: A co jeszcze jest? A ta, wiem, ta.
1: Twoja ulubiona łyżka do jedzenia ciasteczek.
0: Nie, chodziło mi zwierzątko o łanie.
1: A, łanie.
0: Łania. Łania to taka pani jeleniowa jakby, czy coś tam.
1: To dziadek ci tłumaczył.
0: No może, czy sarna? Nie,
1: no dobrze, łania, a powiedz, masz jakieś ulubione koleżanki, które poznałaś, jak przyszłaś do pierwszej
0: łanie,
1: klasy?
0: Łanie, łoś. A nie, to nie tak. Koleżanki.
1: A jak mają na imię?
2: Lilka.
1: Aha.
2: Lela.
0: Ty, to prawie też na ły.
1: No prawie, ale bardziej na ly.
0: Na ly, ale prawie, jakby miały kreseczki, byłyby łyłka i ta druga jak?
1: Łena,
0: o.
1: Ale tak no nie mają. A powiedz mi, czy jak jest przerwa, bo w szkole są przerwy, kiedy jest przerwa od uczenia się, to wspólnie się bawicie?
2: Tak.
1: A macie jakąś ulubioną zabawę?
2: Nie.
0: A ja słyszałem, że przerwy są najlepsze w szkole, bo można wtedy jeść.
1: No tak.
2: Dlatego... No to prawda.
0: Prawda. Jak się na przykład weźmie ze sobą tak, 4 batoniki, weźmie się taką zupkę do zrobienia na ciepło, weźmie się taki deserek, ciasto, to na każdej przerwie można jeść co innego.
1: Tak, ty byś jadł podwójnie nawet na tych przerwach.
0: Nie wiem, czy by mi przerwy wystarczyło. A nie można było Lucja zamienić, żeby przerwa trwała tyle co lekcja, a lekcja tyle co przerwa?
1: Nie byłoby fajniej?
2: Nie
0: byłoby fajniej? Można by było dłużej bawić się.
2: Byłoby
0: właśnie. Bawić się,
1: no ale
0: lepiej
1: tak niestety
0: jeść.
1: Nie jest.
2: Ale w szkole nie ma mikrofonu.
0: A, czyli tej zupy by się nie dało zrobić.
1: No ale ty, twoje ulubione słowo na łyżka, jakbyś zaniósł.
0: Ale łyżkę można też do... O, na przykład mógłby być ryż z cynamonem.
1: No.
0: I z jabłkiem.
1: I z jabłkiem. A o jabłku dzisiaj rozmawiamy. No. A ty lubisz jabłka, Lucja?
2: Tak.
1: A co najbardziej z jabłek lubisz? Na przykład jakieś ciasto, albo tak jak...
2: Ciasto z cynamonem.
0: To pyszne jest.
1: Chyba będziemy musieli pójść do twojego dziadka i poprosić, żeby nam zrobił.
0: Ja lubię cynamon. Lubię.
1: Ja też. A jaka jest twoja ulubiona potrawa? Niekoniecznie z jabłek.
0: Bigos. Bigos z jabłek.
1: Poczekaj.
0: A nie.
2: O! Truskawki z cukrem.
1: No, ja też bardzo lubię. Ty też, Michasiu, nie?
0: Bardzo dobre. Nie wiem, się zastanawiam, czy ryż z jabłkiem, czy truskawki z cukrem bardziej.
1: Nie, no...
0: Nie. Czekaj, makaron z truskawkami jest jeszcze i ze śmietaną i cukrem.
1: Nie, przestań, bo zacząłem być głodny. Słuchaj, Łucjo, bardzo ci dziękujemy za telefon, a teraz taka nasza prośba. Jeżeli chcesz kogoś pozdrowić, to masz dużo czasu, żeby to zrobić.
0: No, proszę.

0: Co bardzo?
1: Pozdrawiam Micia Adasia.
2: Dzięki.
0: Dzięki.
1: Złota Michasia.
0: Dobre.
1: Mamę, tatę, siostrę, koleżanki ze szkoły.
2: Aha, no to oczywiste.
1: Moją dziadku, moich drugich dziadku.
0: Aha.
1: Całą moją rodzinę.
0: Super.
1: I do usłyszenia.
0: I do usłyszenia. A my teraz ci machamy łapkami. Pa, pa. Pa, pa.

Słuchaj, co ci powiem? Bo to ważne bardzo tak.

ci powiem, bo to ważne bardzo tak.

0: ty nie śpiewaj.
1: Nie? Nie?
0: Tylko mi pomóż, bo ja już myślę, że to chyba wszystko, co można o jabłku powiedzieć. No i nic mi do głowy nie przychodzi.
1: Czy ty czasem nie powiedziałeś tak, bo już nic więcej nie potrafisz o jabłkach powiedzieć, tylko dlatego tak powiedziałeś?
0: No tak powiedziałem właśnie, chyba tak, no.
1: To może pozwól, że poczęstuję cię czymś, co przyniosłem właśnie z kuchni.
0: No tak, przecież wychodziłeś w trakcie piosenki. Czyli byłeś w kuchni i znowu coś podjadałeś, nie
1: Michasiu. Tym razem podpijałem i to coś związanego z jabłkiem.
0: Podpijałeś coś związanego z jabłkiem?
1: Tak, zachciało mi się pić. Otworzyłem lodówkę i zobaczyłem.
0: A co takiego zobaczyłeś?
1: Karton z sokiem. Nalałem go sobie do szklanki i przypomniała mi się nasza dzisiejsza audycja.
0: Co ty opowiadasz? Przypomniała ci się nasza audycja po wypiciu soku?
1: Tak,
0: ci się przypomniała?
1: Właśnie było. Dlatego przyniosłem go trochę dla ciebie. Proszę bardzo, proszę, proszę.
0: Dla
1: proszę,
0: mnie?
1: Proszę, proszę. No. I ja.
0: Jejku. Jakie pyszne. Ale zaraz. Czy ten sok jest...
1: Powiedz to głośno.
0: Głośno?
1: To jest sok...
0: jabłkowy.
1: Tak jest.
0: Tak. Dziękuję ci, Michasiu, za przyniesienie tej pyszności.
1: Nie ma za co. Ale mam prośbę.
0: Jaką?
1: Czy tym razem to ja mogę zadać zagadkę?
0: A to niespodzianka. Co wymyśliłeś jakąś?
1: Aha, właśnie kiedy wracałem z kuchni z sokiem dla ciebie...
0: Aha, to zaraz, wracam.

0: cały z kuchni z sokiem, zaraz. A może już ta zagadka nie być o jabłku, bo cały czas o jabłkach?
1: Bardzo proszę, kiedy wracałem z batonikiem o smaku...
0: I nie jabłkowym.
1: Powiedziałeś, że już masz dosyć jabłek.
0: To znaczy...
1: Zatem, skoro nie chcesz o jabłkach...
0: A ciekawy jestem, o czym wymyśliłeś zagadkę.
1: Ja myślę, że mam właśnie taką, jakiej nam potrzeba.
0: Czyli ja, co, przypomnę numer telefonu?
1: Aha.
0: No dobrze, to go przypominam.
1: Ale to później przypomnisz, jak powiem już.
0: A dlaczego nie teraz?
1: No to przypomnij teraz, a potem drugi raz.
0: Dobra.
1: Przypomnisz, proszę. Do.
0: 22 645 2055.
1: A oto moja zagadka.
0: Czyli to będzie zagadka o czymś innym?
1: Zgadza się. Mam zagadkę o zupełnie innym owocu.
0: A tak... Ten owoc rośnie w sadzie dziadka?
1: O, nie. Akurat te owoce są bardzo twarde i rosną na palmach.
0: No coś ty.
1: Na palmach.
0: Na palmach? Masz na myśli ananasy?
1: Nie. Ale ci twardziele, których mam na myśli, to też przyjeżdżają do nas z drugiego końca świata.
0: No co ty? A poczekaj, mam pytanie. A czy ten owoc jest mały czy duży?
1: Bardzo duży. I bardzo trudno go rozłupać.
0: Jak to rozłupać? Ja myślałem, że owoce się rozgryza albo rozkrajwawa. Nie mam pojęcia, co to może być.
1: Uwaga, basałeki, oto zagadka. Kiedy komuś się powodzi i pieniędzy ma jak lodu, kiedy bieda mu nie grozi i ma kilka samochodów, to mówimy, że je zbija, że ma palmę gdzieś w chałupie, albo że śmietankę spija, chociaż w środku mleczko chlupie. Żeby rozbić go, to trzeba użyć młotka lub kamieni, albo zrzucić z czubka drzewa, by roztrzaskał się na ziemi. Zaś orzechy ma brązowe, na powierzchni jakby włosy, kryją smaki wyjątkowe. Dziś pytamy o...
0: No to ja teraz podaję numer telefonu.
1: Dobra.
0: 22 645 2055.
1: Zaś orzechy ma brązowe, na powierzchni jakby włosy, kryją smaki wyjątkowe. Dziś pytamy o... Właśnie o to pytamy.
0: Właśnie trzeba odpowiedzieć to o...
1: Dobra.
0: No.
1: Pyszne.
0: No, dzwońcie!

0: Światełko!
1: Światełko, więc
0: pstrykaj.
1: Pozwól mi działać. Pstryk!
0: Halo, halo, z tej strony, to znaczy ja jestem Miś Michaś.
1: To znaczy z tej strony, tam gdzie również jestem ja i Smok Adaś.
0: A ty jak masz na imię?
2: Mikołaj!
0: Jak? Jak masz na imię?
1: Ja usłyszałem Mikołaj.
0: Czekaj, to ten święty Mikołaj?
1: No co ty?
0: No wcześniej przyjechał teraz.
1: Może.
0: Że już? To ty, Mikołaju, z Laponii przyjechałeś? Z prezentami?
2: Tak.
0: Hurra! Nareszcie!
1: A masz duży worek?
2: Tak.
0: Hurra! Będą prezenty.
1: A kiedy do nas spadniesz? Bo ja też bym chciał coś dostać.
0: Ale super, ale super. Fajnie.
1: A w ogóle to jak twoje renifery w tej chwili już dają radę po niebie?
2: Tak.
0: Czekaj. Coś ten Mikołaj jakimś takim cienkim głosem mówi.
1: Może jest przeziębiony.
0: Może to jakiś wnuczek Mikołaja czy coś. A może do nas ktoś zadzwonił, bo zna rozwiązanie zagadki. Może to po... Tak? I masz na imię Mikołaj, tak?
2: Jest
0: jednak. Czy dobra,
1: jest...
0: święty Mikołaju, znasz rozwiązanie tej zagadki?
2: Tak.
0: Super, to mów w takim razie. Ale teraz głos słyszysz, jaki matki.
1: Tak, i może być to inne słowo niż tak.
0: Może być inne. To o czym była ta zagadka? O jakim owocu?
2: Kokosz.
0: Tak jest!
1: Znowuż klaskacze za późno. Będzie nagana z pisaniem.
0: Bo niepotrzebnie dałeś im do zabawy kokosa. O, śmiechołkarz przewalił kokos.
1: To ty im dałeś.
0: No chciałem, żeby się tam...
1: No i unieśli go do góry. Wszyscy to mają wspólnie siłę.
0: Ale rozbić nie mogą.
1: Przestań.
0: Tak, się śmiej. Ciekawe jak rozbijesz, wiesz, ciekawe, naprawdę.
1: Wracamy do Mikołaja.
0: Wracamy do Mikołaja. Tak. Mikołaj, czy ty kiedyś rozbijałeś kokosy?
2: Nie.
0: A jadłeś kokosy?
2: Tak.
0: To jak jadłeś, jak nie rozbiłeś? To kto rozbił?
2: Tata. To był taki
0: stryj
2: świętego Mikołaja.
0: Tata Mikołaja to musi mieć jeszcze większy worek. Czyli z prezentami.
1: Ten Mikołaj jest wnuczkiem Mikołaja tego, co...
0: Może być wnuczkiem. To może być nawet, że to... A nawet prawnuczek.
1: A powiedz
0: być.
1: Mikołaju, czy ty już masz brodę?
2: Tak.
0: Każdy ma brodę. Ale chodzi... Tutaj pod ustami każdy ma brodę.
1: Ale chodzi o to, czy ma włosy w tej brodzie.
0: A czy kudłatę brodę ma taką. Masz kudłatą brodę, taką białą siwą?
2: Tak.
0: Ale śmieszny ten Mikołaj jest.
1: Wnuczek Mikołaja.
0: Ale śmieszny naprawdę, no ludzie kochani. Bardzo śmieszny.
1: A powiedz Mikołaju, ty do której klasy chodzisz?
2: Pierwszej.
1: Pierwsza Lapońska.
0: Pierwsza Lapońska Szkoła Mikołajska. Tam się uczą, jak sterować tym
1: saniami
0: renifera.
1: Jak rozmawiać w ogóle z reniferami.
0: Jak wchodzić przez kominy. No. A ja wiesz, co dziadek powiedział?
1: Co?
0: Że jego sąsiad to teraz ma pompę ciepłą, a nie komin. Nie wiem, jak ten Mikołaj
1: pompę
0: przejdzie.
1: Pompę to może ma do roweru.
0: No to właśnie, jak on przez taką pompkę przejdzie, ten Mikołaj?
1: No właśnie.
0: A? Teraz to Mikołaje mają trudno.
1: Dlatego wysyła Mikołaj ten starszy swojego wnuczka.
0: A i wnuczek przejdzie.
1: Ty przejdziesz przez pompę ciepła, Mikołaju? Żeby rozdać prezenty sąsiadowi dziadka Ignacego?
0: Nie, też nie przejdzie.
1: Też.
0: Pompa ciepła ma tylko małą rurkę, tam nikt nie wejdzie. Ale przez okno może wrzucić.
1: No tak, to prawda.
0: Przez okno będziesz wrzucać czy kominem?
1: Prezenty.
0: Dobra. No to w takim razie, jeśli chcesz, to możesz kogoś...

0: kogoś pozdrowić, jak coś tam. A jak nie chcesz, to nie. To dziękujemy ci bardzo, liczymy, że jednak będą te prezenty, nie? Liczymy no. na to. A teraz ci machamy i mówimy pa, pa!
1: Pa, pa!

Co to tak ćwierka, huka, chwili stuka? Czego ten hałas we śnie moim szuka? Czemu ten strumień szumi aż tak głośno? Po co mi we śnie zapachniało wiosną?

Co to tak grzeje, że aż pot się leje? I co tak pachnie, że aż nos się śmieje? Wstanę, zobaczę, no i potem może, jak wszystkie misie do snu się ułożę. Ten zapach mi zakręcił w głowie i ten śpiew ptaków tak radosny, i przez to wszystko coś wam powiem, podoba mi.

0: Ach, jak fajnie misiem być.
1: Znowu to samo.
0: No, misiu, było, że fajnie misiem być, to już nie mogę zaśpiewać, że fajnie misiem być.
1: No, zawsze się programy kończą tak samo. No, nie kończą jeszcze, ale już prawie koniec.
0: Zaraz.
1: No, za każdym razem cię to powtarza.
0: Ale oc... Nie rozumiem, Adasiu, o czym ty mówisz?
1: Miś Michaś jak zwykle nic nie wie. Nie wiesz, o czym mówię?
0: No pewnie, że nie. Znaczy, moment. Znaczy, wiem to, co potrzeba.
1: No ale nie tym razem, kolejny raz.
0: Niestety, znowu tym razem nie wiem, o czym do mnie mówisz.
1: To obejrzyj się, Adasiu.
0: Ale w którą stronę?
1: Nieważne w którą, albo w prawo, albo w lewo.
0: Jak to? Najpierw mówisz, żebym się obejrzał, a teraz mówisz, że to nieważne?
1: Zgadza się. I nieważne w którą stronę. Bylebyś się obejrzał za siebie. Słucham, bo nic nie rozumiem. Czy mógłbyś się łaskawie, misiu Michasiu, odwrócić i powiedzieć to jeszcze raz?
0: Mówiłem, kiedy byłem odwrócony. Nie zrozumiałeś?
1: Pewnie, że nie. Nic za nic. Mikrofon jest z tej strony, a nie tam, gdzie...
0: To prawda, bo kiedy się odwróciłem, to tam nie było mikrofonu, nie było do czego mówić.
1: No, otóż to. Chodzi o to, że nasi słuchacze też nic nie słyszeli.
0: A, dobra, to ja teraz powtórzę to, co mówiłem, kiedy się odwróciłem.
1: Świetnie, Michasiu. To co wtedy powiedziałeś?
0: Powiedziałem, że się odwróciłem.
1: No, nie wytrzymam, no. Chodzi mi o to, żebyś się odwrócił.
0: Dobra.
1: Ale czekaj, jeszcze nie teraz.
0: A kiedy?
1: Kiedy ci powiem, odwrócisz się.
0: Ale jeszcze nie teraz.
1: Doskonale, jeszcze nie teraz.
0: To co mam zrobić?
1: Odwróć się dopiero wtedy, jak zobaczysz i wtedy powiedz, co widzisz, kiedy się odwrócisz.
0: Bardzo proszę.
1: Dlaczego siedzisz? Odwróć się.
0: Ale przed chwilą mówiłeś, żeby nie.
1: Ale to było wtedy, teraz już jest teraz. Odwróć się. I co widzisz? Znaczy widzisz przed sobą ścianę? Tylko powiedz bardzo głośno.
0: Pewnie, że widzę.
1: A zegar na ścianie widzisz?
0: Widzę, pewnie, że widzę.
1: Doskonale. To zobacz, którą godzinę ten zegar pokazuje, a potem odwróć się, Michasiu. Zobaczyłeś?
0: Zobaczyłem. Jest 18:47.
1: Tak. A co to znaczy?
0: W sumie nic. To znaczy, że zostało 13 minut do 19.
1: Czyli co?
0: Ojej,
1: no?
0: To już tak późno?
1: No?
0: To znaczy, że my powinniśmy?
1: Pewnie, że powinniśmy.
0: Ojej, to dlaczego niczego nie mówiłeś?
1: No wiesz co, ja nie mówiłem?
0: No nie.
1: Od dłuższego czasu staram ci się dopowiedzieć.
0: Ale jakoś słabo się starałeś, wiesz, słabo.

0: Cały czas kazałeś mi się kręcić dookoła.
1: No bo ty siedziałeś jak taki słup soli.
0: O nie, wcale nie jak słup.
1: No to siedziałeś jak ten, jak kołek.
0: Akurat żaden kołek. To ty coś wymyślasz, zamiast normalnie powiedzieć, która jest godzina, o.
1: Michasiu, my musimy pożegnać się ze słuchaczami.
0: No to wiem.
1: I nie tylko.
0: I podziękować.
1: No właśnie, i podziękować.
0: A jeszcze zaprosić na program za tydzień.
1: Mhm. W następny poniedziałek ten program będzie od 17 do 19.
0: Na wspólny, współpracowniowy program wieczorowy. Mhm. Oj, będzie się działo?
1: Tak, bo będziemy rozmawiali o lotnikach różnych. Będzie się działo. Nie ma na co czekać. Kochani słuchacze,
0: to będzie szkolno-przedszkolna wieczorowa audycja o współpracy.
1: Ale może zanim się pożegnamy, to jeszcze posłuchajmy jakiejś piosenki. Co? Dobry pomysł?
0: Doskonały pomysł. Czekaj. Piosenka, ale to teraz musiała być taka, żeby ona była w sam raz, bo teraz jest 10:48, to musiała być piosenka. O, to wiem. Ta. Uwaga. Stryk.

0: Chyba wszystko się udało.
1: Wkrótce znowu się spotkamy.
0: 2 godziny to za mało.
1: I dlatego poczekamy.
0: Już za tydzień wieczorowo.
1: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
0: Będzie super odlotowo.
1: A jak nie, to nic nie szkodzi.
0: Coś potworek narysuje.
1: Dziadek o czymś nam opowie.
0: Ale dzieci najważniejsze.
1: Aha, wnet się każdy słuchacz dowie.
0: To za tydzień, a co dzisiaj?
1: Ty coś wymyśl, ja zasypiam.
0: Aż nie wierzę, zmogło mi się.
1: Ja tam ciebie się nie czepiam.
0: Wiesz, że to jest super sprawa?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Też zmęczyła mnie zabawa.
1: Czas odpocząć, daj już.

0: Autopromocja.
1: źródełko.polskieradio.pl.
2: Jest! Wystartowało!
3: Nasze muzyczne źródełko?
4: Wasze muzyczne korzenie.
3: Lubisz śpiewać?
4: Grasz na instrumencie?
3: A może potrafisz tak?
4: Albo jeszcze lepiej,
3: muzyka ludowa jest ci bliska.
4: Znasz piosenkę ze swojego regionu, grasz ją po swojemu albo masz własny muzyczny pomysł?
3: To konkurs dla ciebie.
4: Możesz zgłosić się solo,
3: z zespołem,
4: z przyjaciółmi,
3: a nawet
5: z całą rodziną.
3: Na wasze zgłoszenia czekamy do 15 listopada.
4: Na zwycięzców czekają nagrody i wyjątkowa muzyczna przygoda.
3: Więcej informacji znajdziecie na stronie źródełko.polskieradio.pl.
4: Zapraszają Polskie Radio Dzieciom
3: i Radiowe Centrum Kultury Ludowej.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

kasę, jak szkatułkę pełną skarbów czarodziejskich. W blasku słońca opowiadasz te przygody.

wyprawie głowa pełna nowych wrażeń. Przed oczami świat w stu barwach malowany, w uszach

0: Promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Karol Dickens, Świerszcz za kominem. Część 18. Czyta Patryk Bartoszewski. Tilly patrzyła na lalki i zabawki, wytrzeszczywszy oczy zupełnie tak bezmyślnie, jak lalki patrzyły na nią i resztę kompanii. Czcigodni starcy, którzy przy drzwiach swych domków bezustannie wywracali kozły, szczególnie interesowali się szanownym towarzystwem. Od czasu do czasu zatrzymywali się przed skokiem, jakby przysłuchując się rozmowie. Potem swe dzikie ruchy wykonywali raz po raz bez przerwy. Jakby wszystko to doprowadzało ich do szalonego zachwytu. Niewątpliwie, gdyby ci starcy mogli doznawać niepoczciwej radości na widok złego humoru Tackletona, mieliby słuszną przyczynę niezadowolenia. Tackleton był bardzo niekontent, a im weselszą stawała się jego narzeczona w towarzystwie Dot, tym mniej mu się to podobało, mimo że sam zbliżył je do siebie w tym celu. Gdy śmiały się, a on do ich żartów przyłączyć się nie mógł, przychodziło mu zaraz na myśl, że przyjaciółki wyśmiewają się z niego.
3: Och, May, mówiła Dot, ach, moja najmilsza, ile zmian. Naprawdę, gdy wspomnę wesołe szkolne lata, mimo woli czuję się odmłodniałą.
2: Pani zdaje się i tak niezbyt stara, zauważył Tackleton.
3: Popatrz pan na mego poważnego małżonka, odpowiedziała Dot. On czyni mnie starszą przynajmniej o lat 20. Czyż nieprawda, Janie?
4: O 40, odrzekł Jan.
3: Nie wiem, o ile lat starszą uczynisz pan May, zawołała śmiejąc się pani Peerybingle. W każdym razie w dniu wesela mieć będzie około 100 lat.
2: Ha, ha, zaśmiał się Tackleton, a śmiech jego odbił się jak w pustej beczce. Wyraz zaś twarzy jasno pokazywał, że z radością skręciłby szyję żartującej Dot.
3: Ach, droga, nie krępując się tym wcale, mówiła Dot. Przypomnij sobie, jakieśmy obie marzyły w szkole o naszych przyszłych. Jak młodym, wesołym, pięknym i dziarskim wyobrażałam sobie mojego męża. Co zaś do May, ach Boże, Boże, już nie wiem, czy mam płakać, czy śmiać się, gdy pomyślę, jaki głupi dziewczęcy był to pomysł.
2: May jednak widocznie wiedziała, co ma robić, bo krew uderzyła jej do głowy, a oczy napełniły się łzami.
3: Czasami wybierałyśmy sobie narzeczonych spośród znajomej młodzieży, ciągnęła pani Peerybingle. Ani na myśl nam nie przyszło.

0: jak mogą złożyć się okoliczności. Ja na przykład nigdy nie myślałam o Janie. Doskonale to pamiętam. Ani przez chwilę. A gdybym zażartowała z ciebie, że ty wyjdziesz za pana Tekultona, to na pewno dostałabym szturchańca. Przyznaj się, May.
1: Chociaż May nie powiedziała tak. Nie powiedziała także i nie. Ani nie wyraziła przeczenia żadnym znakiem. Tekleton hałaśliwie zaśmiał się na cały głos. Jan Peerybingle wtórował mu ze swym zwykłym, dobrodusznym zadowoleniem. Ale cichy jego śmiech całkowicie zagłuszył gruby ryk Tekletona.
2: A przecież nie stanęło na waszym. Najspokojniej wpadłyście w nasze ręce, jak widzicie,
1: rzekł handlarz zabawek.
2: My oto jesteśmy na pierwszym planie, my na pierwszym planie, a gdzież są teraz wasi młodzi narzeczeni?
0: Jedni pomarli, odpowiedziała Dot, inni zapomniani. Niektórzy z nich, gdyby się mogli wśród nas w tej chwili znaleźć, nie uwierzyliby, żeśmy te same istoty. Nie uwierzyliby, żeśmy te same, żeśmy mogły o nich zapomnieć. Nie, nie, nie uwierzyliby ani słowu z tego wszystkiego.
3: Co ci jest, Dot?
1: Zawołał woźnica.
3: Maleńka moja.
1: Mówiła tak poważnie i z takim zapałem, że koniecznie trzeba było zwrócić jej uwagę. Wymówka męża była łagodna, gdyż dlatego tylko wmieszał się do rozmowy, aby ochronić Tekletona. Jednak słowa jego odniosły skutek, bo Dot natychmiast się opamiętała i zamilkła. Ale nawet milcząc nie mogła opanować wzruszenia, które nie uszło wzroku Tekletona. Zauważył je wyraźnie, wlepiwszy w młodą kobietę swe półzakryte oko i na wszelki wypadek dobrze zapamiętał, co zauważył. May nie odezwała się wcale. Siedziała milcząc, spuściwszy oczy na pozór, nie interesując się wcale tym, co mówiono. Tu do rozmowy wmieszała się jej matka. Dobra staruszka przede wszystkim zaznaczyła, że młode dziewczęta są zawsze młodymi dziewczętami. Że co było, to przeszło, a pokąd młodzież młoda i nierozumna zawsze zapewne postępować będzie podług wzoru wszystkich młodych i nierozsądnych osób. Te prawdy potwierdziły dwie lub trzy nauki moralne równie nieomylnej wartości, po czym dostojna dama dodała nabożnie, że zawsze dziękuję niebu za taką posłuszną córkę jak May, która niezachwianie pamięta o swym obowiązku. Nie przypisuje sobie w tym zasługi, choć ma pełne prawo w przymiotach córki widzieć owoce swego wychowania. Co zaś do pana Tekletona, to pod względem obyczajów uważa go za doskonałego człowieka i jest pewna, że będzie z niego wzorowy zięć. O czym żaden człowiek zdrowo myślący wątpić nie może. Słowa te czcigodna pani Fielding wymówiła z wielkim uczuciem. Co się zaś tyczy rodziny Fieldingów, do której po załatwieniu niektórych formalności w bardzo krótkim czasie zostanie przyjęty, to panu Tekletonowi zapewne wiadomo, że choć ograniczeni w środkach, mają jednak pewne prawa do szlachectwa. I gdyby nie okoliczności, po części mu znane, to jej handel indygiem kwitłby teraz, a ona sama byłaby właścicielką ogromnego majątku. Na nieszczęście wszystko inaczej się pokierowało, a jeżeli o tym wspomina, to tylko nawiasowo. Właściwie nie należało wspominać o przeszłości, jak również o tym, że jej córka przez czas jakiś nie przyjmowała starań pana Tekletona. Nie należało też mówić o wielu innych rzeczach, które koniec końców zostały przez nią wypowiedziane.

0: Są sny wielkie, jak planety.
1: Są i małe, jak omlety.
0: Są też długie, jak bagietki.
1: Są i krótkie, jak skarpetki.
0: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta słówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki.

0: Drogie senne słuchaczki, drodzy senni słuchacze, powróćcie do niezwykłej historii o Marzeniusiu Wielkim. Dziś ta historia dobiegnie końca. Jest z nami
1: Bella Maskotka, czyli ja. Jest z nami rzecz jasna Pascal,
0: czyli ja.
1: W takim razie jesteście gotowi powrócić do tych niezwykłych przygód? Jesteście gotowi powrócić na statek z żaglami z chmur, który teraz już nie niesie nas po falach sennego oceanu? Nie, nie. Teraz poniósł nas wysoko, ponad mury, ponad chmury, bo właśnie tam dostrzegliśmy niezwykłą wyspę, która cała zatopiona jest w chmurach. Jesteście gotowi powrócić? Tam, gdzie królestwo wiatru? Powróćcie. Teraz.
0: Drogie senne słuchaczki, drodzy senni słuchacze, już nie po falach oceanu płyniemy, a po falach z chmur powstałych. Przed nami wyspa, która również tonie w białych, puszystych,
1: pluszowych
0: chmurach. Jesteśmy na niej.
1: Wow, niezwykłe. Czy mi się wydaje? Czy przed nami?
0: Tak. Nie wydaje ci się. Spójrzcie. Przed nami pałac,
1: który również z chmur jest utworzony. Chmurny pałac, jaki ma wysokie wieże. Ojejku, wierzchołki tych wież zdają się sięgać gwiazd. Wow, niesamowite.
0: Może wpłyniemy do wnętrza tego pałacu?
1: Tak, bo nie można normalnie przejść. Tu wszystko jest takie senne, takie płynne, takie delikatne i takie ulotne, jak chmurka właśnie, jak taka mgiełka.
0: Jesteśmy w pałacu z chmur.
1: Spójrzcie, niezwykły widok. Przed nami wielka, chmurna komnata, a dookoła na ścianach widnieją obrazy, a tam na tych obrazach przeróżne marzenia namalowane. I w tym pałacu marzenia przeróżne latają i fruwają, tak jakby szukały wyjścia, jakby szukały swoich właścicieli. Może niektóre z tych marzeń należą do naszych przyjaciół, a może niektóre z tych marzeń należą do was.
0: Wpływamy do wielkiej, chmurnej komnaty.
1: Wow! Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, czy i wy widzicie to samo, co ja? Jest tutaj łóżko.
0: Łóżko. Wielkie
1: łoże, ale takie wielkie łoże, jakby połączyć wszystkie łóżka, które znacie, w jedno wielkie łóżko. I na tym łóżku widnieją z chmur poduszki. Jest chmurna pościel i chmurna kołderka. Ciekawa jestem, czy ktoś pod tą kołderką sobie śpi.
0: Może sprawdzimy?
1: Sprawdźmy. Odchylam delikatnie kołderkę. Kto to?
0: Któż to taki?
1: Któż to taki? Ktoś zwinięty w kłębek? Ktoś taki malusi? Wydawać by się mogło, że w tak wielkim pałacu i w tak wielkim łożu będzie spał ktoś, kto również jest wielki, potężny. A to przecież jakiś chłopiec.
0: Bella, przecież to jest Marzeniuś, wielki.
2: Marzeniusiu, obudź się, pobudka, halo. Czy ktoś tam jest? Marzeniusiu, pobudka.
1: Kto to mnie budzi?

0: ludzi. To ja, Bella maskotka, a to Pascal.
1: Dzień dobry, Marzeniusiu.
2: Dzień dobry.
0: Marzeniusiu, musimy powiedzieć ci prawdę. Przybyliśmy do ciebie i szukaliśmy cię przez długi czas, ponieważ w tej krainie wszędzie znikają marzenia i są tacy, którzy te marzenia utracili i chcą je odzyskać. I wiemy już wszystko, że to ty za tym stoisz i że ty wszystkie te marzenia zabrałeś. Ale dlaczego?
2: Zabrałem, bo nikt ze mną nie chce się bawić.
0: Jak to nikt się z tobą nie chce bawić? Dlatego zabrałeś wszystkie marzenia?
2: Tak, dlatego zabrałem, bo nikt nie chce bawić się w to, co ja.
1: Ale dlaczego tak jest, Marzeniusiu? Jak myślisz?
0: No właśnie, dlaczego tak jest?
2: No bo ja zawsze chcę bawić się w to, co ja lubię. A najczęściej inni chcą się bawić w to, co oni lubią. Więc postanowiłem zabrać ich zabawy i ich marzenia, aby bawili się tylko w to, co ja chcę. Ale potem okazało się, że kiedy zabrałem te marzenia, to wraz z nimi odeszli gdzieś moi koledzy i koleżanki.
0: Czyli zabrałeś im marzenia, bo nie chcieli się bawić z tobą tylko w to, co ty chcesz?
2: Tak.
1: Marzeniusiu, a czy nie uważasz, że gdybyś zwrócił im swoje marzenia i gdybyś zechciał również bawić się w to, co inni chcą, to i oni z czasem chcieliby się bawić w to, co ty chcesz?
2: Nie wiem. Nie wiedziałem o tym. Nikt mi o tym nie powiedział. Czułem zawsze smutek i złość. I z tego smutku i w tej złości postanowiłem, że jeżeli ja nie mogę się bawić z innymi w to, co ja tylko chcę, to nikt się nie będzie bawił w to, co ktoś chce.
1: Ależ Marzeniusiu, nie można tak robić. Nie można nikogo zmuszać do swoich zabaw. I też fajnie jest się pobawić z kimś w to, w co ktoś chce. Każdy ma swoje marzenia i ty masz swoje. Nie można odbierać innym ich marzeń.
2: Może tak.
0: Marzeniusiu, jasne, że tak. Obiecaj, że oddasz wszystkie marzenia i obiecaj, że będziesz się cieszył również z innych marzeń. No, że będziesz też chciał, aby innych marzenia się spełniły. Wtedy inni, wszystkie twoje koleżanki i wszyscy twoi koledzy będą szczęśliwi, jeżeli i twoje marzenie się spełni. Mało tego, pomogą ci w tym. Obiecaj, Marzeniusiu.
2: Obiecuję. Postaram się. Bo wiecie co?
1: Co, Marzeniusiu?
2: Czuję się tutaj z tymi wszystkimi marzeniami samotny.
1: W takim razie fajnie jest się również dzielić tymi marzeniami. Nie być w tym wszystkim sam, ale być z kimś.
2: Macie rację.
0: Marzeniusiu, a jak ty masz na imię?
2: Kubuś.
0: Kubuś?
2: Tak, mam na imię Kubuś.
1: W takim razie, Kubusiu, cieszymy się, że mogliśmy ciebie poznać.
0: Bardzo się cieszymy. Jest nam niezmiernie miło. A teraz wiesz, co masz zrobić.
2: Wiem. Oddam marzenia. Odnajdę moich przyjaciół.
1: I tak oto chmurna wyspa rozpłynęła się jak sen.
0: I tak oto Kubuś powrócił do swoich przyjaciół, przyjaciółek i oddał im ich marzenia i obiecał, że będzie cieszył się

nie tylko kiedy on szczęśliwy, ale również wtedy, kiedy do serc przyjaciół jego szczęście puka.

0: promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom na dobranoc.

0: niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
1: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
0: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
1: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
0: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

0: A ma do kwadratu emocje. Wybrałam N97, bo wydaje mi się, że ta podwójna, a może za chwilkę się przekonacie, że i potrójna perspektywa jest idealna właśnie do tego tematu. Aleksandra Drężek, psycholog, seksuolog, ale też mama rocznych bliźniaczek. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć.
0: Twoja historia jest dlatego potrójna, bo z jednej strony masz za sobą doświadczenie leczenia niepłodności i 4-letnie starania, z drugiej strony właśnie jesteś mamą bliźniaczek rocznych, które urodziły się jako wcześniaki, ale z trzeciej strony jesteś ekspertką, psychologiem i seksuologiem i zajmujesz się między innymi pracą właśnie z parami, które mają doświadczenie niepłodności. Zgadza się wszystko?
1: Wszystko się zgadza, więc życiowo można powiedzieć, zebrałam niezłe kombo. Czy mi to pomogło, czy zaszkodziło? Prawdę mówiąc, nie wiem, staram się nad tym najczęściej nie zastanawiać. Natomiast z perspektywy teraz patrząc, wydaje się, że gdyby na przykład nie wiedza, mogło być mi gdzieś łatwiej, a z drugiej strony to, że wiedziałam ciut więcej, wiedziałam, mogłam się przygotować na to, co w pewnym sensie przygotować na to, co nas spotykało, spotyka nadal. Chociaż życie pokazuje, że przygotować przy bliźniakach nie da się na nic.
0: Mm-hmm. No tak, to jest jazda bez trzymanki. Też brakuje miejsc, z których można by było tę wiedzę czerpać, więc wiele rzeczy trzeba po prostu na bieżąco wymyślać. Ale wróćmy do tego czasu, kiedy jeszcze Zuzi i Łucji nie było na świecie. Tych 6 lat temu, odejmując ich rok życia i ciążę. No właśnie, jaka jest wasza historia? Co się wydarzyło, że nie tak łatwo było zajść w ciążę?
1: Znaczy o tym, że może być problem, wiedziałam właściwie od zawsze. Gdzieś już jako młodą dziewczynę, młodą kobietę, jak korzystałam z pomocy, czy z wizyt nawet takich profilaktycznych, ginekologicznych, czy lekarskich, gdzieś sugerowali, że było sugerowane, że wyniki hormonalne no, gdzieś wskazują na to, że no, może w przyszłości się pojawić wątek niepłodności w moim życiu. Gdzieś no, klasycznie problemy z miesiączkowaniem, brak, obfite, bolesne, jakieś totalne hormonalne właśnie nastoletnie sytuacje na to wskazywały. Natomiast do pewnego momentu traktowałam to totalnie z przymrużeniem oka, no bo przecież temat mnie nie dotyczył. W momencie, kiedy zdecydowaliśmy się, że fajnie byłoby, żeby było nas, uwaga, troje, nie czworo, tego nie braliśmy pod uwagę. Nasz jakiś taki, mój przynajmniej wymarzony model, to było zawsze 2+1. Natomiast w momencie, kiedy właśnie podjęliśmy decyzję, nagle się okazało, że policystyczne jajniki to nie jest tylko krótkie hasełko mówione na wizytach, na zasadzie masz i tyle i z tym trzeba żyć, tylko faktycznie pewien stopień, na który trzeba się wdrapać, żeby do tego rodzicielstwa, macierzyństwa dojść. Natomiast, co ciekawe, nasza historia nie opierała się głównie na leczeniu właśnie zespołu policystycznych jajników, a na zadbaniu tak naprawdę całokształtem o nas oboje.
0: Co to znaczy?
1: Już mówię, każdy z nas, i ja, i partner, no, odbiegaliśmy trochę od, można powiedzieć, od obecnie promowanego modelu wyglądu, czyli było nas trochę więcej. Ja się zmagałam z nadwagą, partner z otyłością. Zdrowy styl życia trochę nas dotyczył, ale też traktowaliśmy go raczej z przymrużeniem oka. Można powiedzieć, że trochę siedzący tryb życia nas tak ulokował, że jedliśmy byle co w biegu. Przesypianie nocy to też nie było jakiś nasz super priorytet, a sport to tylko na urlopy, które mieliśmy raz na 2 lata. Więc tak naprawdę i problemy endokrynologiczne i diabetologiczne, u partnera insulinooporność, u mnie hiperinsulinemia, czyli już taki można powiedzieć przedsionek cukrzycy, no miały się doskonale, tylko my o tym nie wiedzieliśmy, nie chcieliśmy wiedzieć. Więc nasza droga rozpoczęła się tak naprawdę od totalnej przewrotki życiowej, zmiany diety, dużej utraty wagi, regulacji zdrowych nawyków. I tak naprawdę to dopiero zapaliło mi zielone światło na zasadzie, okej, teraz może się pani starać o ciążę. Teraz to będzie bezpieczne, teraz to będzie realne. Więc...
0: A jak ty się z tym czułaś, gdy pierwszy raz dostałaś taki komunikat od lekarza? Czułaś się okej, że ktoś myśli o tobie, że pomaga? czy bardziej, że ktoś cię dyskryminuje ze względu

Dzień dobry, cześć, to jest podcast N97, a już teraz ze mną w studiu gościni, która sama do mnie napisała, bo jesteśmy na jednej mamowej grupie, na której ja z kolei dam ogłoszenie, że szukam ciekawych historii. Ta historia jest podwójna, więc przez chwilę nawet zastanawiałam się, czy powinnyśmy się spotkać w podcaście N97, czy może w podcaście

0: względu na to, ile ważysz?
1: Znaczy, wydaje mi się, że przede wszystkim teraz, jak sobie to przypominam, traktowałam to na zasadzie, dobra, on coś powiedzieć musi, to jest taka standardowa regułka, zmień tryb życia, że trochę mnie to nie dotyczy, no bo przecież nie wyglądam jeszcze źle, są gorsze przypadki i tak dalej. Poziom wyparcia miałam naprawdę wtedy jeszcze całkiem spory. Z drugiej strony trochę miałam wrażenie takiej spychologii, że skoro ginekolog mówi mi schudnij, idź do endokrynologa, idź do diabetologa, to jest takie trochę podaj dalej. Szłam do innego specjalisty, słyszałam, że no wypadałoby jeszcze zrobić takie badanie, a może ginekolog powinien zlecić jeszcze coś innego, takiego trochę odbijania z miejsca na miejsce. A z drugiej strony nikt mi otwarcie na samym początku nie powiedział, na czym właściwie rzecz polega. Że okej, masz policystyczne jajniki, masz hiperinsulinemię, masz pewne problemy, które trzeba pokonać, ale jak to działa w stosunku do mojego ciała, mojego organizmu, co się dzieje, nie wiedziałam. Tą wiedzę zdobyłam właściwie, dowiedziałam się, dostałam prawie 2 lata później w klinice leczenia niepłodności. Mhm. Dopiero tam zaczęto się nami opiekować, gdzie już przede wszystkim byliśmy w tandemie, więc było łatwiej, bo nic nie wymykało się spod kontroli, bo pierwsze starania, pierwsze 2 lata tak naprawdę było tylko i wyłącznie moje leki, moja diagnostyka. Więc nie podeszliśmy do tego kompleksowo, bo nie wiedzieliśmy, że trzeba, bo przecież problemem byłam ja. Mhm. Przy czym słowo problem jest użyte z dużą dozą takiego...
0: Oczywiście, tutaj dajemy cudzysłów, czyli nikt nie wspomniał o tym, że partner też powinien zrobić badania?
1: Nie. Nie, założono, że skoro to u mnie są zaburzenia owulacji i ja w to ciążę nie zachodzę, no to trzeba szukać we mnie. Co faktycznie w pewnym momencie spowodowało, że dosyć mocno czułam się tym problemem, który teraz wypowiadam z takim trochę nerwowym uśmiechem. Zwłaszcza, że zdarzały się sytuacje, że to nie lekarze gdzieś, tak jak wspomniałaś, mogli napiętnować to, że wyglądam źle, że jestem gruba po prostu. Że powinnam gdzieś nad sobą trochę się zaopiekować przede wszystkim swoim ciałem. A często personel innych linii dawał o tym znać. Tutaj mam w pamięci taką sytuację, gdy w przychodni odbierałam wyniki badań. Odebrałam kopertę, szłam już w kierunku gabinetu i usłyszałam za plecami takie właściwie prychnięcie, kolejna wydmuszka. Zaczęłam drążyć w ogóle, o co chodzi, co to znaczy, zwłaszcza, że spotkało się to z dużą dozą złości lekarza, który gdzieś tam odbył później rozmowę z tą rejestratorką, pielęgniarką, nawet nie wiem, kto to był. I dopiero wtedy tak naprawdę, jak po tej sytuacji dowiedziałam się, że czasami kobiety z zespołem policystycznych jajników, czyli mają bardzo dużo pęcherzyków, ale żaden z nich nie nadaje się do zapłodnienia, tej ciąży nie będzie, nie ma najczęściej owulacji, nazywa się właśnie wydmuszkami. Że te jajeczka są, te komórki, pęcherzyki, jajeczka, jak zwał, tak zwał, są, ale są puste. I wtedy faktycznie pamiętam, że to mocno do mnie przylgnęło i gdzieś jak nie udawało się kolejny raz, odbierałam gorsze wyniki badań, to potrafiłam tą wydmuszkę gdzieś tam odmieniać przez wszystkie przypadki względem siebie, no bo przecież jestem problemem. Więc straszne. Pod tym kątem faktycznie mierzyłam się nie z podejściem, że ktoś mi wytłumaczy i powie, co dalej i czy to jest realne, czy nie, bo takiego czegoś też nigdy nie usłyszeliśmy, że macie szansę, nie macie, trzeba próbować, no zobaczymy. Więc wszystko było na takim bardzo niestabilnym, ruchomym gruncie. To jeszcze były takie właśnie strzały, bo ktoś wiedział lepiej. Przy czym, co ciekawe o tym, że jestem w cudzysłowie wydmuszką, dowiedziałam się szybciej niż poznałam diagnozę. Taką ostateczną. Mhm. I właściwie to była, wydaje mi się, że to, że dowiedziałam się, co mi właściwie jest, właśnie przez tą sytuację, bo zaczęłam drążyć. Mhm.
0: A czy diagnoza była dla ciebie kolejnym ciosem, czy była właśnie czymś takim uwalniającym, bo już wiesz, na czym polega problem i możesz działać?
1: Właściwie wydaje mi się, że na tamten czas, na początku tej drogi, diagnoza była po prostu diagnozą. Okej, jest. To jest to, ma to jakąś tam swoją nazwę. Wtedy jeszcze nie przywiązywałam do tego tak dużej wagi, nie zwracałam, też na dobrą sprawę jeszcze do końca nie wiedziałam, co z tym można zrobić, jak to wszystko będzie wyglądać. Dopiero to był początek mojego szukania wiedzy. Natomiast coś nazwanego przestało tak przerażać. Mhm. Już wiedziałam, że ta niepłodność jest, potrafiłam ją odróżnić od bezpłodności, wiedziałam, że czeka nas jakaś tam droga.
0: Mhm. Czyli z jednej strony wydarzyło się dużo dobrego, bo przez to, co mówili lekarze,

0: że zaczęłaś, ty i twój partner, czyli w ogóle jako związek, jako rodzina, zaczęliście budować ten zdrowy grunt pod rodzicielstwo, zmieniliście swoje nawyki, no ale z drugiej strony też spotkało cię wiele takich sytuacji, które w ogóle nie powinny mieć miejsca.
1: Znaczy, wydaje mi się, że wynikało to chyba z takiej totalnej codzienności tej osoby, że widziała takie wyniki nie pierwszy raz. Dla niej nie było to, wydaje mi się, w żaden sposób personalne. Po prostu w jakiś sposób może radziła sobie z jakimś swoim niezadowoleniem z pracy. Teraz to sobie tak tłumaczę. To, że wydarzyło się sporo przykrego, wydaje mi się, że nie sposób też tego było uniknąć, bo nawet na co dzień pracując z ludźmi w gabinecie, chcąc jak najlepiej gdzieś towarzyszyć, empatyzować z pacjentami, też zdarza mi się tak dobre słowa, czy tak sformułować zdania, że jednak to może zaboleć, może wywołać jakieś negatywne odczucia. Natomiast ludzie najczęściej krytykują, czasem kpią, czasem wyśmiewają coś, czego nie znają. I wydaje mi się, że ta rejestratorka między innymi właśnie problemu niepłodności nie znała, nie rozumiała, więc dlatego tak łatwo było jej ocenić.
0: Mhm. Też miałam na myśli to, że byłaś tak odsyłana od lekarza do lekarza i nie byłaś zaopiekowana przez jedną osobę, która by cię prowadziła i też wyjaśniła, co się tak naprawdę wydarzyło. A co się stało, że po tych 2 latach starań, wędrówek, badań trafiliście do kliniki leczenia niepłodności?
1: Tutaj ginekolog, który starał się mnie prowadzić, starał się tą ciążę uzyskać pracując tylko ze mną, tylko mi tak naprawdę oferując opiekę medyczną, stwierdził, że on nie ma pomysłu, że on kapituluje, on już nie wie. Że teraz faktycznie może to jest ten moment, kiedy powinniśmy skorzystać z tego wyższego pułapu, pójść razem, zastanowić się, przegadać, bo może skoro mimo starań, mimo leków ja nie uzyskuję ani poprawy wyników, ani ciąży, to może właśnie jest jakaś wątpliwość po drugiej stronie. Poza tym wydaje mi się, że to był też lekarz trochę kierujący się wynikiem. Więc jeżeli jego działania nie przynosiły rezultatu, to gdzieś nie pasowałam. Może zabrzmi okrutnie do statystyk.
0: Rozumiem, nie chciał mieć porażki na swoim koncie albo nierozwiązanej sytuacji.
1: Natomiast też wydaje mi się, że też nie chciał źle dla mnie, że ta jego kapitulacja nie była bardzo taka nastawiona na niego, tylko faktycznie chciał w jakiś sposób mi pomóc.
0: I przez te 2 lata to były starania tak zwane spontaniczne.
1: Stymulowane lekami, ale głównie spontaniczne. Tak teraz, jak rozmawiamy, też zastanawiam się, czy mój wiek na to nie działał, że tak trochę traktowano nas po macoszemu.
0: Bo byłaś po prostu młoda?
1: Bo byłam po prostu młoda i jest jakieś takie założenie, że mamy jeszcze ten czas. Natomiast kiedy ten czas zaczął się trochę kurczyć, bo coraz bliżej było mi do 30, tym bardziej gdzieś lekarze też zaczynali podkasowywać rękawy, na zasadzie coś trzeba zrobić.
0: Trafiliście do kliniki leczenia niepłodności i co tam usłyszeliście? Jaka była diagnoza?
1: Na początku przechodziliśmy właściwie wszystkie badania od początku. Tutaj bardziej pamiętam ten czas jako trochę etap tłumaczenia, edukowania, może wspierania partnera na zasadzie, dobra, kolejna wizyta, pójdziesz, zrobisz, dowiesz się, sprawdzisz. Ja do tego podchodziłam na takiej zasadzie, no dobra, przejdę to. Ja już wiedziałam mniej więcej, na co się pisze. Nasze pierwsze doświadczenia z kliniką niepłodności to były głównie badania bardzo urywkowe, konsultacje na zasadzie, no to zróbcie jeszcze to, popróbujcie, wróćcie za miesiąc. Dlatego też zdecydowaliśmy się w międzyczasie, że chyba nie zostaniemy w tej klinice, w której robiliśmy badania, tylko poszukamy innego miejsca. I dopiero w tej docelowej klinice faktycznie poczuliśmy się zaopiekowani, gdzie ja dowiedziałam się dokładnie, co się dzieje w konkretnych momentach mojego cyklu, co nie działa, dlaczego to nie działa, czego brakuje, co można zrobić, co się da zasuplementować, a na co musimy zacisnąć zęby i liczyć, że po prostu moje ciało da się oszukać, mimo że nie ma. Więc tutaj był konkret, ale też co ciekawe, mieliśmy lekarza, który nas prowadził, który miał totalnie gdzieś emocje. To był, można powiedzieć, fascynat, trochę można powiedzieć, no, bardzo ambitny człowiek, też nastawiony na wynik i przede wszystkim zabiegowiec. Tylko, że też wydaje mi się, że ja już byłam na takim etapie, że traktowanie mnie tak z góry na zasadzie, no dobra, jest tak, a nie inaczej, już przestało, ja

0: w jakiś sposób mnie dotykać i dręczyć. Też no, nie będę wcale ukrywać, że myślę, że bardzo dużo dało tutaj po prostu moja własna terapia. Mhm. Układanie sobie tego w głowie też pod okiem profesjonalisty.
1: Okej, czyli ty już nie potrzebowałaś empatii od strony lekarza, bo miałaś to zaopiekowane gdzie
0: tak,
1: indziej.
0: Ja już potrzebowałam działania, potrzebowałam konkretów. I myślę, że tutaj było to o tyle łatwiejsze, że jako, że mój partner też jest po prostu konkretny. Mhm. Jest zadaniowcem, ma misję do wykonania, a nie jakieś tam zastanawianie się, jak się z tym czujemy. To myślę, że to bardzo pomogło całemu procesowi, że po prostu zagrało. Natomiast jakieś tam śmieszne anegdotki właśnie związane z zachowaniem naszego lekarza, który, nie wiem, chociażby dzwoni do laboratorium, bo nie mamy fizycznie wyników, bo coś nie zagrało, a jesteśmy właściwie w przededniu zabiegu, który mówi, nie no, upada w porządku, to pani ma jakiś problem, już po prostu po mnie spłynęło.
1: Okej. Wiem, że waszą metodą leczenia nie było in vitro, też o tym mi pisałaś, więc jaką metodę wam zaproponowano?
0: Na początku podejmowaliśmy się jeszcze samej stymulacji owulacji i mojego cyklu przy staraniach naturalnych, co nie dało efektu, ale można było powiedzieć, że się właściwie tego spodziewaliśmy. Więc pierwsze dwa miesiące, pierwsze dwa cykle mieliśmy takie trochę na straty. Ale też wiedziałam, że no, lekarz, który widzi nas po raz pierwszy, też chce się rozeznać w sytuacji. Natomiast później zdecydowaliśmy się, że zanim przejdziemy już stricte do in vitro, które było w zasięgu, dużo też było rozmów na ten temat, że być może tego mojego braku owulacji pierwotnego niemalże, bo sam lekarz kiedyś rzucił właśnie komentarz, nie no, swoje to pani miała może za 2-3 w życiu, więc gdybym usłyszała takie słowa na początku, to pewnie bym stwierdziła, że nie no, nic ze mnie nie będzie. Jednak już po latach potrafiłam po prostu parsknąć śmiechem i przejść z tym do porządku dziennego. Więc na początku, mimo jakiegoś tam in vitro w planie, zdecydowaliśmy się na inseminację. I drugi ten zabieg się powiódł, więc można powiedzieć, że nasza droga taka zabiegowa była stosunkowo krótka, natomiast to wcale nie oznacza, że była łatwa i przyjemna.
1: Mhm. Czy w tym całym okresie waszych starań o dziecko, jak finalnie wiemy o dzieci, ty pracowałaś z parami, które też właśnie borykają się z niepłodnością?
0: Znaczy tak naprawdę tutaj wyszło to trochę spontanicznie, bo na początku moje leczenie niepłodności bardzo nałożyło się na początek mojej pracy takiej stricte zawodowej, terapeutycznej, uh-huh. psychologicznej. Byłam świeżo po skończonej specjalizacji z seksuologii, więc tych pacjentów stricte, czy z niepłodnością, czy z innymi problemami, z trudnościami w tej sferze zaczęło się pojawiać. Czasami to były pary, czasem to stricte właśnie z problemem niepłodności. Czasami zdarzało się na przykład, że pojawiały się pojedyncze osoby, niezależnie czy kobiety, czy mężczyźni, właśnie po to, żeby tak podobnie jak ja pod okiem specjalisty poukładać sobie wiele rzeczy w głowie. Więc pary stricte nie było jakoś super dużo. Raczej problem niepłodności wynikał tak trochę przy okazji. Albo nie możemy się dogadać, nie wiemy, co z nami będzie i gdzieś w trakcie rozmów, w trakcie procesu wypływało, że no bo my nie mamy dzieci, nie wiemy, czy będziemy je mieli. Ale nie dlatego, że chcemy, nie chcemy, tylko dlatego, że właśnie coś mhm. jest. Więc temat niepłodności, jeśli wypływał w gabinecie, to dla mnie często zupełnie niespodziewanie. Natomiast bycie psychologiem, bycie seksuologiem w trakcie leczenia niepłodności było dla mnie trudne chociażby z tego powodu, jak pojawiały się pary, które chciały mieć kolejne dziecko. I na przykład się wtedy przestało udawać, albo jedno z pary stawiało granicę, nie, kończymy imprezę. Jedno, dwoje wystarczy, nie chcę kolejnego. Gdzie ciężko było mi faktycznie momentami złapać dystans na zasadzie, no kurczę, możecie. Mhm. Nad czym się w ogóle zastanawiać? A jednak no, trzeba było schować swoje prywatne życie głęboko w kieszeń i być przede wszystkim profesjonalistą. I pamiętam też moment, gdy pracując w placówce medycznej została zatrudniona młoda pani ginekolog, bardzo fajna dziewczyna, bardzo ambitna, która wzięła sobie za cel zrobienie profilaktyki depresji przedporodowej, okołoporodowej, poporodowej wśród swoich pacjentek i zrobiła mi taki wysyp pani od 30 tygodnia ciąży w górę, gdzie widząc po prostu ciężarówkę w

0: wchodzącą do mojego gabinetu dostawałam ciar. Na zasadzie świetnie. I teraz ja to muszę udźwignąć i takie umiejscowienie siebie, że dobra, teraz jesteś w pracy, nie jesteś sobą. W takim właśnie znaczeniu, że nie możesz się aż tak bardzo uzewnętrznić i mimo, że to boli, no to trzeba dać z tym radę, to było trudne. Natomiast no, na całe szczęście ten pomysł podsumowania mi wszystkich ciężarnych pacjentek trwa tylko chwilę, więc jakoś dało radę. Mhm.
1: Niepłodność to jest też wyzwanie dla związku. Wiele par mówi o tym, że był to trudny etap w ich życiu. Jak ty też jako psycholog, seksuolog, no właśnie, zadbałaś o wasz związek albo zadbaliście razem, ale no tutaj ty na pewno miałaś więcej narzędzi, no żeby było dobrze. No dzisiaj jesteście rodziną, więc przetrwaliście.
0: Na początku chyba uratowała nas ucieczka w pracę i jednego i drugiego. Mhm. Gdzieś pomiędzy wizytami, kolejnymi lekami, zastrzykami po prostu pracowaliśmy. Też można powiedzieć, że starając się o dzieci, jednocześnie łapaliśmy oddech. Partner kończył doktorat, zrobił doktorat w międzyczasie, ja skończyłam specjalizację, więc dochodziliśmy do siebie po prostu po ostatnich jakichś tam szlifach edukacyjnych i zaczęliśmy odzyskiwać chociażby wolne weekendy, więc trochę się mieliśmy też czas zachłysnąć sobą, bo nagle mieliśmy po prostu czas. Natomiast wydaje mi się, że trochę w leczeniu niepłodności uratowały nas różne podejścia. Mnie trochę ratowała wiedza i zacięcie na zasadzie, no ja muszę to przejść, bo nie ma innego wyjścia. Ode mnie tutaj tak naprawdę wszystko zależy. Partner raczej wychodził z założenia właśnie takiego bycia zadaniowcem. Dobra, pojedziemy, zrobimy, zobaczymy, zaplanujemy i tak dalej. Jak go pytałam przed naszą rozmową w ogóle, co powiedzieć, czy chcesz coś przekazać ze swojej strony, to na początku uderzył w te zalety, że ej, zmieniłem styl życia, schudłem, czuję się lepiej, odzyskałem jakoś tam sprawczość nad sobą, nad swoim ciałem. Dopiero później, jak tak trochę szczerzej porozmawialiśmy, stwierdził, że no ale Ola, męskie podejście to tak naprawdę jest minimum udziału. No dobra, pojechałem, zrobiłem jakieś tam badania, brałem suplementy. Mniej lub bardziej humorystycznie podchodziliśmy do wielu rzeczy, ale wszystko było do tobie. Więc on, to mam wrażenie, że wydawało mi się, że przeżywał bardziej, że gdzieś bardzo był taką empatyzującą ze mną osobą, ale jak rozmawiamy po czasie, to takie mam wrażenie, że trochę to po nim spłynęło. Albo wypar, bo to też jest możliwe i teraz po prostu zachwyśnięty rolą taty już nie pamięta, jak to było, kiedy nie było dziewcząt.
1: A przy bliźniakach tej roboty jest bardzo dużo. Dokładnie. No i też fajnie, że zmieniliście swój styl życia, swoje nawyki, bo ta lepsza kondycja na pewno przy dwójce dzieci
0: przydaje się. Z pewnością.
1: Chciałam jeszcze porozmawiać o twojej ciąży, bo też czasami tak jest, że po długich staraniach, po leczeniu niepłodności, no ta ciąża nie jest takim super euforycznym czasem wymarzonym, tylko jest tam trochę lęku, obaw, stresu, czy wszystko się uda. No bo też z tyłu głowy jest ta informacja, że jeśli się coś źle potoczy, stracimy tę ciążę, no to kolejna nie będzie czymś takim łatwym i szybkim. Jak było u ciebie?
0: Jeżeli chodzi o nas, pamiętam doskonale dzień, kiedy okazało się, że jestem w ciąży, bo cała rzecz polegała na tym, że udało mi się zajść w ciążę w takiej śmiesznej konfiguracji, bo najpierw mieliśmy jedną inseminację, która się nie udała, chociaż ja miałam, po prostu byłam święcie przekonana, że się udało. Byliśmy nawet w trakcie urlopu w górach, bardzo na siebie uważałam, no bo przecież jestem w ciąży, więc w ogóle nie dochodziło do mnie, że może być inaczej. No jak się można spodziewać, dostałam informację, że nie, mocno po twarzy. Później robiliśmy cykl przerwy, bo trzeba było dorobić kolejne badania, jeszcze zweryfikować, co się mogło wydarzyć, że się nie udało, przecież warunki były niemalże idealne. Więc za drugim razem pamiętam, generalnie cała rzecz polegała na tym, że jeszcze się dodatkowo przeziębiłam. Więc taka zakasłana w środku nocy stwierdziłam, że potrzebuję przeciwbólowego, przeciwgorączkowego i pseudoefedryny. No trudno, jestem 2 dni przed testem, no ale mój dobrostan jest w tym momencie ważniejszy. I pamiętam, coś mnie w nocy tknęło, że nie, idziesz zrobić test i dopiero bierzesz leki. I wyszedł taki totalny bladzioch, ta druga kreska. Ja już do rana nie zasnęłam. Leków oczywiście nie wzięłam, dalej kasłam. wysłałam dalej, męczyłam się z gorączką, ale moja głowa już nie pozwoliła.

0: pozwoliła o siebie zadbać. I rano, przy czym partner też był chory, takiego właśnie zakatarzonego, też przeziębionego budziłam, pytając go, co chce na śniadanie, bo idę do piekarni. Popatrzył na mnie jak na totalną wariatkę. 7 rano, piekarnia, chora jesteś, serio, w ogóle co ty wyprawiasz? Natomiast wróciłam już po pobraniu krwi, po prostu poszłam zrobić test, nie wierzyłam tym domowym. No i kilka godzin później, późnym popołudniem, dostaliśmy wynik i pamiętam, że tak przekartkowałam tego PDF-a. I mimo, jakbym zatrzymała się na wcześniejszych wskaźnikach, to już bym wiedziała, że jest. Natomiast dojechałam do tej bety, przeczytałam wynik i zamarłam. Na zasadzie jak? Jakim cudem? Jak to jest w ogóle możliwe? Przecież jestem chora, dużo rzeczy tam gdzieś po drodze jeszcze mieliśmy mniej lub bardziej humorystycznych przejść. I nagle ona jest dużo większa niż ta piątka słynna. Więc pamiętam, że właściwie tego dnia stanęliśmy na dwóch zdaniach, jednym trochę cenzuralnym, drugim wręcz przeciwnie. Na zasadzie, co teraz będzie? Co żeśmy zrobili? No i można sobie doćwierkać, co można, używając odpowiedniego wulgaryzmu, właściwie każdy to pasuje. Więc nasz pierwszy dzień bycia w ciąży tak mniej więcej wyglądał, w totalnym szoku, no bo jak to? Natomiast kwestie powiedzenia znajomym bardzo ograniczyliśmy. Przekazaliśmy wiadomość najbliższym, bardzo prosząc o dyskrecję, starając się po prostu nie wychylać, no bo nie wiedzieliśmy, jak to właściwie będzie, bo to była to nasza pierwsza ciąża. Natomiast moje obawy o to, że właśnie może coś się nie udać, możemy tą ciążę stracić, zostały bardzo przez bliskie nam osoby zignorowane. I wieść o tym, że będzie nas więcej, została bardzo szybko podana dalej. Więc z jednej strony był taki oddech, no dobra, mam to z głowy. I może w końcu te wszystkie niedowiarki, które wcześniej częstowały nas mniej lub bardziej złośliwymi kąskami odnośnie tego, że nadal nie mamy dzieci, a jesteśmy ze sobą już x lat, mają ten utarty nos. A z drugiej strony czułam się mocno pozbawiona możliwości podzielenia się swoją radością, bo ktoś to już zrobił za mnie. Tak znowu obdarta z czegoś. Mhm.
1: A później, jak dowiedziałaś się, że nie jedno dziecko, a dwoje?
0: To w ogóle było też ciekawe, bo teoretycznie wiedzieliśmy, że pęcherzyki są dwa, że być może jest to ciąża mnoga. Nawet właśnie nasz lekarz to skwitował. No ciekawe, jak to wyjdzie, czy się utrzymają, czy będzie jedno, czy nie będzie wcale. To, tak jak mówię, to był taki człowiek, więc on się nie przejmował tym, że ja właśnie rozdygotana na ekranie USG coś widzę w końcu. Więc pierwszy szok tak naprawdę przeżyliśmy w gabinecie. To, że będzie dwójka, było dla nas totalnym zaskoczeniem, no bo jak? Mimo tego, że gdzieś tam liczyliśmy się z tym, bo już w trakcie przygotowań do zabiegu wiedzieliśmy, że pęcherzyki są dwa i oba mogą zostać skutecznie przeprowadzone przez leczenie. Natomiast pamiętam, że było to o tyle szokiem, że właśnie będzie dwójka i musimy znowu jeszcze raz zrobić życiowe salto, no bo przecież miało być 2 plus 1, ewentualnie 2 plus 1 plus pies, a nie 2 plus 2 i cholera wie co
1: i
0: dalej.
1: Pies.
0: Ewentualnie pies, teraz nie wchodzi w grę, nie ma mowy. Przynajmniej nie na tym etapie. Natomiast to też to pokazało, że w leczeniu niepłodności o niektórych rzeczach po prostu się nie rozmawia. Mój partner na wieść o tym, że będzie dwoje, zwariował. Nigdy mi nie powiedział otwarcie, ja chcę mieć więcej niż jedno dziecko. Ja sobie nie wyobrażam życia z jedynakiem. Przyjął moją wizję jedynaka, bo ja tylko jedynaka zakładałam, bo wiedziałam, że będziemy o to dziecko walczyć. I on po prostu zgłupiał. I to zgłupienie w cudzysłowie widać na dnia dzisiejszego, jak patrzę na niego i na dziewczynę. Że jemu przy okazji spełniło się jakieś marzenie. Mi też, natomiast ja musiałam jeszcze przełknąć to wszystko właśnie związane i z ciążą i później z wcześniejszym porodem, w ogóle z tym, że jest dwoje dzieci. Jak to? No przecież ja sobie wyobrażałam to swoje życie zupełnie inaczej. Czyli tak naprawdę na każdym etapie mam takie trochę wrażenie, że los mi pokazuje język. Chcesz? Okej, ale na moich zasadach, nie twoich. Mhm.
1: No to na zakończenie jeszcze naszej rozmowy chciałam cię zapytać, a co jest najfajniejszego w byciu podwójną mamą? Co jest najpiękniejsze, co zyskałaś?
0: Chyba to, że bardzo dziewczyny mnie zatrzymały w tym biegu. Są tak różne, wymagające na swój sposób, że jeśli się nie zatrzymam, nie zastanowię, nie skupię na tej jednej rzeczy, która aktualnie się dzieje, jednej sytuacji, to bardzo dużo przegapię. Że gdzieś w tym życiowym biegu mnie mocno zatrzymały, I to, że mimo, że to są bliźniaki,

0: dzieciaki. Dzieciaki urodzone jednego dnia w odstępie tam minuty czy dwóch, że one są tak różne. Że mają swoje sposoby radzenia sobie i poznawania świata, swoje temperamenty, swoje sposoby komunikacji, po prostu siebie i ich więź. Bo są bardzo, bardzo ze sobą zużyte i to widać, że mimo tego, że dwujajowe, więc można byłoby się spodziewać tej różności i tej inności, mimo tej swojej inności tak bardzo chcą być razem.
1: Mm-hmm. Tak, to jest piękne. Pozdrawiamy Zuzię i Łucję i tatę, który cudzysłów oszalał z radości
0: tak,
1: do
0: tej
1: pory.
0: Tak, spaceruje, żeby się mogły porozmawiać.
1: Na tacierzyńskim haju, że tak powiem, radości. Bardzo dziękuję za twoją historię, że do mnie napisałaś, że mogłyśmy się spotkać. No i myślę, że chwilę zrobimy sobie przerwę, ale jeszcze spotkamy się w podcaście Mama do kwadratu emocji, jeśli będziesz miała ochotę, bo te tematy bliźniakowe też są ważne. I jeszcze myślę, że nieodkryte. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję
1: Aleksandra
0: bardzo.
1: Drężek dzisiaj była gościnią podcastu N97.

ósma cztery, jakaś płyta, ósma dziewięć, ktoś coś czyta. To nieważne, najważniejsza dziś jest ona. Pierwsza, druga, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś

przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

wszystko. Kolejna noc się kończy. Wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście. Już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak namiętnie.

Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nic.

Picture you upon my knee. Tea for two and two for tea. Me for you.

trust me, baby. You can have faith in me. You can trust me, baby.